swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Lubię

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Bartosz Skonieczny jest po mojej lewicy.
2: Dzień dobry.
1: Portal lm.pl. Więc powracamy po tygodniu przerwy do naszego duetu takiego standardowego, codziennego w sumie, nie? Cotygodniowego. O tak, bo tak tydzień temu była Iwona Krzyżak, twoja naczelna. Nadawaliśmy z Wrocławic. Bardzo dobrze, bardzo gościnnie przede wszystkim, bo audycja była nadawana w jej domu. Także było fajnie, była dobra kawa.
2: To dobrze, godnie zastąpiła.
1: Jakieś ciastko.
2: Widzisz, a ja żadnych ciastek nie przynoszę.
1: No właśnie, powinno to się zmienić.
2: Żebyś mnie tutaj nie zastąpił zaraz.
1: No nie wiem, zastanowię się. Konkurencja jest spora, tak jest, nie ma co ukrywać. Nie no, żartuję. Ale oczywiście wtedy, kiedy będziesz gdzieś wyjechany, tak, albo będziesz, czego ci nie życzę, na L4 z powodu jakiegoś przeziębienia, to oczywiście na Gosławice, do Gosławic będziemy z naszym studiem takim, no w sumie nie plenerowym, bo pod dachem, ale zamiejscowym będziemy się pojawiali. No dobrze, retroprasówka, czyli zaglądamy do starych konińskich gazet. Dzisiaj bierzemy na warsztat przeglądy konińskie, numery czerwcowe z 1981 roku i z 1995 roku. 7 czerwca 81, 23 numer przeglądu w 81 roku. No i nasz kolega, taki bym powiedział dokładnie, co do roku, w wieku mojego ojca dzisiaj, czyli pan po 60, nie wypominając wieku, tutaj trafia jego tekst na okładkę, gdy ma lat zaledwie 20. Gratulacje, tak. Gratulujemy.
2: Tak, Robertowi Olejnikowi, mój pierwszy redaktor naczelny.
1: Mój jest... też.
2: A twój też, no właśnie. Więc wychowawca nas, można powiedzieć. A tutaj chyba sam, jak może nie debiutował, ale kto wie, czy to nie była jakaś pierwsza jego okładka.
1: No, mogło tak
2: jako
1: być.
2: Jako dziennikarza.
1: Dowiemy się. Tekst jest o przedszkolach, o tym, że w przedszkolach wyż demograficzny oczywiście panował, więc brakowało miejsc w całym województwie. Obok, także na okładce, tekst Lecha Stefaniaka.
2: Wielka krowa.
1: Tak, i on jest o tym, że... Mleczarnia budowana była, szykowana do otwarcia w jednym z miast województwa konińskiego. Nie powiem w jakim, bo ona istnieje do dzisiaj i jak podam nazwę miasta, to podam nazwę handlową, więc tego nie zrobię, ale że będzie tam między innymi produkowane brie czy camembert, co było swego rodzaju wtedy nowością.
2: Tak? No tak, takie francuskie, tak? To są sery?
1: Tak, tak, tak. Niełatwo było i je wtedy w PRL-u dostać, a tutaj mieliśmy je i zresztą no to się to chyba dzieje do dzisiaj, produkowane na miejscu. Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na stronie trzeciej na stopkę redakcyjną, bo jest to 81 rok, jest to czerwiec, więc jesteśmy na kilka miesięcy przed wybuchem stanu wojennego i dlatego chciałbym, żebyśmy tu się przyjrzeli pewnym nazwiskom, bo to były ich ostatnie miesiące pracy w przeglądzie konińskim, dlatego, że no, działali na rzecz opozycji. Tak to najogólniej ujmę. I na pewno z przeglądu konińskiego no, przestał z nim pracować, czy po prostu został zwolniony. W związku z tym Krzysztof Dobrecki, to widzimy, jest w stopce. Jest także wspomniany Lech Stefaniak. No i Andrzej Moś, doskonale nam znany koniński filmowiec, także pracę w przeglądzie konińskim stracił w związku ze współpracą tak z osobami, czy po prostu pracą w strukturach opozycyjnych. Też jest ciekawa rzecz, redaktor naczelny przeglądu z tamtych lat, Zenon Bosacki, to nie był człowiek z Konina, tylko z Poznania. I dzisiejszy chyba wiceminister Marcin Bosacki, tak? To jego syn.
2: No proszę.
1: Tak, to jest
2: ciekawostka.
1: Także tutaj zakładał przegląd koniński ojciec dzisiejszego wiceministra. To tyle z ciekawostek, bo czas najwyższy na to, abyśmy zaczęli czytać teksty. No i odkrywka. Lecimy z odkrywką. Najpierw Pytia.
2: Mieszkańców nowych osiedli wydawałoby się nic nie jest w stanie już zaskoczyć, zwłaszcza po tak zwanym gwarancyjnym przeglądzie mieszkań, który to z gwarancją, czyli przeciwusterkowym działaniem, miał tyle wspólnego, co reklama papierosów z brakiem
1: innych papierosów.
2: A jednak administracja osiedla Zatorze 25 maja wywiesiła ogłoszenie: w dniu 26 maja z powodu awarii od godziny 7.30 nie będzie wody. Że administracja jest wszechwładna, to było wiadomo, ale że ich wszech, a nawet jasno widząca, to coś nowego. To jak pytio osiedlowa będzie u nas dobrobyt, czy nie?
1: Czyli w PRL-u wszystko było planowane.
2: Nawet
1: awaria była zaplanowana, ale dzięki temu awaria nie była zaskoczeniem.
2: No to lepiej chyba.
1: Można było się do niej przygotować.
2: Ja na przykład też na osiedlu Zatorze miałem dobry miesiąc temu taką sytuację, że w ciągu tygodnia 3 razy rano mnie zaskoczył brak wody właśnie z powodu awarii. No i właśnie spółdzielnia nie podawała informacji wcześniej, że awaria nastąpi.
1: Że będzie awaria.
2: To jednak bym wolał wiedzieć.
1: Ja myślę, że sporo można by było się nauczyć od tych, którzy zarządzali zasobami mieszkaniowymi w czasach PRL-u. Także polecamy tego typu podejście. Planujmy awarię. Następny tekścik: oda do dziury. Dziury w jezdniach są po to, by kierowcy, szczególnie ci z zacięciem rajdowym, mogli ćwiczyć slalomy. Skarżyć się na nie mogą tylko malkontenci, choćby piesi. Jedna z dziur spędza ten sens powiek naszemu czytelnikowi, który zwrócił się o pomoc do właściwego według swego mniemania organu Komendy Miejskiej MO w Słupcy. Dziura straszy w Strzałkowie przy głównej szosie. Z komendantem jednak nasz czytelnik nie porozmawiał, bo jak się dowiedział, ten ma na głowie ważniejsze sprawy niż rozmowy z ludźmi. Czytelnik martwi się, że ktoś sobie skręci kark na dziurze i milicja będzie miała wówczas więcej pracy niż ma. To czytelnik się bardziej troszczył o milicję niż milicja o czytelnika.
2: Tak, i o innych uczestników ruchu drogowego.
1: Tak.
2: No ale co tam, pan komendant przecież nie będzie
1: nazywanych
2: sam
1: tutaj ludźmi w tym tekście.
2: Tak. Przecież nie będzie pan komendant sam dziury lepił, nie? No gdzie tam?
1: No właśnie.
2: Nie po to na takie wysokie stanowisko został powołany.
1: A teraz dla tych, którzy może się dziwią, że zespół z Konina, byłego miasta wojewódzkiego, w ramach rozgrywek ligowych przegrywa, nikomu nic nie umniejszając, z Polonią Golina 0-4, co się wydarzyło właśnie przed kilkoma dniami. Tak, moi drodzy, Polonia Golina wygrała z Górnikiem Konin 4-0. Ci, którzy o tym nie słyszeli i albo nie wierzą, to niech uwierzą, bo tak się wydarzyło. Były takie czasy, że Górnik wskutek różnych zawirowań spadał do takiej ligi, kiedy grał z drużynami, nazwijmy to gminnymi, tak? Tutaj z naszego otoczenia. I tak było w 81 roku w czerwcu. Między innymi w tej samej lidze, co Górnik Konin, jest LZS Ślesin, LZS Kleczew. Nie wiem, co tu ci jeszcze wpada.
2: Budowlani Słupca, to już nie wiem, czy to jest kontynuator, to jest KP Słupca, czy...
1: Ale Olimpia Koło, to Olimpia Koło istnieje.
2: Turturek. Górnik Kłodawa.
1: Ale też właśnie zespoły widzę z Kujaw, Lech Rypin, Mień Lipno. Także
2: Zdrój Ciechocinek, o to fajne wyjazdy były do Ciechocinka.
1: Tak, między Tężniami były mecze, byłem, widziałem. Bardzo fajnie. Tylko tam bardzo na murawę zawsze wszyscy narzekali, bo ponoć na litej glinie i strasznie twarde jak beton. Tak słyszałem między Tężniami od piłkarzy. Okej. Tutaj, no nie wiem jeszcze, bo to lata 80. o kartkach coś przeczytamy, bo w sumie dużo już czytaliśmy o kartkach. Zmora życia w tamtych czasach. A może ten jeden tekścik przeczytajmy. Kartkowa niewola.
2: Przeżyłem system kartek na żywność w okupowanej Polsce, we Francji i w Anglii, ale takiego mętliku nigdzie nie spotkałem. Posiadacz zarejestrowanej kartki nie może cały miesiąc opuścić Konina, bo nawet w pobliskim Ślesinie nie może jej zrealizować. Jesteśmy mięsem przykuci do miejsc zamieszkania. Tego nawet w czasie wojny nie było.
1: Paradoksem jest zakumulowanie sprzedaży mięsa i wszystkich gatunków wędlin i drobiu w sklepach mięsnych, nielicznych na terenie Konina. Dotychczas można było bez kartek prowadzić sprzedaż drobiu i tanich wędlin w sklepach spożywczych. Dlaczego nie można teraz? Teraz należy drób i tanie wędliny przydzielić do sklepów spożywczych, które taką sprzedaż już prowadziły i mają w tej materii doświadczenie. Rozładowałoby to tłok i zlikwidowało ogonki w sklepach mięsnych.
2: Dostawa towaru też nie będzie następczała trudności, gdyż samochody dostawcze jeżdżą tymi samymi ulicami, przy których są sklepy mięsne i spożywcze. Mniejsze jest także ryzyko psucia się niesprzedanego towaru. Więcej punktów sprzedaży będzie zamawiało towar w mniejszej ilości, który prędzej się sprzeda i ewentualnie łatwiej przechowa. Dla posiadaczy kartek też mój pomysł nie skomplikuje zakupów. Fatyga przejścia ze sklepu do sklepu spożywczego po drób i tanie wędliny będzie niewspółmiernie przyjemniejsza niż wystawanie godzinami w kolejkach.
1: Mi się bardzo podoba tutaj taki prawie że poetycki zwrot. zaraz znajdę. Jesteśmy mięsem przekuci do miejsc zamieszkania. No,
2: bardzo ładne.
1: Bardzo ładne. Sobie to wyobrażam, jak taki, nie wiem...
2: Schabowym takim jesteś.
1: Albo takie ręce spętane kiełbasą.
2: O, jeszcze lepiej.
1: Za takim pętem, bo wiesz, o co chodzi, nie? To tylko można...
2: Spętane pętem.
1: Można by było pęta przegryźć, rozgryźć. Nawet zjeść.
2: No i nawet przyjemne to by było. Nie?
1: Nawet tak.
2: Jak jakaś dobra kiełbaska.
1: Okej. Okay. Nie będę mówił o tym, o czym teraz pomyślałem. Tak, tutaj jeszcze problemy z alkoholem. Nie będziemy tego czytali, ale narzekają mieszkańcy m.in. Szczepidła, ale także Konina, że zdecydowanie za dużo sklepów, które, w których na przykład nie można kupić mleka, ale już alkohol w dużej ilości tak, i w związku z tym gromadzące się pod tymi sklepami ekipy, które nie umilały życia mieszkańcom okolicznych kamienic, bloków czy domów. A tutaj ogłoszenie: Miejski Ośrodek Rekreacji Amfiteatr poszukuje pracowników zaraz.
2: Wykonawcy, osoby fizycznej lub zakładu na antykorozyjne zabezpieczenie dachu amfiteatru i zlikwidowanie przecieków od 1 września bieżącego roku.
1: Czyli nie trzeba było chyba przetargu, nie? Po prostu sobie... Tak, ktoś się znalazł, wykonawca wszedł na dach.
2: Zrobił,
1: co trzeba zrobić.
2: Ciekawe, że to był ostatni remont tego amfiteatru.
1: Tak, zapłaciło mu się i było po sprawie. Tak,
2: ale to w ogóle była oddzielna w takim razie jednostka, tak? Miejski Ośrodek Rekreacji, tak. Amfiteatr.
1: No chyba tak.
2: Z tego wynika.
1: Chyba tak. No tak, ale to zobacz, jakie tam było zatrudnienie, kogo potrzebowali od 1 września.
2: Ajenta kawiarni drugiej kategorii, cokolwiek to znaczy, specjalista prowadzącego codziennie dyskoteki, przedszkolankę do przechowalni dla dzieci, dwóch sprawnych fizycznie nadzorców porządku publicznego w obiekcie, organizatora imprez rozrywkowych, tnącego dozorcę, pracownika obsługi technicznej i remontowej, dwie opiekunki toalet, szatniarkę oraz świetliczankę do wypożyczania gier i prasy. Praca w obiekcie w godzinach 15-22.
1: A teraz to puste stoi, a zobacz, ile tam było miejsc pracy.
2: Chyba, że to jeszcze, może tak się nazywało, ale jeszcze jakieś inne były pod to...
1: Może cały MOSiR taki się nazywał, amfiteatr.
2: Tak, może nie sport, bo sportu nie ma, tak. Ale cała rekreacja.
1: Może tak, to może wie. Faktycznie.
2: No bo gdzie no, tam oni... tam kawiarnia, jakieś przedszkole, to gdzie
1: tam? Tam na dole, pod dechami, to chyba
2: tam
1: by się...
2: Tam się zmieściło wszystko?
1: No nie pomieścili jeszcze przedszkole, tak? Takie mini przedszkole, tak?
2: Tak, no przedszkolanka do przechowalni dla dzieci.
1: I opiekunki toalet.
2: O.
1: Tak. No dobrze, patrzymy dalej na kolejne strony. To może sobie na razie ominiemy. O, a tutaj też humorek, ale on pokazuje, że kiedyś coś było i się skończyło. Tak, na pierwszym obrazku widzimy oblężony przez ludzi, chyba jakichś wojowników, tak, bo są jakieś miecze w rękach, tarcze, zamek oblężony. Natomiast pod spodem jest oblężony z bardzo długą kolejką kiosk ruchu i podpis tradycje nie giną. No to też już przeszłość, kioski ruchu i kolejki do nich.
2: Tak jest, no nawet właśnie już kiosków nie ma.
1: No, są jakieś kolejki. Znaczy fajna rzecz jest taka, że część kiosków jednak cały czas została w Koninie po likwidacji firmy Ruch i jest prowadzona przez prywatne osoby i to jest moim zdaniem spoko. W niektórych miejscach takie kioski są. No natomiast nie doświadczymy kolejek przed kioskami, nie?
2: No nie. No, w ogóle sklepach, czasem są kolejki do kasy raczej niż do zakupu produktów.
1: Dużo mniej się dzisiaj prasę czyta, dużo więcej pozyskuje się treści oczywiście z internetu. I tu jeszcze mamy taki tekst, to w kilku słowach, Lecha Stefaniaka, trzeci festiwal, dzisiaj Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, który również niebawem w Koninie się zaczyna. Wtedy to się nazywało w 1981 roku Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych, ogólnopolskie konfrontacje zespołów tanecznych. No i za chwilę powrócimy, bo już tak powoli się przygotowujemy do tego klimatu, atmosfery festiwalowej w Koninie, to zobaczymy, jak to wyglądało wcześniej, przed ponad 40 laty. To jest Retro Prasówka w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Króciutka przerwa przed nami, po niej powracamy. 81 rok, także 95. Tym dzisiaj się zajmujemy.
0: Retro Prasówka w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: I powracamy do retroprasówki. Przedstawię kolegę, ale chociaż przedstawiać go wcale nie trzeba, jednak to zrobię. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
2: No ja się oddzięczę, Mateusz Krzesiński, Meloradio.
1: No też nie trzeba, ale okej, jak już to zrobiłeś, to okej. No dobrze.
2: Formalności muszą być.
1: 81 rok, przegląd Koniński, jeden z czerwcowych i oto rozpoczyna się dzisiaj. To mówimy już od ładnych kilku lat, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wtedy to była jego trzecia edycja. Trzecia, tak, 79, 80, 81, więc trzecia konfrontacja dziecięcych zespołów tanecznych ogólnopolskie. I tutaj tekst Lecha Stefaniaka, zdjęcie Andrzeja Mosia, tańcząca dziewczynka na tym zdjęciu. I co ciekawe jest w tym tekście, nie będziemy go czytać, bo on jest dosyć przydługawy, natomiast też podejście takie krytyczne, czyli nie tylko, jak to dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, opis, kto wygrał, kto tam co zrobił, kto prowadził, kto był w jury, ale Lech Stefaniak dokonał pewnej analizy i zwrócił uwagę na to, co było nie do końca okej, co można było poprawić. No między innymi stwierdził, że za mało tańców narodowych, ale też, że dzieci były niektóre nieodpowiednio ubrane. Że to także powinno być wyrabianie smaku estetycznego, a bywały dzieci ubrane na przykład w tenisówki, co niekoniecznie zdaniem autora pasowało do wielkiej sceny.
2: To by chyba za głowę się łapał, bo przecież dzisiaj stroje to tak zupełnie tam czasem takie sportowe są, jakieś wygodne buty w tych tańcach nowoczesnych, to nawet inaczej się za bardzo nie da.
1: No i tańców narodowych raczej
2: no
1: tak,
2: to już w ogóle, no.
1: Próżno szukać na Konińskim Festiwalu. Ale oczywiście każdy może się zastanowić, co o tego typu uwagach sądzi. Przypomnijmy, że jest inny zupełnie kontekst, bo jesteśmy 45 lat temu. Niemniej jednak mi się podoba to, że właśnie w taki sposób krytyczny podejście Lecha Stefaniaka. Kto położy chodnik? Mieszkamy już 2 lata na nieszczęsnym Zatorzu, tak jak kolega Skonieczny. Nieszczęsnym, bo pomijając, że nie ma sklepów wokół obiektów socjalnych i pawilonów rzemieślniczych, ale że nie ma też oświetlonego chodnika łączącego Zatorze z resztą miasta, po którym można byłoby spokojnie iść po zakupy, załatwić swoje prywatne i służbowe sprawy w urzędach i po którym spokojnie i bezpiecznie dzieci mogłyby chodzić do szkół. Boże, jakie długie zdanie. Dziecko wysiadając z autobusu wpadło pod samochód. Są to częste wypadki.
2: Zrobiono tunel, ale od tunelu nie ma znowu chodnika, który by łączył tunel z drogą, a przecież byłaby to droga jakaś bezpieczna.
1: Druga droga.
2: On też dziwnie złożone zdanie. A przecież byłaby to druga jakaś bezpieczna i najkrótsza droga z Zatorza na ulicę Dworcową, gdzie jest większość sklepów i urzędów, które do dzieci częściowo również chodzą do szkoły.
1: Też mega zdanie na cały akapit. No jak, poprawiła się sytuacja.
2: Tak, właśnie chciałem tutaj powiedzieć, jak zawsze tam ganie Zatorze, tak muszę powiedzieć, że Zatorze pod względem układu...
1: Macie chodniki?
2: Mamy chodniki, są równe. Nawet dosłownie przed moim blokiem był taki strasznie pokrzywiony chodnik. Kto wie, czy nie z tych lat 80., bo też takie stare płyty, który swego czasu trochę się z tego śmiałem, no ale w sumie jest to, jakoś to podziałało, że został wykopany i położony na nowo po prostu. Te same płyty, tylko po prostu równo. I rzeczywiście już się lepiej chodzi, więc oświetlenie
1: no, ale
2: jest.
1: Jak ekologicznie.
2: Tak, no taki recykling właśnie. No to te płyty w sumie dobre były, tylko że po prostu tam korzenie gdzieś się powybijały i trzeba było tylko od nowa ułożyć i spoko.
1: Czyli można, nie trzeba.
2: Tak. No i generalnie właśnie za to, że pod względem tam sklepów, jakichś tam usługowych różnych firm, to jest naprawdę fantastyczne. Wszystko pod nosem.
1: Teraz o nieudanej wycieczce uczniów szkoły podstawowej nr 4 w Koninie. Wycieczka zorganizowana przez spółdzielnię turystyczną Gromada 2 czerwca 81 roku. No i wyjazd nastąpił z ponad 2-godzinnym opóźnieniem na skutek niestawienia się przewodnika. Mimo zapewnienia ze strony gromady, że w tej sytuacji przewodnik będzie czekał na nich na miejscu, to znaczy w Gnieźnie, przewodnika nie było. Dzieci oprowadzał po katedrze emerytowany nauczyciel, który ze względu na wiek, 86 lat, nie mógł w pełni tym obowiązkom sprostać.
2: Czytaj, nie dziwię się.
1: Czytaj dalej.
2: Dzieci były zawiedzione, na wycieczkę składały pieniądze, przeprowadzając zbiórkę makulatury i rezygnując z innych imprez. Co na to gromada? Oczekujemy rzeczowych wyjaśnień.
1: I jeszcze tutaj jest napisane, że kierowca nie znał w ogóle trasy. Dobrze, że w ogóle do tego Gniezna dojechali. Okej, tutaj mamy już 90. piąty rok. W tych czasach Konin stał mocno w zakresie tenisa stołowego, bo tam była pierwsza liga i chyba awansował Ekstraklasę, MKS Iskra, tak się nazywał klub, ale mnie tutaj interesuje podpis redaktora, najpewniej to mężczyzna pisał, bo widzimy tenisistkę stołową w akcji stojącą przy stole do ping-ponga i podpis:
2: umiejętności sportowe Doroty Wójcik idą w parze z urodą. Porażka z Nikołajewą nie przekreśla jej znakomitej postawy w lidze.
1: Także widzisz?
2: Widzisz, no jaki komplet, że tak powiem.
1: Komplet, no. Zalet. Zdolna sportsmenka, do tego ładna. Na takie rzeczy kiedyś zwracano, czy pisano o takich rzeczach. Dzisiaj to absolutnie nie do pomyślenia. No a tutaj, proszę pana, wiele się mówiło o tym, że w Sejmie alkohol był sprzedawany. A był też sprzedawany w naszym magistracie, no i proszę bardzo.
2: Knajpy bronimy jak niepodległości, taki tytuł artykuł. Niezła aferka rozpętała się wokół bardzo sympatycznej knajpki o nazwie Czardasz. Już chyba nie istnieje, nie?
1: Nie, nie istnieje na pewno.
2: Chociaż nazwę kojarzę jeszcze, więc osobą, która za punkt honoru, nie wiadomo dlaczego zresztą, postawiła sobie radykalne zmniejszenie obrotów tego przybytku, jadła i napitku, jest nie kto inny jak nasza szanowna koleżanka, która od pewnego czasu podpisuje się za Wisza.
1: W kwestii przypomnienia, knajpka o wdzięcznej nazwie Czardasz funkcjonuje albo funkcjonowała całkiem nieźle w Urzędzie Miasta Konina. Powstała dobrych kilka miesięcy temu i od razu trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym gmachu o ponurej dość przeszłości, bo wtedy Urząd Miejski był w dzisiejszym ENS-ie na Przyjaźni, tam gdzie wcześniej z kolei był...
2: Partia.
1: No i także o każdej porze miła kobieca obsługa, pewnie ładna też była, domyślam się. Czy w końcu z powodu nie najgorszej kuchni naszą koleżankę z GW, no to domyślamy się, jaki to tytuł, najbardziej zabolała jednak nie kuchnia, miłe panienki, ale tak, są miłe, pewnie ładne też były, ale właśnie to piwsko przebrzydłe i jeszcze okropniejsza gorzała. Zaczęła więc bić w dzwony na alarm i dowodzić wszem i wobec, że w miejscu publicznym, jakim niewątpliwie jest Urząd Miasta, w godzinach urzędowania handluje się gorzałą, łamie się w ten sposób jakąś tam ustawę albo jeszcze co gorszego. Czyli tutaj dziennikarze Przeglądu Konińskiego jednak bronili tego alkoholu. W urzędzie. To jest w ogóle niesamowite.
2: I z tego wynika też, że jakieś łamania prawa z tego, bo tutaj jest, że jakąś tam ustawę, czyli że chyba były jakieś zapisy, tak?
1: Prawne, może jakieś tam były, ale no...
2: Ale kto by się przejmował?
1: No dobrze, to czytamy dalej, bo będzie jeszcze grubiej.
2: Jak wspomnieliśmy wcześniej, knajpka ruszyła dobrych kilka miesięcy temu, dlatego dziwią nas historyczne teksty koleżanki. No to wiadomo, że kobieta to musi historyczne teksty pisać.
1: Mimo, że ładna na pewno.
2: Tak, po tak długim okresie od jej powstania. Musimy przyznać, że jest to co najmniej zastanawiające, zwłaszcza, że koleżanka niejednokrotnie sama korzystała z dobrodziejstwa umoczenia dzioba w kuflu piwa.
1: Cześć,
2: to. A to już trochę hipokryzja wychodzi w takim razie.
1: No ale to jedno, ale drugie, pisać o takich rzeczach, o kolegach, koleżankach z innej redakcji, to prywatnych. W ogóle... Ale czytaj dalej jeszcze.
2: Jeszcze mówisz grubiej.
1: Tak.
2: I to wcale nie po godzinach pracy. O, żeby było jeszcze śmieszniej, tego to już zupełnie nie rozumiemy, osobistym małżonkiem koleżanki jest sam pan wiceprezydent miasta, który w jakiś sposób w powstaniu Czardasza w Urzędzie Miejskim uczestniczył.
1: Dziś w Czardaszu w rozsądnych godzinach, czytaj przed 15, piwa nie uświadczysz, a to już jest chamstwo czyje. No, robi wrażenie, ten tekścik. Czy słyszałem?
2: A podpisał się ktoś?
1: No nie, chyba nie ma. Chyba nie,
2: nie ma.
1: Nie było odważnego. Nie ma odważnego. Natomiast tak, o tej pani dziennikarce też słyszałem już. Właśnie dziennikarka, żona wiceprezydenta Konina w tamtych czasach. I słyszałem też, że bywały konferencje prasowe, gdzie był wiceprezydent. Po drugiej stronie jego żona i była najostrzejszą dziennikarką na tej konferencji.
2: Proszę,
1: tak. No. Także mąż nie miał lekko z tą panią.
2: No to szacunek, bo to naprawdę nie jest proste tak rozdzielić takie sprawy prywatne, rodzinne w sumie od publicznych.
1: No, to się nazywa, proszę pana, profesjonalizm.
2: Tak jest.
1: To jest naprawdę bardzo profesjonalne podejście.
2: Ale w ogóle Czardasz mi się ta nazwa kojarzy, ale z zupełnie innym miejscem.
1: A nie może jakąś filię otworzyli sobie, ja wiem z jakim miejscem. Mówił, że w piątym osiedlu.
2: Tak.
1: Tam była restauracja taka. Może się przeniósł, a może filię po prostu otworzył taką swoją. O, tutaj fajnie. Humorek Zbigniewa Wojnarowskiego. Pan, pewnie ojciec, taki już z łysinką, wielkim nosem, mówi do swojego syna.
2: I mówi tak: zgoda, jak dorośniesz, zostaniesz wybitnym politykiem, ale na razie postępuj uczciwie.
1: No i chyba się z tym zgodzimy, poprzez nasze kilkunastoletnie doświadczenie dziennikarskie. Tak, nie chcemy generalizować, co prawda, ale tak ale ciężko generalnie nie. To dobrze. Ja tutaj jeszcze dalej, troszeczkę przerzucę kilka stron, bo chciałem a propos tych naszych polityków między innymi, ale tutaj o Marianie Pasku, pamiętasz tego pana, trener piłkarski?
2: Osobiście nie, ale no wiadomo, że to postać doskonale znana w środowisku sportowym, no bo przecież stadion nosi jego imię.
1: No ja miałem okazję jeszcze poznać nieżyjący już trener, no i tutaj taki krótki tekścik na jego temat.
2: Marian z domu Pasek, też facet, a jakże przystojny i jeszcze bardziej postawny niż poprzednik. Czyli widzisz, o facetach też pisano, że przystojni.
1: Tak, i postawny.
2: Tak, nie wiemy jakim wozem jeździ, ale wiemy, że lubi. Jest trenerem piłkarskim, szkoli młodzież. Niektórzy mylą go z radnym Konstantym Witkowskim. My nie.
1: Pan Marian przyznał ostatnio, że uwielbia piwo i chałwę i dlatego ma taki niezły brzuszek. Powiedział on nawet, że w czasach, kiedy były kłopoty ze zdobyciem chałwy, żona przywiozła z Warszawy 1,5 kg tego smakołyku. Pan Marian zjadł ją w ciągu 3 godzin, popijając mlekiem.
2: Jeżeli później poszedł na piwo, to nawet nie myślimy, co się działo. Ciekawe, że do Czardasza poszedł na piwo.
1: Tak, czy do Urzędu Miejskiego. Okej, okay, i tutaj jeszcze jest o jednym panu, o Marku z domu Zawickim. Facet postawny, przystojny, jeździ zachodnim wozem, pracownik i dziennikarz Gazety Poznańskiej, proszę, oddziału w Koninie. W prasie zaczynał jako akwizytor ogłoszeń, później zaczął pisać... A co się stało jeszcze później?
2: Cechuje go nieugięta wola, tępienie wszelkiego zła i wypatrywanie tych nieprawidłowości, których nikt nie dopatrzyłby się.
1: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Konina Marek Zawicki wybrany został w tajnym głosowaniu na sekretarza urzędu.
2: Cieszymy się, facet o tak nieprzejednanych postawach jak najbardziej zasługuje na to stanowisko. Teraz może zrobić wszystko. Poza tym jest jeszcze kolegą prezydenta Konina Kazimierza Pałasza.
1: No i tutaj jak zaznaczamy też w wielu tekstach, czy przy okazji wielu tekstów, że pewne rzeczy, obyczaje się bardzo zmieniło od tych czasów. Tak jak sekretarz miasta Konina był kolegą prezydenta Konina, w tym wypadku Kazimierza Pałasza, tak i dzisiaj obecny sekretarz jest kolegą prezydenta Konina, tak, Piotra Korytkowskiego.
2: To się nie zmienia.
1: Pewne rzeczy się nie zmieniają. Pan Marek Zawicki został wtedy sekretarzem i był nim prawie 30 lat, aż został kolega obecnego prezydenta. Pan Marek Zawicki wrócił zresztą na swoje, to już tak dosyć złośliwie dziennikarze Przeglądu napisali dalej. Pracował bowiem w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której teraz mieści się Urząd Miasta. No, o tym przed chwilą mówiliśmy.
2: Czyli znał już.
1: Znał korytarze, tak, wiedział, gabinety.
2: To na to umiejętności dla sekretarza jak najbardziej potrzebne.
1: Tak, tak.
2: Kompetencje.
1: Tak. I pewnie też koleżeństwo było wcześniej, później. No tak, takie dobre, przyjazne obyczaje to. A dzisiaj dodajemy, pan Marek emerytowany już, ale jest prezesem Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów.
2: Tak jest.
1: Także cały czas...
2: Od niedawna chyba nawet.
1: Tak, od niedawna cały czas aktywny, cały czas działa. Takie obrazki. Tutaj mamy rozwaloną, zniszczoną syrenę, samochód, który stoi gdzieś tam na konińskim osiedlu. Kojarzysz takie widoki?
2: Tutaj jest napisane, że przed szkołą podstawową numer 7 w Koninie.
1: Czyli tu obok nas, teraz, na Bydgoskiej. Kiedyś była tam siódemka.
2: To była siódemka.
1: Tak, to była siódemka.
2: Bo ja kojarzę za przedszkolem na 5 osiedlu, jak ja chodziłem do przedszkola, za przedszkolem Pękiszek, numer 11. I tak mi się właśnie coś kojarzy, my się taką górkę tam na placu zabaw, jak się weszło tam górkę, to właśnie jak się patrzyło za płot, to też było widać właśnie tego typu samochód.
1: Bo ja z dzieciństwa pamiętam, że takie właśnie widoczki się zdarzały jeszcze w latach 90. Totalnie zniszczone samochody bez drzwi, bez szyb, bez maski i stały tygodniami, miesiącami w przestrzeni miejskiej. Tak. Nikt ich nie usuwał. Dzisiaj też mamy do czynienia z wrakami w lepszym stanie i też ich trochę jest. No tylko tyle, że są w jednym kawałku.
2: Tak, no bo to jak już właśnie się zacznie rozlatywać, to można go usunąć na koszt docelowo właściciela, ale generalnie najpierw miasto
1: gmina to zrobi. Tak. Dziękujemy. Za dziś to była Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Bartek z Konieczny, portal LM.pl.
2: I Mateusz Kasiński, Meloradio.
1: Do usłyszenia.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Historia Konina, ta audycja właśnie zaczyna się na naszej antenie. Przy mnie jest koniński historyk, szef Konińskiego Działu Archiwum Państwowego, pan Piotr Rybczyński.
3: Dzień dobry.
1: Powracamy do tematu, którym zajmowaliśmy się kilka tygodni temu. Przez kilka tygodni także potem była przerwa, bo to było spowodowane stuleciem przewrotu majowego. Mówiliśmy o tym przede wszystkim, co na ten temat pisano w konińskiej prasie, czyli w Głosie Konińskim. No i dzisiaj do tego tematu, który był wcześniej, powracamy. To gospodarcze szanse, czy szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek, pierwsza połowa i szansa poprzez sukiennictwo. Ostatecznie się ta szansa nie ziściła. Była górka, potem był dołek. Z różnych przyczyn to bardzo wnikliwie pan przeanalizował i opowiedział. A co było potem?
3: No cóż, gdybyśmy tak rozpatrywali pewne takie okresy, tak, pewnych możliwości rozwoju gospodarczego Konina, to mamy lata, już w drugiej połowie oczywiście XIX wieku, lata po powstaniu styczniowym. Trudno tu mówić o jednym roku. Jak wiadomo, no, powstanie ostatecznie zakończyło się w 1864 roku, przynajmniej na naszym terenie. Aczkolwiek tak naprawdę w swoim apogeum to jest rok 1863, bo 64 to już jest absolutna jak gdyby agonia pewnych wydarzeń. Zakończona śmiercią, straceniem ojca Maksyma Tarajwy w lipcu 1864 roku. Przy czym, jeżeli mówię, że otwierała się nowa karta, tak, w takich, no, w pewnych mechanizmach rozwoju gospodarczego miasta, to nie oznacza, że miasto jak gdyby się zupełnie nie rozwijało, tak, że wraz z sukiennictwem nastąpiła jakiś regres gospodarczy. Nie, miasto powoli rozwijało się, zwiększała się liczba ludności, aczkolwiek tutaj odnotowano faktycznie właściwie w tym sensie w nowożytnych dziejach Konina jedyny okres takiego gwałtownego spadku ludności. My mówiliśmy, że obecnie ludność miasta też spada, no ale ta w zupełnie innych jak gdyby konfiguracji, w innych granicach administracyjnych. Natomiast wtedy cały czas XIX wiek i w zasadzie jeszcze początek XX wieku, mówimy o mieście w tych samych praktycznie granicach. Co prawda zwiększa się oczywiście liczba budynków w mieście, bo i wzrasta powoli liczba ludności, osiągając, no, w okresie powstania styczniowego około 6 tysięcy, aczkolwiek z tą liczbą ludności to jest to, co już też dość dużo mówiliśmy. Mamy problem z tą ówczesną statystyką urzędową, która mieszała różne kategorie ludności, no ale miasto powoli się, za wyjątkiem, no, połowy XIX wieku, między 1849, 1851, kiedy w wyniku epidemii cholery, drugiej jak gdyby jej fazy, ale jeszcze bardziej straszliwej niż tej z lat 30. XIX wieku, faktycznie doszło do spadku liczby ludności miasta i to takiej autentycznej, bo po prostu w tych samych granicach, no i z powodu po prostu śmiertelności mieszkańców. No ale później cholera wygasła, wszystko wraca do jakichś takich normalnych trybów. Natomiast oczywiście przyczyny tego pewnego rozwoju gospodarczego, ożywienia, które następują pod koniec lat właściwie już 60. XIX wieku i to są lata 70., początek lat 80., spowodowane jest wieloma czynnikami. Oczywiście to jest w ogóle era rozwoju przemysłu, nie tylko w naszym przypadku, naszego miasta czy regionu, ale w ogóle w skali całego kraju, a mógłbym nawet powiedzieć, że w całego właściwie świata, czy tego świata, jak to wówczas rozumiano, bo rzecz jasna nie dotyczy to, prawda, krajów afrykańskich, ówczesnych kolonii, to oczywiste, no ale ten świat też rozumiano troszeczkę wówczas inaczej. No ale oprócz tych ogólnych trendów, no to jest tak, że już sytuacja tutaj w naszym regionie i sytuacja gdyby w skali kraju. Wraz z upadkiem powstania styczniowego następuje uwłaszczenie chłopów. To uwłaszczenie, których w szkole się naucza, jest bardzo często, ja się zżywam, bo ono jest takie sprowadzone do takiego prostej tezy, że przestali istnieć pańszczyźniani chłopi. No, problem polega na tym, że tak naprawdę w naszym już tutaj regionie pańszczyźnianych chłopów na dobrą sprawę w momencie wybuchu powstania nie było, a przynajmniej, to znaczy, ja jak mówię o tych pańszczyźnianych chłopach, to po prostu w tej czystej formule, tak? Takiej klasycznej pańszczyzny, to już był na naszym terenie relikt, co nie oznacza, że w skali całego królestwa, bo we wschodnich częściach to królestwa, nie mówiąc już na ziemiach jeszcze na wschód, tak, które dawniej należały do Rzeczpospolitej, a zostały włączone bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, to wyglądało nieco inaczej. Natomiast oczywiście ten stosunki takie typowo pańszczyźniane, że mam kawałek ziemi, za to muszę panu odrobić, tak, za ten kawałek ziemi. I już przechodziły w różne formy, jak gdyby bardziej kapitalistycznych stosunków, to znaczy kapitalistycznych w tym sensie, że po prostu no, rodzaj dzierżawy, tak, na różnych zasadach, to temat rzeka, bo w różnym czasie to wprowadzano i różnie to określano, notabene zresztą z punktu widzenia części chłopów niekoniecznie to przejście na takie stosunki kapitalistyczne, typową dzierżawę, tak, gotówka była jakoś tam strasznie przez nich dobrze postrzegana, no bo to, jak już kiedyś chyba mówiłem, jak czasami powtarzano, no chłop miał generalnie z reguły najwięcej rąk do pracy, czyli no i gęb do wyżywienia. Oczywiście przy małych jak gdyby towarowości tych gospodarstw i wyjściu na rynek trudno było zdobyć środki finansowe, natomiast no najłatwiej było właśnie poprzez pracę, tak? W dużym, ja to tu idealizuję, w dużym uproszczeniu rzeczy przedstawiam, ale taki mechanizm funkcjonował. Ale uwłaszczenie kończyło i w chwilę upadku powstania styczniowego nie chodziło sam upadek powstania, ale to, co się stało, to znaczy, że no, pojawia się ukaz uwłaszczeniowy o uwłaszczeniu chłopów, później także mieszczan rolników, no ale także to zapoczątkowuje zupełne zmiany w zakresie pewnym administracyjnym, bo ten dla Rosjan ukaz o uwłaszczeniu chłopów z kwietnia 1864 roku był integralną częścią z ukazem o urządzeniu gmin wiejskich, który zrywał po prostu wpływ miało i faktycznie tak to się stało, wpływ dworu, czyli pana na wieś, czyli no, jego już w tym momencie nie tyle poddanych, co zależnych od niego w pewien sposób gospodarczo, tak? Bo nadal oni siedzą na gruncie, który formalnie należy do pana, więc skończy się ta epoka feudalizmu i ona zapoczątkowuje oczywiście nie natychmiast, tak? Znowu pewne uproszczenie i pewna idealizacja, ale następuje dwa jak gdyby procesy. procesy. Z jednej strony powstaje grupa gospodarstw chłopskich zdolnych do samodzielnej już jak gdyby egzystencji. No i te gospodarstwa z czasem też rozwijają swoją produkcję. No i właściciele tych gospodarstw wchodzą na rynek, tak? To znaczy, no, chcą sprzedawać część swoich produktów, czyli jak gdyby zmienia się troszeczkę ówczesny rynek rolny, ale to także oznacza zmiany dla dworów, ponieważ no, trzeba już przejść na typowo kapitalistyczny sposób prowadzenia majątków, czyli po prostu zatrudniać siłę roboczą, a tu zaczyna się pewne kalkulowanie, ponieważ no, wykorzystanie ewentualnie lepszych narzędzi rolniczych, z czasem pojawiających się maszyn rolniczych, po prostu jest bardziej efektywne. Poza tym majątki, duża własność szuka sposobów jak gdyby zwiększenia swojej dochodowości. Jest jeden, który położył się cieniem na regionie, to jest po prostu masowe wycinanie lasów i eksport drewna, co doprowadziło zresztą do tego, że wkrótce zaczęto no, odczuwać braki, bo drewno to nie tylko wówczas surowiec energetyczny, no, ale także w dużej mierze jeszcze materiał budowlany. To robiono zresztą tą wycinkę już w pierwszej połowie XIX wieku. No i to rodziło konsekwencje tak na marginesie, kiedy już po upadku Powstania Styczniowego, no to jest rok 1865-66, przeprowadzano taki gruntowny remont konińskiej fary. Śladem tego jest boczne obecnie wejście, najczęściej używane, tą gruchtą, którą jest tam data na niej 1866, ale ten remont także dotyczył bardzo istotnej części, a mianowicie dachu. Oczywiście my, jak jesteśmy w kościele, to widzimy sklepienia. Jak z zewnątrz to widzimy dach, natomiast musimy sobie wyobrazić, że tam jest konstrukcja drewniana i wtedy no, już uznano, która wytrzymywała sporo czasu, no, ale wtedy zaistniała konieczność, co wiemy jak gdyby no, z dokumentów, tak, i z pewnych przekazów. No i jak przystąpiono, to znaczy ze względu na rozmiar tej budowli trzeba było no, dobrej jakości drewna i to odpowiednich rozmiarów. No i tu zaczął się problem, że w najbliższej okolicy już trudno było tego typu materiał znaleźć. Natomiast, ale to już tak na marginesie co do tej dochodowości, no może jeszcze jedną rzecz. No jak dzisiaj wyjedziemy za Żychlin, tak, to mamy te ciekawe miejscowości Teresina, tak, i no to dobra należące do Góralskiego, mają dobra wyszyna.
1: Od imion żeńskich, tak?
3: Tak, od swoich córek, który zakładał też właśnie tam wsie. Natomiast były to pierwotnie tereny zalesione, tak, które właśnie padły w dużej mierze no, łupem, że tak, bo tak już by można to nakreślić, tej właśnie polityki zwiększania dochodowości, wycinania lasów i drewna, które eksportowano, wykorzystując wartę do zaboru pruskiego, do Prus, tak, czyli no, poprzez oczywiście ziemie polskie, poznańskie, zachodnią część Wielkopolski, która znalazła się w zaborze pruskim.

0: chciałbym, to rozkłada się na kilkadziesięcioleciu, bo nie od razu to wszystko nastąpiło, ale to jest właśnie ostatnim, przede wszystkim ostatnia ćwierć XIX wieku, że właściwie każdy większy majątek starał się mieć własną gorzelnie.
1: I tu musimy na razie przerwać. Do naszej opowieści powrócimy za tydzień o szansach gospodarczych, czy o szansach na gospodarczy rozwój Konina. Rozmawiamy o historii Konina. Jesteśmy w drugiej połowie XIX wieku. Dziękuję bardzo za dziś pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Konińskie Historie.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: I do usłyszenia za tydzień Mateusz Krzesiński, także kłaniam się.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Co w tym magazynie? Zajrzymy do Konińskiego Muzeum, gdzie będą poranki i popołudniówki. O co dokładnie chodzi? O tym już za chwilę. Co łączyło konińską pisarkę Zofię Urbanowską z Zakopanem? O tym opowiedzą członkowie Konińskiego PTT-ku. A na koniec jeszcze słów kilka o tym, że Kazimierz Biskupi chce mieć geotermię. Zaczynamy od wizyty w muzeum. Tam na temat popołudniówek i poranków z Martą Kornarską i Agnieszką Tomaszewską rozmawiała Monika Marciniak. Posłuchajmy.
4: Muzeum Okręgowym w Koninie z okazji obchodów 60-lecia istnienia instytucji nowa oferta oświatowa, a wśród zajęć również te przeznaczone dla gości indywidualnych, dla rodzin, dla dzieci i dla dorosłych. Mówimy o dwóch cyklach, czyli popołudniówka w muzeum i poranki z maluszkiem. Zaczniemy od tych najmłodszych, czyli od poranków z maluszkiem. Kiedy można przyjść z dziećmi, z jak małymi dziećmi i co będzie się tutaj wydarzać?
5: A więc zaczynamy zajęcia już 11 czerwca. Marta Kornalska. Zajęcia się będą odbywać o godzinie 9. Będą trwać około 45 minut. Są to zajęcia przeznaczone dla uczestników od drugiego roku życia i jest to oczywiście forma z opiekunem, opiekunami, tak więc zapraszamy serdecznie takie całe rodziny.
4: Od drugiego roku życia, a ile najwięcej lat mogą mieć uczestnicy tych zajęć?
5: 4., 5. rok życia.
4: I co na tych zajęciach będzie się działo?
5: Zaczniemy od, to są takie zajęcia bardzo sensoryczne, zabawowe, trochę takie przygotowujące do podróży do przedszkola, czyli będziemy mieli trochę tutaj pląsów, będą też jakieś zabawy plastyczne, zabawy z chustą animacyjną, ale wszystko to będzie się odbywać troszeczkę w klimacie naszego muzeum, czyli trochę tak na terenie skansenu etnograficznego albo w sali edukacyjnej, troszeczkę muzyki właśnie takiej folkowej, będziemy też sobie bawić się gliną, a także spróbujemy zrobić pranie w stylu dawnej wsi.
4: Czy to wszystko wydarzy się już 11 czerwca?
5: Nie, zajęcia będą się odbywać co 2 tygodnie, tak więc wszystkie te tematy, każde zajęcia będą miały swoją tematykę. Tak, zaczniemy sobie od skarbów natury, czyli będziemy sobie doceniać to, jaki jest nasz ogród w muzeum i na bazie tego będziemy przeprowadzać sobie różne eksperymenty właśnie sensoryczne.
4: Mówiłaś, że dzieci pojawiają się na tych zajęciach z opiekunami, ale tym opiekunem nie musi być tylko rodzic, prawda?
5: Nie musi. To może być babcia, może być dziadek, może być ciocia, może być starsze rodzeństwo nawet, tak więc ktoś pełnoletni.
4: Teraz przejdziemy może do popołudniówek w muzeum. Czym będą się różnić od tych porannych spotkań?
6: Popołudniówki w muzeum polecamy dla osób, które... Agnieszka Tomaszewska. Trochę zmęczone już pracą, po pracy czy po szkole dzieci mają ochotę na coś kreatywnego, żeby odpocząć, zrelaksować się. Proponujemy zajęcia z naszej takiej stałej oferty, wzbogaconej już teraz oferty warsztatowej. Na tych zajęciach będziemy i lepić, i kleić, i wycinać, i motać. Będą to zajęcia takie bardzo i plastyczne, kreatywne, więc każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Możemy też, będziemy pewnie też wprowadzać jakieś nowe zupełnie warsztaty, które nie są w naszej ofercie i na pewno każdy sobie znajdzie coś dla siebie.
4: Powiedz proszę, kiedy można się spotkać w ramach tej popołudniówki w muzeum?
6: To będą zajęcia naprzemiennie z porankami maluszka, czyli pierwsze spotkanie będzie 18 czerwca. O godzinie 16:30 będziemy rozpoczynać takie zajęcia. Będą

0: trwało tak do 1,5 godziny, więc będzie tam możliwość takiego spokojnej pracy, żeby zrobić sobie wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, żeby się nie spieszyć, żeby wyjść z czymś bardzo kreatywnym, takim swoim.
1: A powiedzcie proszę, skąd taki pomysł, żeby rozszerzyć tą tradycyjną ofertę edukacyjną muzeum?
0: Robimy to, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia muzeum i chcieliśmy zachęcić wszystkich, żeby każdy miał możliwość przyjścia, spróbowania swoich sił w czymś, co na co dzień nie ma nawet czasu zrobić, albo boi się spróbować czegoś nowego. Tutaj się nie ma czego bać, można przyjść, spokojnie sobie zrobić to, co proponujemy i spróbować swoich sił.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o poranki z maluszkiem, no to myślę, że tutaj jest fajna forma taka, żeby te maluchy już od tego wczesnego wieku zaznajomić i w ogóle pokazać im muzeum i jakieś takie opcje poprzez zabawę, nie? Żeby po prostu zapoznały się już. Myślę, że rodzice też, czy to opiekunowie też bardzo chętnie też tutaj spojrzą na to z muzeum z trochę innej strony.
1: Gdzie szukać informacji o zajęciach?
2: Na naszych social mediach, a także na stronie muzeum, a także w mediach.
3: To były pracowniczki Konińskiego Muzeum, Monika Marciniak, także Marta Kornalska i Agnieszka Tomaszewska. Teraz zmieniamy temat. Odwiedzili miejsce opisane w książce Róża bez kolców i nawiązali współpracę z Muzeum Tatrzańskim. W ten sposób członkowie Konińskiego PTT-ku przypomnieli związki pisarki Zofii Urbanowskiej z Zakopanem. Posłuchajmy.
4: No my z sercem pojechaliśmy do Zakopanego i nasze serce i serce pani Zofii Urbanowskiej do tego Zakopanego zawieźli.
3: Marek Chlebicki, Koniński Oddział PTT-ku.
4: Ponieważ ona była bardzo związana z Zakopanem, bardzo byśmy chcieli, spotykając się zawsze 1 stycznia przy grobie pani Zofii Urbanowskiej, co roku, no to naszym marzeniem było to, żeby ona na stałe wróciła do Zakopanego.
5: Jako, że organizacja tego przedsięwzięcia trwała dosyć długo.
3: Wanda Gruszczyńska, Koniński Oddział PTT-ku.
5: Bo zaczęliśmy już w zasadzie w zeszłym roku i udało nam się również oprócz honorowego patronatu namówić osoby, instytucje wspierające. No i oczywiście uzgodnienia z Muzeum Tatrzańskim, czyli bardzo cenne poparcie Muzeum Tatrzańskiego, gdyż prelekcja, która się odbyła się w bardzo nowoczesnej sali niedawno, w zeszłym roku czy 2 lata temu, oddanego Muzeum Palace. Było to naprawdę bardzo dogodne i efektowne. Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym, odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie. I cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze 4 osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. I tutaj chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, 2 lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie organizowanej dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje, i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Ta korespondencja jest tam w takim segregatorze, można ją sobie przeczytać. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły Pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na szkołę artystyczną imienia Kenara. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, m.in. szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. I również wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy dom kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.
3: A byli to członkowie konińskiego PTTK-u, Marek Chlebicki i Wanda Gruszczyńska. Na koniec przenosimy się do Kazimierza Biskupiego. O geotermalnych planach gminy mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
6: Jak wiemy bardzo dobrze, kończy się przemysł paliwowo-energetyczny. Już za kilka lat w ogóle przestanie funkcjonować na terenie powiatu konińskiego. W roku 2011 byłoby to ostatnią tonę węgla z odkrywki Kazimierz. W tej chwili tereny, które mamy po pełnej rekultywacji w kierunku wodnym, rolniczym i leśnym. No i czas tutaj na strefę inwestycyjną. Po pełnej analizie i możliwościach pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, a wiemy, że po byłych wyrobiskach będą farmy fotowoltaiczne, będą elektrownie wiatrowe, ale pojawiła się możliwość złożenia wniosku na wykonanie odwiertu geotermalnego i taki wniosek został złożony. Oczywiście to było prawie 3 lata pracy, różnego rodzaju analiz, dokumentacji, samego złożenia wniosków. Bardzo się cieszymy, bo jako jedni z trzech samorządów na terenie Wielkopolski takie dofinansowanie otrzymaliśmy. W chwili, kiedy zostałem wójtem, można powiedzieć 22 listopada 2018 roku, podjąłem takie działania, żeby rozwój naszej gminy był długofalowy. Idziemy w kierunku przede wszystkim oszczędności energetycznej na wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Mamy panele fotowoltaiczne. No i tutaj odwiert geotermalny, który typowo chcemy przeznaczyć pod przemysł i rozwój tych terenów. Mamy potężne tutaj przestrzenie, które można zagospodarować. Chcemy już przygotować się do przyszłych lat, które umożliwią pozyskanie przede wszystkim energii ekologicznej, bo na tym będziemy bazować. I wierzę w to, że przez kolejne lata uda nam to się skutecznie realizować. I jest to przede wszystkim wielki przeskok technologiczny. Mamy energię, którą możemy pozyskać de facto ze źródeł za darmo. Jest kwestia inwestycji w infrastrukturę. My już mamy opracowany wstępny plan, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tutaj ciepła, ale też wiemy, że nie tylko ciepła, ale także i produkcji energii elektrycznej. W pierwszej fazie koncepcja obejmuje dostarczenie energii do strefy ekonomicznej, która jest planowana i projektowana pomiędzy gminą Kazimierz Biskupi a gminą Kleczew. Ale tutaj także o zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Kazimierza Biskupiego, Nieświastowa, Kozarzewa, Kozarzewka, no i w dalszej perspektywie dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, jest to kwota 16 milionów złotych, szacowany koszt jest to 23-24 miliony złotych. Po wstępnej analizie głębokość odwiertu jest to 2620 metrów, temperatura w złożu wody 95 stopni. Tak jak powiedziałem, jest to szansa wielkiego rozwoju Kazimierza Biskupiego całej gminy. Wstępny odwiert geotermalny udowodni, że możemy pozyskiwać źródła ciepła. Udowodni to, że możemy pozyskiwać ciepło ze źródeł odnawialnych, ekologicznych. Jest to powiązane przede wszystkim z przyszłością całego Kazimierza Biskupiego i całej gminy, bo mając ekologiczne źródło ciepła, które może zasilić przyszłe hale przemysłowe, różnego rodzaju przemysł, różnego rodzaju hale produkcyjne, daje nam wielką szansę i wielki skok, jeżeli chodzi o czas. A czas jest najważniejszy. Czas transformacji Wielkopolski Wschodniej. Potem kolejne lata, które całkowicie wyłączą elektrownię konwencjonalną na naszym terenie, która także znajduje się na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Chcemy po prostu krok do przodu i przyszły inwestor, który przyjdzie, żeby wiedział, że ma energię, którą może pozyskać ze źródeł geotermalnych.
3: To był wójt Kazimierza Biskupiego, Grzegorz Maciejewski i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
7: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Meloradio Konin. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Magazyn reporterów przed nami. Dzisiaj odwiedzimy dwie gminy powiatu konińskiego, gminę Ślesin i gminę Kazimierz Biskupi. Zaczynamy wizytą w gminie Ślesin, ale nie w Ślesinie konkretnie, a w Licheniu, ponieważ już niebawem, w sobotę 20 czerwca, będzie w tamtejszym sanktuarium maryjnym Festiwal Licheń Młodych. I więcej na ten temat powiedziały mi Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z biura prasowego Licheńskiego Sanktuarium. Posłuchajmy. Dzisiaj w radio gościnie z Sanktuarium Licheńskiego, z biura prasowego, tak?
2: I biura promocji.
1: I biura promocji, tak to oficjalnie się nazywa. Patrycja Nawrocka, cześć.
2: Cześć.
1: I Nadia Lisowska.
3: Cześć.
1: Także cześć. Hej, spotykamy się dlatego, że duże wydarzenie szykuje się w Licheniu. Wydarzenie kulturalne, wydarzenie dla młodych, więc nasza stacja jest jak najbardziej odpowiednim miejscem, aby o tym wydarzeniu mówić i je promować. To Festiwal Licheń Młodych. No i ja myślę, że najpierw fajnie byłoby porozmawiać w ogóle o tym haśle Licheń Młodych. Skąd ono się wzięło? Czy to od razu był festiwal? I o co chodzi w całej tej idei?
2: Właściwie Licheń Młodych to inicjatywa, która zrodziła się w sercu Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej już 2 lata temu. I jest to taka forma zaproszenia, które kierujemy do młodych ludzi tak naprawdę z całej Polski, jako zachęta do wspólnego poszukiwania Boga, sensu oraz wspólnoty serc. I w tą akcję, inicjatywę zaangażowani są zarówno świeccy, jak i duchowi, którzy starają się wspólnie stworzyć młodym ludziom przestrzeń do refleksji nad wiarą i życiem właśnie tutaj u nas w sanktuarium. I w ramach tej inicjatywy mamy także comiesięczne msze święte z młodymi i dla młodych, które odbywają się w każdą 4. niedzielę miesiąca o godzinie 16 w Bazylice Licheńskiej. I te msze są z homilią skierowaną do osób młodych. Zapraszamy takich księży, którzy mają realną styczność z osobami młodymi. Wiedzą, jakim słowem można do nich trafić i jakie mają problemy te osoby młode. Dodatkowo wyjątkową atmosferę liturgii zawdzięczamy młodzieżowym zespołom muzycznym, które posługują podczas tych mszy i one właśnie sprawiają, że ta modlitwa jest jeszcze bardziej radosna, bardziej żywa i pełna uwielbienia Boga.
1: No właśnie, ja wczoraj tak byłem na pogrzebie, w związku z tym trafiłem gdzieś do kościoła. No wiadomo, pogrzeb, no to tam za wesoło być nie mogło, to jest oczywiste. Natomiast moja żona powiedziała coś takiego, że nie wiem, na ile mogę mówić w sumie, bo to jej przekonania, że no ale dobrze, powiedziała, że ona by chodziła do kościoła częściej, gdyby było w nim weselej.
2: Więc zapraszamy na nasze msze święte z młodymi i dla młodych.
1: Okay.
2: Zawsze staramy się właśnie zadbać o tą atmosferę, żeby faktycznie te msze były takie dedykowane właśnie osobom młodym, no bo wiadomo, msze mamy w Lichenickiej Bazylice bardzo często, no codziennie, ale właśnie ta msza w każdą 4. niedzielę miesiąca o godzinie 16 jest dedykowana właśnie typowo osobom młodym i zawsze staramy się też, żeby po tej mszy coś było. Uwielbienie, jakaś agapa, czyli wspólna integracja, koncert, konferencja.
1: Uwielbienie, czyli muzyka, tak?
2: Tak, uwielbienie przed na przykład Najświętszym Sakramentem. Wystawiamy wówczas Najświętszy Sakrament i to jest też taki moment takiej refleksji, że możemy się zatrzymać i właśnie wówczas też w tym śpiewie tych zespołów muzycznych po prostu się modlić. Mhm. Ale uwielbienie też może mieć taką formę bardziej tańca, radości, ale to raczej nie w bazylice, tylko na przykład na zewnątrz.
1: A agapa, czyli nie robimy tak, że się kończy msza i wszyscy idą do domu, tylko jeszcze...
2: Spotkanie integracyjne na przykład.
1: Po prostu rozmawiamy, tak. Mamy kawkę, herbatkę.
2: Dokładnie,
1: i tak. Lepiej się poznajemy, nie jesteśmy anonimowi.
2: Tak.
1: Okej, rozumiem.
2: Oprócz tego mamy również Instagrama Licheń Młodych, na którym działamy na bieżąco i nagrywamy również podcasty na naszym profilu na YouTubie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, więc bardzo serdecznie zapraszam.
1: Ja domyślam się, że cel główny jest taki, żeby zachęcić także coraz więcej młodzieży do tego, żeby Licheń przez tę młodzież był odwiedzany.
2: Jak najbardziej tak. Zapraszamy osoby młode, ale także te młode duchem, bo już niejednokrotnie słyszeliśmy, że ktoś starszy pojawił się na tych naszych mszach, bo oczywiście nie jest to zakazane.
1: Czyli ja taki 40-latek mogę się...
2: Jak najbardziej, jak najbardziej, bo właśnie...
1: Bo jestem młody duchem.
2: Tak, no to jest najważniejsze i te osoby właśnie też mówią, że to jest msza dla młodych, to tam tylko nazwa, my bardzo chętnie przychodzimy i chcemy w tym uczestniczyć. Także ja bym powiedziała, że ten festiwal jest nawet takim zwieńczeniem całego roku tych mszy z młodymi i dla młodych, że to jest właśnie wszystko spięte w jedno wydarzenie.
1: Czyli takie podsumowanie
2: Dokładnie.
1: Tego wszystkiego, co przez cały rok się działo. No dobrze, to festiwal. O festiwalu słów kilka. Jak słyszymy słowo festiwal, to znowu tak kojarzy nam się to przede wszystkim z muzyką, ze sceną, zabawą przy dźwiękach. Jak będzie wyglądał festiwal młodych w Licheniu tegoroczny? Może dodajmy jeszcze, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, że to 20 czerwca sobota. Wtedy będzie się to wszystko na terenie sanktuarium licheńskiego, domyślam się, działo. Okej, to kilka słów o festiwalu.
3: Na naszych gości czekają tacy artyści jak Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli, Pokój i dobro. Są to znani artyści polskiej muzyki chrześcijańskiej, ale poza tym na naszych gości czeka także Teatr A, który na pewno będzie bardzo klimatycznym wydarzeniem, ponieważ będzie on po zmroku i z użyciem ognia. Więc na pewno będzie to bardzo ciekawe wydarzenie.
1: Takie fire show? Coś w tym stylu?
3: Coś takiego. Okay. Przedstawią spektakl Siewca. W programie znajdzie się też uroczysta msza święta, konferencje, świadectwa wiary.
1: Trzeba jakoś się wcześniej zapisywać, czy kupować jakieś bilety?
3: Nie, wstęp na festiwal jest bezpłatny, więc możecie po prostu przyjść i świetnie się z nami bawić.
1: Okej. Okay. Festiwalowi towarzyszy hasło wprowadzajcie słowo w czyn. Rozwińmy tę myśl.
2: To hasło czerpnie inspirację z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze i ta myśl ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by to Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją, ale takim realnym przewodnikiem naszych codziennych wyborów i postaw.
1: Czyli mniej gadać, więcej robić.
2: Jak najbardziej tak.
1: W prostymi słowy.
2: Najpierw słuchać, uczęszczać systematycznie do kościoła i faktycznie gdzieś tam słuchać to, co jest nam przekazywane, ale potem wprowadzać to słowo w czyn.
1: To wszystko będzie działo się, rozumiem, w plenerze?
2: Tak, w plenerze przed Bazyliką Licheńską. W nawiązaniu do tego hasła na festiwalu będzie czekał na naszych uczestników także ksiądz Artur Kosier wraz z młodzieżą.
1: Zdaje się, że to kapelan Konińskich Harcerzy, tak?
2: Tak.
1: Co kojarzę stąd jego nazwisko.
2: Tak, oraz dyrektor Centrum Caritasu diecezji włocławskiej. Oni przyjadą i opowiedzą o swoich misjach w Kenii. Właśnie, więc będzie to faktycznie fajna żywy okazja przykład. Do tego, żeby właśnie żywy przykład, jak wprowadzać słowo w czyn. Nasz na pewno festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodych. Jest to wspólnota ewangelizacyjna działająca przy naszym duszpasterstwie młodzieży i powołań Zgromadzenia Księży Marianów.
1: Okay.
2: Więc oni nas wprowadzą w taką naprawdę fajną atmosferę radości. Byli z nami w zeszłym roku, bo to jest druga edycja naszego festiwalu i świetnie to poprowadzili, więc w międzyczasie, między właśnie konferencją, różnymi koncertami, mszą świętą, będziemy mogli się także po prostu wspólnie integrować i bardzo dobrze bawić.
1: Okej, okay, program gdzieś możemy znaleźć w sieci, tak? Imprezę?
2: Tak, program jest na naszym Instagramie Licheń Młodych.
1: I powiedzmy jeszcze, bo 20 czerwca, a o której się zaczyna to wszystko?
3: Rozpoczynamy o godzinie 12 mszą świętą.
1: Okej. I potem przechodzimy do części tej bardziej, nazwijmy to, artystycznej. Jeszcze raz, Festiwal Licheń Młodych, 20 czerwca startuje festiwal w samo południe. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp będzie bezpłatny, darmowy. A jeszcze tak, korzystając z okazji, że się spotykamy, czyli doszło do tego spotkania takiego z mikrofonem między stroną redaktorską, czyli mną, a wami, czyli biurem tak prasowo-promocyjnym w Licheniu. Powiedzmy kilka słów na temat tego, co dzieje się w ogóle w Licheniu, bo tego jest, tych wydarzeń to jest cała masa, tak poza festiwalem.
2: Tak, dlatego zachęcamy, by śledzić naszego Facebooka i naszą stronę, ponieważ faktycznie, no praktycznie co tydzień się u nas coś dzieje. Zapraszamy serdecznie na spotkanie orkiestr, które odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 12 wspólną mszą świętą. Wspólnie zagra przed schodami Bazyliki taki wspólny koncert na cześć Jana Pawła II, który 27 lat temu odwiedził nasze licheńskie sanktuarium.
1: Byłem wtedy, tak. Widziałem, tak, byłem. Potwierdzam, że był tam Jan Paweł II, był, tak, widziałem.
2: No, niestety nie było nas tutaj.
1: Nie było was wam dane.
2: Nie było nam dane, ale widzimy dużo filmików. I co, na pewno zapraszamy, bo od ostatniej niedzieli czerwca ruszamy znowu z letnimi koncertami przy fontannie.
3: To
2: każdą niedzielę o godzinie 15:15. Będą takie koncerty.
1: A Bazylika Sonans, dobrze wypowiedziałem tą nazwę, to jest coś takiego, jest wakacje, nie?
2: Tak, wakacje, ale
3: 28 czerwca, to jest chyba niedziela?
2: Też ostatnia niedziela czerwca, tak. Od 28 czerwca, w każdą niedzielę będzie
1: koncert
2: Bazylika
1: na organach.
2: Sonans. Dokładnie.
1: Tak. Największych w Polsce.
2: Tak.
1: Cały czas, tak?
2: Tak, cały czas, niezmiennie.
1: Co jeszcze w wakacje się będzie działo?
2: W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od lat przeżywamy Misterium Męki Pańskiej, a w tym roku zrodził się piękny pomysł, by przygotować Misterium o życiu Matki Bożej, tak jako formę wdzięczności za jej obecność, opiekę i miłość. Dlatego już dziś kierujemy do was serdeczne zaproszenie na to wydarzenie. Misterium o Matce Bożej odbędzie się w Licheńskim Sanktuarium 15 sierpnia w godzinach wieczornych.
1: Bardzo wam dziękuję za to, że byłyście dzisiaj w Konińskim Meloradiu. Patrycja Nawrocka, dzięki wielkie.
2: Dziękuję również.
1: Nadia Lisowska.
3: Dziękuję.
1: Biuro prasowe, także zajmujące się promocją Licheńskiego Sanktuarium. Tak, i teraz zmieniamy temat. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się z Lichenia, z gminy Ślesin do gminy Kazimierz Biskupi, tutaj już do stolicy gminy, a więc do Kazimierza Biskupiego. Tam zmienia się park. Więcej na ten temat tego, co się zmieniło, tego, co zostało udoskonalone, dodane, z czego można tam już korzystać. Więcej na ten temat mówi wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
4: Plany, które mieliśmy do roku 2026 zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczona do użytkowania. I oczywiście prace w parku, jak ktoś mi się pyta, ile będą trwały, ja mówię długo, 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany, i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane. Znajdujemy się na terenie, który ma prawie 5 hektarów, także to jest potężna powierzchnia. Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. Jak wiemy, on zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął te rękawice, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał. A my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież, no i starszych. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie mamy część już zagospodarowaną. W dalszym etapie, już w połowie czerwca, zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. Zostanie to dopuszczone do użytkowania, podejrzewam, sierpień, wrzesień, czyli to też będzie dodatkowy element, o który się wzbogaci ten element. Tą nieruchomość oczywiście kupiliśmy od osób prywatnych, bo w ogóle doszło do zakupu 3 nieruchomości, bo tutaj wyglądało całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy świętej rodziny. Będziemy chcieli zagospodarować go dalej. Przez ten okres 4 lat korzystaliśmy z różnych źródeł finansowania. Z Polskiego Ładu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z LGD-u, no, z różnych tam form pozyskiwania środków. Na tą chwilę to, co tutaj widzimy bez tej części stawu, jest to niecałe 3,5 miliona. 3 miliony 470, z czego dofinansowania łącznie z wszystkich instytucji otrzymaliśmy zebraliśmy ponad 2 700 000.
1: To był Wójt Kazimierza Biskupiego, Grzegorz Maciejewski i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się Państwu nisko. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
0: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywotynie świętych w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam. Damian Kruczkowski koło mnie, to dyrektor Konińskiej Biblioteki.
5: Witam ciebie, witam państwa.
1: I osoba, która dzieli się swoją wiedzą właśnie podczas naszej audycji Żywoty Nieświętych. Sporo już sylwetek, Damian, przedstawiłeś. Najczęściej były to osoby, które może nawet znałeś, znaliśmy, bo żyły całkiem niedawno, albo cały czas żyją, albo tak takie osoby, które żyły w XX, XIX wieku, a dzisiaj będzie zupełnie inaczej, bo przeniesiemy się aż do wieku XVI. Ale osoba zupełnie znana wszystkim Koninianom, znaczy być może życiorys niekoniecznie, ale jego nazwisko na pewno, Jan Zemełka, Zemelius. Mamy dom Zemełki w Koninie, ta nazwa często się pojawia, mamy też ulicę Zemełki i osiedle, tak też nazywamy w sumie, na to osiedle mówimy, że na Zemełki. A kim też ten Zemełka tak naprawdę był?
5: No właśnie, bo to jest postać, która, można by powiedzieć, żyła w, no, zamierzchłej przeszłości już dla nas, bo to był przełom XVI-XVII wieku i przecież w Koninie w wiekach następnych i obecnie żyje więcej osób, które są nam bliższe, znaliśmy je doskonale, ale faktycznie te ich życiorysy bardzo często już teraz giną gdzieś w pomroce historii, a Zemełka cały czas jest na topie. Być może właśnie dlatego, tak jak wspomniałeś, że pozostawił ten dom, który nadal jest nazywany domem Zemełki, on żyje. Natomiast ciekawa jest w ogóle postać Jana Zemełki, ponieważ akurat miasteczka tej wielkości co Konin w wieku XVI-XVII no, nie wyróżniały się niczym szczególnym, a już trudno by szukać właśnie postaci, które byłyby stosunkowo dobrze znane i opisane. A tak jest w przypadku Zemełki. Urodził się w 1539 roku w Kurowie. Tam jego ojciec Maciej był sołtysem Kurowa, więc możemy już domniemywać, że była to rodzina pewnie chłopskiego stanu, a być może z szlacheckiego, ale schłopiałego, bo też się tak działo. Na pewno musiał to być ktoś znaczny, kto miał jakąś charyzmę, cieszył się autorytetem, bo sołtysem też w tamtych czasach nie zostawał byle kto. I zresztą tak jest trochę do dzisiaj, ale wtedy to było szczególnie ważne, żeby ta osoba, która stoi na czele wsi, no, była jakiegoś znaczniejszego rodu niż wszyscy pozostali. Kurów, dla tych, którzy nie wiedzą, znajdował się mniej więcej za dawnym szpitalem zakaźnym, a obecnym marketem, tak, a obecną szkołą górniczą, tam trochę w dole. Jeżeli byśmy pogrzebali w starych fotografiach i poszli na spacer tam za szkołę schodkami i ścieżką w dół, weszli trochę w zarośla, to jeszcze znikome ślady tej dawnej wsi byśmy zobaczyli. A już na pewno takim śladem jest stara kapliczka, odnowiona niedawno, niedaleko wejścia do byłego basenu odkrytego. Ci, którzy tamtędy spacerują, na pewno tę kapliczkę doskonale znają. Tam, w tym miejscu, gdzieś niedaleko, stała chata Zemełków i tam na świat w 1539 roku przyszedł Jan Zemelius, czy też Jan Zemełka. Myślę sobie też o tym, że rodzina musiała być znaczniejsza, ponieważ Jan też wykazywał od razu pewne predyspozycje do nauki, miał możliwości, ojciec miał trochę więcej majętności niż standardowy mieszczanin czy mieszkaniec Konina, a Kurowa w szczególności. Wozy Mełkowie mieli jakieś swoje nieruchomości też w samym mieście. Faktem jest, że stać było rodzinę na wysłanie Jana do szkół i w pewnym momencie Jan pojawił się w Akademii Krakowskiej w Krakowie, którą ufundował Kazimierz Wielki. Później podniosła ją królowa Jadwiga Andegaweńska z, można powiedzieć, z takiego już trochę upadku, dzięki temu, że zapisała Akademii Krakowskiej swoje klejnoty. Akademia, czyli dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński, mógł się dalej rozwijać tam. Jan studiuje, później na studia przenosi się do Padwy, więc to jest w ogóle, jak dla nas, dla Konina, zwłaszcza tego XVI-wiecznego, to jest coś niebywałego, ponieważ już na studia, zwłaszcza za granicą, mógł pozwolić sobie naprawdę mało kto, chyba że był bogaty z domu albo miał jakiegoś bogatego protektora. Dość powiedzieć, że Jan Zemełka kończy studia, pisze doktorat. Oryginał tego doktoratu możemy dzisiaj obejrzeć na Uniwersytecie w Sorbonie, a skany możemy obejrzeć w bibliotece w Koninie chociażby, i tłumaczenie tego doktoratu też można przeczytać.
1: Na jaki temat on był?
5: Znaczy, to był głęboko filozoficzno-biologiczny, ponieważ te dziedziny nauk wówczas, one były dość płynne i jakbyśmy dzisiaj chcieli przeczytać taką pracę, to znajdziemy tam wiele elementów. Zresztą sam fakt, że praca liczy kilkanaście stron i to już był doktorat, a dzisiaj doktoraty muszą mieć dobrych kilkaset stron, żeby były uznane doktoratami, to myślę, że gdyby współczesny doktorant ze swoją pracą jeszcze nieobronioną pojawił się w XVI wieku z kilkuset stronicami, to pewnie by został spalony na stosie, bo powiedzieliby, że przecież to jest niemożliwe. No to jakiś cyborg jest.
1: Nikt albo nie może czary. Tak,
5: albo czary, dokładnie. A to tylko AI na przykład.
1: Czyli czary prawie.
5: Czyli
1: że.
5: Czary. W każdym razie faktem jest, że Jan Zemełka kończy te studia, wraca do Polski i tutaj zaczyna robić karierę, ponieważ staje się po studiach zostaje lekarzem, ale też zostaje uwikłany w politykę samorządową, bo zostaje kilkakrotnie wybrany burmistrzem Kalisza, jest też jednocześnie pełni tę funkcję w Kaliszu i w Koninie. W Kaliszu w pewnym momencie legenda głosi, że znika z miejską kasą stamtąd i wraca do Konina, więc Kalisz nie do końca chce pamiętać o Janie Zemełce, ponieważ mają mu za złe tę jakąś tam malwersację. Dziś nie wiemy z pewnością, że tak się zadziało, ale mogło być coś na rzeczy. Bierze sobie za żonę Elżbietę Roszkównę z Koła, córkę kupca, więc mam też takie poczucie, i zresztą nie tylko ja, że to ona prowadzi mu dom, ponieważ on bywa, on jest politykiem, on jest już uznanym lekarzem, leczą się u niego.
1: I ten dom już jest Zemełki, już stoi.
5: Tak, no dzięki temu, że...
1: Dzięki pieniądzom z Kalisza.
5: Kto wie, może tak być, no ale jakby my wolimy myśleć, że...
1: Że dzięki, było inaczej.
5: Dzięki pieniądzom z jego praktyki lekarskiej, ponieważ leczą się u niego możni tego ówczesnego świata, protektorem jego staje się Piotr Żychliński z Żychlina, więc ma on na pewno klientelę taką, która może mu zapłacić całkiem niemałe pieniądze, i z tych pieniędzy właśnie Jan Zemełka buduje pierwszą murowaną kamienicę w mieście, czyli taką podstawową część obecnego domu Zemełki, bo obecny dom Zemełki jest trochę większy niż ten oryginalny, pierwotny, ponieważ w kolejnych wiekach był rozbudowywany, dokupowane były działki, domy były łączone. Natomiast ja też lubię myśleć o tym w ten sposób, i to podkreślają zresztą też różni historycy, że jakby właściwie matką sukcesu Jana Zemełki była jego żona właśnie, Elżbieta Zemełkowa, która, córka kupiecka, znała się na prowadzeniu interesów, pewnie podpatrywała ojca w Kole, najprawdopodobniej też mu pomagała, i to ona umiała obracać tak tym pieniądzem podczas nieobecności Jana Zemełki, że ten majątek nie został roztrwoniony, a rozwijał się dla Dlatego możliwe było później, że Jan Zemełka po tych studiach, po tych praktykach, po tych swoich wojażach Kalisz, Konin, Konin, Kalisz, ale też Kraków i inne duże miasta, Zemełka oprócz tego, że wystawia tę kamienicę murowaną, buduje sobie przecież niemałą kaplicę grobową, w której po śmierci spocznie razem z żoną, ale do tego czasu jeszcze chwila. Ja myślę sobie też, że to nie do końca pewnie te jego peregrynacje są zbadane, ale sądzę, że on nie tylko po Polsce przecież podróżował. Na pewno w jego zasięgu była i Europa, bo było go na to stać. Niestety nie zostawił po sobie potomstwa. Zemełkowie by schodząc z tego świata zamykali jakby tę gałąź rodu. Czy faktycznie nigdy nie mieli dzieci? Tego też nie wiadomo. Nigdzie w annałach się to nie zachowało, taka informacja. Może były jakieś dzieci, może zmarły po porodzie, może zmarły jako naprawdę niewielkie dzieciątka. Też musimy sobie powiedzieć jasno i dość brutalnie, że kiedyś dzieci były traktowane trochę jak inwentarz żywy. Jak się uchowało, to się uchowało i było, i wtedy znaczyło coś. Ale dopóki było małe i nie było pewne, czy przetrwa wszystkie pory roku, wszystkie różne choroby i tak dalej, i tak dalej, to raczej się tak podchodziło do tego, że no okej, Bóg dał, Bóg wziął. Więc mogło się tak zdarzyć, że po jakichś maleńkich dzieciach Jana i Elżbiety Zemełków nie ma śladu. Natomiast ten wielki na tamten czas człowiek, bo ludzi wykształconych w tamtym czasie i obytych w świecie nie było zbyt wielu, więc podejrzewam, że miał naprawdę szerokie kontakty i był kimś znacznym. I ktoś, kogo dzisiaj my chcemy upamiętniać, bo mamy po nim ten dom, który służy mieszkańcom, no schodzi z tego świata i niestety nie zaznaje spokoju w tej krypcie grobowej, w której miał spocząć. Spoczął oczywiście i on i jego żona spoczęli w krypcie kaplicy Zemełkowskiej przy kościele świętego Bartłomieja w Koninie. Natomiast przez lata i w kolejnych wiekach, jak to było w zwyczaju różnych szabrowników i nie tylko, jak był remont jakiś w kościele, to do takich krypt zrzucano resztki cegieł, zaprawy, jakieś stare narzędzia, czasem śmieci się rzucało, czasem jak ktoś miał ochotę zajrzeć do tego grobu jednego, drugiego, to zaglądał, mieszał kości, robił różne rzeczy, wynosił co cenniejsze, precjoza albo elementy ubrań, trumien. I wiem z kolei, że w czasach PRL-u, kiedy zajrzano, ówczesny proboszcz zajrzał do krypty, a chciał założyć ogrzewanie w kościele, to uznał, że zawartość krypty jest tak wymieszana, jakieś resztki kości ze śmieciami i tak dalej, więc co zrobił? Wymiótł to wszystko z tej krypty i zrobił tam kotłownię, więc...
1: Straszne.
5: Także koniec Zemełki, można powiedzieć, był dość przykry, bo o ile, tak jak powiedziałem, został po śmierci złożony w tej krypcie, to niestety jego miejsce pochówku nie zostało uszanowane na tyle, na ile być powinno.
1: Ale kaplica jest cały czas.
5: Kaplica jest, oczywiście, tak. Kaplica jest epitafium. Wiemy, kto w tej kaplicy powinien spoczywać. Szkoda tylko, że nie ma wzmianki, że tam też spoczywa żona Elżbieta Zemełkowa, no ale to już myślę, że są inni władni po temu, aby takie upamiętnienie Elżbiecie być może tam położyć. No niewątpliwie faktem jest, że kotłownia w miejscu pochówku Jana Zemełki, ale
1: ona tam cały czas jest, ta kotłownia?
5: Nie, chyba już w tej chwili nie, trudno mi powiedzieć, w samej krypcie nigdy nie byłem. Aczkolwiek gdyby była taka możliwość, to nie powiem, chętnie bym do tej krypty zajrzał. Natomiast myślę sobie, że jakkolwiek by nie było, czy ta kotłownia tam była, jest, czy już jej nie ma, to paradoksalnie można by powiedzieć, że Jan Zemełka nawet po śmierci, nie przez dom, nie przez kaplicę, nadal promieniuje na mieszkańców, bo dzięki temu, że ta kotłownia tam kiedyś była albo jest, rozchodzi się z tej kaplicy błogie ciepło.
1: Dziękuję bardzo. Damian Kruczkowski o Janie Zemulce opowiadał dzisiaj w Żywotach Nieświętych.
5: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński i także mówię do usłyszenia.
0: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Młodzieżowy Konin w Meloradiu. No i w związku z tym goście jak najbardziej młodzieżowi. Tutaj od prawej strony z mojego punktu widzenia przedstawię gości. Jest Kacper z nami.
6: Dzień dobry.
1: Jest Flora.
7: Cześć.
1: Jest Kacper jeszcze jeden.
8: Cześć.
1: I jest także Cezary. Cześć Czarek.
9: Dzień dobry.
1: A dzisiaj taki klimat już zupełnie letni, wakacyjny. Bardzo się ciepło zrobiło w ostatnim czasie i już pewnie spoglądacie w kierunku tej ulubionej części roku, czyli wakacji. To czas, aby podsumować to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Ja takie ogólne pytanie więc zadaję, jaki był ten rok szkolny dla konińskiej młodzieży. Co szczególnego wydarzyło się w waszych szkołach? Co też może wydarzyło się przełomowego po prostu u was indywidualnie? I może tak właśnie w takiej kolejności zaczniemy od Kacpra. Kacper, absolwent już.
6: Tak, absolwent Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. No, był to rok zdecydowanie przełomowy dla mnie i dla mojego rocznika, albowiem był to rok egzaminów maturalnych, które nie były proste w żadnym razie. Myślę, że poziom każdej matury był znacznie wyższy względem tego, co było zaprezentowane w zeszłym roku, poza informatyką, którą zdarzyło mi się pisać, która była przyjemna całkiem, jak na to, że jest to zwykle morderczy egzamin dla względem wyników, ale na pewno większość osób, z którymi rozmawiałem na temat wyników, jest zadowolona z tego, jak poszło.
1: I co, zdawałeś informatykę, coś jeszcze?
6: Z rozszerzeń zdawałem informatykę i angielski.
1: Co takiego jest na rozszerzeniu z informatyki?
6: Co
1: ci się trafiło?
6: Rozszerzenie z informatyki opiera się głównie na trzech rodzajach zadań. Czterech w sumie. Są zadania z programowania, gdzie no, większość osób bierze Pythona. Są takie czysto algorytmiczne zadania, których trudność raczej opiera się na zrozumieniu ich treści niż na zapisaniu ich. Jest zadanie teoretyczne, które jest warte 2% i myślę, że nie ma co się nad nim rozwodzić. Jest zawsze zadanie bazodanowe, które początkowo jest trywialne, ale ma dużo podpunktów i końcówka jest zawsze całkiem wymagająca. I zadanie z arkusza kalkulacyjnego, o którym nie wiem w sumie co mogę powiedzieć, bo jest bardzo zmienne.
1: Okej, okay. I co dalej planujesz? Teraz czekasz na wyniki, tak?
6: Czekam na wyniki i trzeba się wybrać na studia. Ja już mam wybraną uczelnię. Wybieram się na uczelnię WSB Merito w Toruniu, na informatykę w biznesie, na studia inżynierskie zaocznie. W tygodniu będę musiał gdzieś pracować. Gdzie jeszcze nie wiem, ale te wakacje na pewno spłyną mi pod hasłem poszukiwania pracy.
1: Okej, okay, no to powodzenia w takim razie, trzymamy kciuki. Flora, drugie liceum ogólnokształcące w Koninie. Ty którą klasę teraz kończysz?
7: Ja teraz kończę trzecią klasę, ale jestem też debatantką w drugim liceum, więc w tym roku jednak bardzo debatantko mi zleciał czas. Brałam udział w kilku turniejach, robiłam też debaty pokazowe. Nawet teraz pod koniec roku aktualnie szykuję się już do ostatniego turnieju w roku szkolnym. I bardzo debatancko mi to wszystko mijało. Chyba to był rok, w którym wzięłam udział w największej ilości debat. I jestem całkiem zadowolona z tego, co wychodziło z tych wszystkich.
1: Taka rywalizacja, tak?
7: No, tak, bo taka to rywalizacja to jest też sport. Więc ten rok minął mi zdecydowanie pod hasłem debat i zajmowało mi to większość czasu.
1: Okej, okay, drugie elo słynie z debat, z debatantów swoich, z ich osiągnięć. Co udało ci się osiągnąć i co w ogóle masz z tego debatowania?
7: W tym roku osiągnęłam tyle, że zajęłam z moją drużyną trzecie miejsce na wielkopolskim turnieju debat oksfordzkich. Oprócz tego zajęłyśmy też drugie miejsce w jednym ogólnopolskim turnieju I teraz przeszłyśmy do fazy finałowej Pucharu Wielkopolski, debat oksfordzki, do którego się aktualnie przyszykujemy. Oprócz tego organizowałyśmy też debaty pokazowe, po pierwsze w ramach projektów. Na jednej z nich miałyśmy nawet, gościłyśmy też posła, europosła i posła też na Sejm z Konina. No i nawet po zakończeniu roku jedziemy zrobić debatę pokazową.
1: A debatowaliście z posłem, tak?
7: Nie, nie.
1: Myślałam, bo chciałam się zapytać, czy go udało wam się go przegadać.
7: Nie, akurat. Nie próbowałyśmy, ale nawet po zakończeniu roku pierwsze, co zrobimy, to pojedziemy na festiwal debatować.
1: No i co ci daje to debatowanie?
7: Debatowanie przede wszystkim daje mi bardzo dużą swobodę wypowiadania się, więc...
1: Co słychać?
7: To jest tak naprawdę największe, co mi debaty dały, to jest to, że naprawdę nie stresuję się już w ogóle mówiąc i jest to bardzo komfortowe, bo jednak wzrasta mi po prostu taka swoboda też w funkcjonowaniu na co dzień.
1: Spoko, bardzo fajnie. Kacper, jak to u ciebie wyglądał ten rok?
8: No generalnie to jestem teraz absolwentem właśnie zespołu szkół górniczo-energetycznych.
1: Czyli też w tym roku matura, tak?
8: Tak, okay. Pisałem maturę i tu jeszcze mogę jako ciekawostkę podać, że także brałem udział w turnieju debat oksfordzkich w tym roku, ale to tak bardziej amatorsko, bo tak po prostu pierwszy raz chciałem zobaczyć, jak to jest, i nawet debatowałem z Florą i było całkiem ciężko.
1: No. Znaczy, Flora wygrała, tak? Czy jak to było?
8: No, było jakieś... w sumie to tak, ale na tym się nie skupiajmy. Możemy się skupić na maturach bardziej. W ogóle ja sobie wybrałem maksymalną możliwą liczbę rozszerzeń do napisania z matury. W sumie tak stwierdziłem, że skoro można 4 rozszerzenia wybrać, to czemu by wszystkich nie wybrać? Pisałem właśnie angielski, co no to akurat myślę, że chyba z 95% absolwentów pisze, czy maturzystów. Oprócz tego to jeszcze matematykę rozszerzoną, informatykę i biologię. Z czego dla mnie takim największym zaskoczeniem to była matura z biologii, ale nie dlatego, że była trudna, tylko w sumie, przynajmniej w moim odczuciu, właśnie w drugą stronę, bo to właśnie ta z biologii matura, to podchodziłem do niej tak jako ciekawostka, można powiedzieć, tak za żadnych przygotowań nie robiłem, a tak w sumie okazało się, że te zadania, co tam są, to tak większość z nich można było po prostu zrobić na logikę, na przykład obczam czytania z tekstu po prostu. Też całkiem zaskoczeniem dla mnie było, jak na jednej stronie po prostu było zdjęcie pająka, tak na pół kartki, i tak pomyślałem, że w sumie to chyba lepiej dla mnie, bo się pająków nie boję, a jakaś licealistka może właśnie panikuje i
1: wyjdzie mi lepiej, tak, na tle osób. Oczywiście. Ale poradziłeś to z pająkiem.
8: Tak.
1: Okej, okay, spoko. No dobrze, teraz pora na nieco starszego przedstawiciela młodzieży, mającego już ponad 20 lat. Też, Czarek, jesteś po szkole?
9: Tak, po zespole szkół górniczo-energetycznych.
1: Dzisiaj w przewadze, jak słychać, tak? Tak. ZSG Górnicza. Jak ten rok ci minął?
9: Raczej dość spokojnie. Przede wszystkim upłynął na poszukiwaniu pracy, z czym w Koninie jest niestety dość ciężko przez trudną sytuację na tym rynku.
1: Bo ty jesteś technikiem?
9: Technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej.
1: Aha, okej. To mógłbyś też chyba zdalnie pracować, nie? W jakiejś firmie spoza Konina też jest taka możliwość, chyba w twojej branży.
9: Jest taka możliwość. Tutaj, choć tu myślałem bardziej, żeby poszukać czegoś związanego z poligrafią.
1: No to tak, tak to bardziej. Wtedy trzeba pewnie gdzieś tam się... Bo to jest obsługa maszyn, tak? Poligraficznych, przygotowanie.
9: Tak, dalej. Przygotowanie tam do druku. Ogólnie jest związane tak z drukarstwem.
1: Jakby jakaś firma poligraficzna potrzebowała, to tu jest chętne.
9: Tak.
1: Oprócz tego jesteście też harcerzami, działacie w harcerstwie.
9: Tak.
1: I pewnie sporo rzeczy robiliście w związku z tym.
9: Tak, nawet parę dni temu miało miejsce takie dość ważne dla nas wydarzenie, ponieważ udało się reaktywować siódmy szczep harcerski działający na Chowniu, który miał pewną taką trzyletnią przerwę w działaniu przez tam pewne turbulencje, które miały miejsce, ale właśnie w zeszły piątek udało nam się to reaktywować i z tego powodu jesteśmy tutaj szczęśliwi.
1: To takie wasze duże osiągnięcie związane z tym rokiem mijającym szkolnym i harcerskim.
9: Tak, tak. Teraz jeszcze zaraz w te wakacje jedziemy do Kosawysk, co też jest takim dość sporym dla nas wydarzeniem, ponieważ tam na obóz jeździmy co kilka lat, nie tak co rok.
1: To są góry, tak? Piwniczna Zdrój?
9: Tak, Beskid Sądecki dokładnie. Mhm.
1: To może ja zapytam tak teraz po kolei, jakie plany wakacyjne wy macie? Jakie plany? Obóz, wiadomo, coś jeszcze?
6: Tak, no ja również wybieram się jako opiekun na obóz. Będzie to wymagające 14 dni opieki nad harcerzami, ale jakby to jest coś, co ja robię z pasji, co bardzo lubię robić, więc mimo wszystko jadę podjąć się tej pracy z przyjemnością. Poza tym jadę na jeszcze jeden jedno harcerskie wydarzenie, na Watrę Wędrowniczą, która tak w dużym skrócie jest zlotem dla wszystkich wędrowników, czyli takich najstarszych harcerzy z całej Polski pod koniec sierpnia. A poza tym, no, tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim będę musiał szukać mieszkania, szukać pracy. A z rzeczy typowo konińskich będę odpowiedzialny za organizację tęczowego pikniku 15 sierpnia. Chciałem serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić.
1: Mhm. W dzień wolny od pracy.
6: Dokładnie.
1: I gdzie to będzie, już wiadomo?
6: W obrębie bulwarów najprawdopodobniej, ale to jeszcze będziemy musieli potwierdzić z odpowiednimi urzędami.
1: No to czekamy na to wydarzenie. Będziemy o nim też mówili oczywiście. Tęczowy piknik. Flora. Jakie plany wakacyjne?
7: Moje wakacje zaczną się też monotonnie, bo od wyjazdu z debat, ale potem mam plany jechać w góry, wyrobić sobie patent żeglarski i pojechać też na obóz do Kosarzysk, więc ja mam całkiem zapełnione wakacje i dosyć aktywnie spędzone.
1: Mhm. Poświęciłaś czas na to, żeby je faktycznie tak zaplanować.
7: Tak, zdecydowanie. Ja zaplanowałam sobie te wakacje bardzo dokładnie, mam 4 dni wolnego.
1: A, no to nieźle. Powodzenia zatem zdobycia patentu i realizacji wszystkich celów. Kacper, następny maturzysta. No co, też szukamy pewnie zakwaterowania.
8: No właśnie, te wakacje to spędzę trochę właśnie na szukaniu mieszkania w Poznaniu. Trochę też będę musiał pomyśleć, na który kierunek konkretnie chcę iść, bo w sumie do teraz do końca nie mam pojęcia. A tak to z najbliższych planów to jeszcze w przyszłym tygodniu, albo nawet w tym, zamierzam wyjechać do Holandii na 2 miesiące do pracy. I no jest to też trochę spowodowane tym, że w Polsce ta płaca, szczególnie dla młodych, niedoświadczonych, nie jest jakaś zadowalająca, a przykładowo w Holandii to dla nich takie proste prace przy tych tak zwanych truskawkach. Mhm. Nikt tam u nich nie chce tego robić, bo to dla nich marne grosze, a przyjedzie taki Polak i tu ma dwukrotność pensji z Polski, więc fajna się wydaje.
1: Okej, okay, to powodzenia w takim razie.
8: Dziękuję.
1: I Czarek, jak tam wakacje? Na obóz jedziemy?
9: Tak, właśnie do tych Kosawysk. Tu w tym roku będzie przypadał taki podwójny jubileusz, ponieważ stanica harcerska, do której jedziemy, będzie obchodziła w tym roku 100 lat. A też jednocześnie w tym roku będzie 30-lecie, odkąd nasze środowisko pierwszy raz tam się pojawiło na obozie.
1: Mhm. No to powodzenia.

0: Kacper.
1: Dziękuję.
0: Flora.
2: Dziękuję.
0: Kacper.
3: Dziękuję.
0: I Czarek.
4: Dziękuję.
0: Ja także dziękuję. Mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
5: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, zaczynamy audycję Kulturalny Tygodnik. Wieża Ciśnień dzisiaj na tapecie, ale nie jesteśmy w wieży. Dzisiaj wieża jest w radiu. Robert Brzęcki, kurator Galerii Wieża Ciśnień, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Cześć, witam.
6: Cześć, dzień dobry.
0: Najczęściej spotykamy się po to, aby zapowiedzieć coś, zachęcić słuchaczy do tego, aby przyszli do wieży, zaprosić ich. Przed nami dwa wydarzenia czerwcowe. Dzisiaj zajmiemy się tym bliższym. 12 czerwca to będzie piątek. Jak to zwykle w wieży bywa, wtedy wernisaże odbywają się o godzinie 18:00. Wystawa prac Natalii Wegner z Linii. No i tutaj tak pobieżnie spoglądając na te prace, które można znaleźć na stronie Konińskiego CKIS-u, zachęcające nas do tego, aby zobaczyć całą wystawę, no to jest po francusku, czyli pejzaż, czyli kolaż. Te dwa słowa kluczowe,
6: tak,
0: można tak powiedzieć?
6: Można tak powiedzieć, poza tym sam tytuł podprowadza, bo o ile na przykład w sytuacji tej poprzedniej wystawy, gdzie mieliśmy do czynienia z tytułem Delta S, nie, no to od razu na samym początku robi się grubo, bo w ogóle nie wiadomo, co o tym myśleć, ale tutaj jakby jest takie podprowadzenie, można powiedzieć, centralnie, czyli jeżeli z linii, to prawdopodobnie można podejrzewać, że albo to będzie rysunek, albo to będzie na przykład właśnie widnokres. A ty oczywiście zdradziłeś od razu, czyli że pejzaż i że kolaż. I to, jak myślę sobie pejzaż, to za każdym razem powtarzam, że to są takie tematy w malarstwie, a na pewno w sztukach wizualnych, no, które są kanoniczne, i jak myślimy pejzaż, to trochę myślimy, że nuda, nie?
0: Że kicz.
6: No, że nuda w kulturze, no ile można tych pejzaży. Ja tak za każdym razem się zastanawiam, czy świat jeszcze potrzebuje martwych natur w sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji takie narzędzia jak aparaty, które robią bardzo dużo zdjęć i tak dalej, i tak dalej. No ale tu...
0: Ale często, ja tu wejdę ci w słowo, jest tak, że widzimy jakiś ładny pejzaż właśnie i robimy zdjęcie aparatem i stwierdzamy, że nie można zrobić zdjęcia tego, żeby to oddało tak to, co w tym momencie czujemy, kiedy jesteśmy na żywo w tej sytuacji.
6: No to no oczywiście, że jest coś takiego. Poza tym, no, to jest trochę taka zasada, że jeżeli ktoś w ogóle jest na przykład na wykładzie, to moim zdaniem nie powinien robić notatek, dlatego że on jest wtedy trochę w innym porządku i tak samo, czyli powinno się słuchać. I tak samo trochę jak z doświadczeniem krajobrazu. I tutaj Natalia jest świetnym przykładem. Z doświadczeniem krajobrazu jest tak, że obserwowanie krajobrazu i potem próba jakiegoś przełożenia tego na obraz, to jest właśnie taki proces, który musi się najpierw jakoś wydarzyć w człowieku, w obserwującym. A jeszcze bym powiedział coś takiego, że no tu... To jest coś takiego, że my mówimy pejzaż, ale tak naprawdę to, co jest w pracach Natalii, to jest taki pejzaż wewnętrzny, czyli mówiąc krótko, ona wychodzi rzecz jasna od tego widnokresu, od tego widnokręgu, od tej kreski, która łączy ziemię i niebo, ale to, co się potem wydarza, to jest naprawdę bardzo niezwykła gra wyobraźni. To jest oczywiście wielki taki kunszt warsztatowy. Ty wspomniałeś o kolażu, więc to mi się przypominają jedno takie nazwisko, powiedzmy sobie, światowe, czyli warto przypomnieć pracę Tapiesa, a tutaj tak naprawdę w takim lokalnym wymiarze to przypomnę, że kiedyś robiliśmy wystawę jednego z pedagogów Liceum Plastycznego w Kole, czyli w Kościelcu, czyli w Kole, Wojtka Bukowieckiego, i dokładnie

0: ta wystawa Słoni, ona wtedy miała tytuł, jeśli dobrze pamiętam, Ja to ktoś inny. Wojtek, nawiasem mówiąc, w ogóle nigdy nie dbał o to, żeby robić wystawę. Był wspaniałym pedagogiem i był też kimś, kto miał absolutnie unikalną erudycję. On potrafił dosłownie zestawić dwa jakieś elementy, zrobić jakąś kreskę, kropkę, i to uruchamiało w widzu po prostu niebywały, ale to niebywały potencjał wyobraźni, i dokładnie tak jest u Natalii Wegner. Ona oczywiście cały czas mówi, no tak, krajobraz jest jakaś linia, ale to daje naprawdę szerokie pole dla odbiorcy, żeby sobie próbować, nie chcę powiedzieć domyślać się, czy zastanawiać się w ogóle, jaki to może być fragment krajobrazu, bo nawiasem mówiąc, tam są konkretne miejsca, które ona, obok których przejeżdża, które gdzieś stanowią taki naturalny krajobraz zewnętrzny i przestrzeni życiowej, ale to jest oczywiście, powiedzmy sobie, już wyższa szkoła gotowa na gasie, żeby zorientować się, w których miejscach Natalia to zaobserwowała, ale to jest no, coś niesłychanego. Jest taka w ogóle czynność, o której też się rzadko mówi w przypadku sztuk wizualnych, o tym pisał wielki teoretyk, estetyk polski Roman Ingarden, to się nazywa zjawisko konkretyzacji, czyli innymi słowy, jeżeli widzimy coś na obrazie, to nie jest takie werystyczne, czyli nie jest takie realistyczne, no to w nas się uruchamia taki proces, że próbujemy te poszczególne elementy przyporządkować do tego, co znamy, tego, co nam się kojarzy.
1: Uprościć trochę, tak? Zredukować.
0: Rozpoznać, to znaczy jakby w taki sposób to ponazywać, jak możemy, jak mniej więcej, jaki mamy, no nie wiem, kapitał kulturowy, jaki mamy bagaż doświadczeń wizualnych, jaki mamy zbiór doświadczeń no, dotyczących właśnie jakiegoś postrzegania tych wszystkich subtelności koloru. Bo przypomnę, jak to się mówi takim językiem z osiedla, nie ma takiego koloru jak łososiowy, nie? To się wiąże po prostu z jakimś doświadczaniem różnych rzeczy. I w momencie, znaczy im większy jest nasz zbiór doświadczeń, im większy jest nasz zbiór tego słownika tak naprawdę w gruncie rzeczy.
1: Czyli jeśli widziałem łososia, zjadłem łososia, to wiem, jaki jest kolor łososiowy.
0: No tak, ale czy nazwałbyś, nie ja byłem świadkiem takich sytuacji, że dziewczyna mówi do chłopaka na przykład, no, a słuchaj, to ta łososiowa będzie najlepsza, no nie ma takiego koloru, nie? Albo na przykład rzadko się spotyka z takim opisem typu, no, koszula w kolorze miętowym. Nie, to, ale...
1: Ja mam pasek od zegarka tutaj właśnie, taki miętowy.
0: Coś takiego.
1: Jest, nie? Chyba
0: no,
1: miętowy.
0: Raczej.
1: Tak.
0: I to wszystko można ująć takim zgrabnym zdaniem, które Wittgenstein kiedyś powiedział, granice naszego świata, granice naszego języka są granicami naszego świata, czyli im więcej mamy takich spotkań, doświadczeń, to tym więcej widzimy w takim obrazie, który, no, teoretycznie, no co to tam, krajobraz, pejzaż i tak dalej, ale my widzimy po prostu takie jakości, które mają charakter niewizualny, czyli widzimy na przykład to, że ktoś właśnie jakiejś subtelnej takiej kreski użył, że użył jakiegoś takiego wyjątkowego koloru. I w końcu powiem jeszcze, że to jest taka wystawa, która no właśnie zachęca do uważności, do tego, żeby obserwować, jak wyglądają wokół nas różnego rodzaju widoki. Tak, nie,
1: to co nas otacza?
0: Tak mówimy w potocznym języku, że widok jakiś taki piękny. I no ja myślę, że teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy za chwilę będziemy gdzieś tam jeździli na jakieś wakacje, na jakieś takie krótkie, długie podróże i tak dalej. I to jest bardzo dobra taka okazja, żeby zobaczyć tę wystawę, a potem po prostu samemu praktykować.
1: Tym bardziej, że przyglądając się tym przykładowym pracom, które są, jak mówiłem, na stronie CKIS-u, to ja tutaj widzę góry gdzieś, widzę gdzieś morze, jezioro też tak jakby, patrząc. A mam jeszcze pytanie.
0: To jest możliwe.
1: Tak, to tak do tych wakacji nawiązuje, jest też coś w tych pracach takiego, no bo horyzont, widnokrąg z nieskończoności.
0: No to zawsze jest taka potencja, bym powiedział, że no ja czasami mówię o tym, zresztą w przypadku tej poprzedniej wystawy, gdzie tam między innymi ten trop był takich nieusuwalnych zasad działania rzeczywistości, która jedna z między innymi z takich zasad tak na górze, jak i na dole, która jest taką zasadą hermetyczną, a która też pokazuje, że właśnie to zestawienie porządku ziemskiego z porządkiem nieba. Tutaj różne słowa można sobie podkładać pod tą zasadę działania, więc to też daje taką możliwość, no powiedzmy sobie, rozkminek w tym zakresie, jeżeli ktoś oczywiście ma taką dyspozycję, bo jest cała masa ludzi, która powie stół to stół. A są tacy, którzy powiedzą, jak jeden z malarzy w ubiegłym wieku, René Magritte, to nie jest fajka, mimo że widzimy fajkę, prawda? Więc w sztuce cała ta gra jest zawsze fantastycznym polem dla odbiorcy. W takiej formule, oczywiście, jak to się mówi ładnie, dzieła otwartego, czyli nie ma co w ogóle zastanawiać się, co powinienem myśleć, czy ja myślę właściwie, czy ja dobrze czytam na przykład dany obraz, tylko należy po prostu przede wszystkim mieć kontakt z samym sobą, bo jeżeli mamy kontakt z samym sobą, to cokolwiek oglądamy, czy to będzie obraz, czy to będzie film, czy to będzie, tak jak mówię, otaczający krajobraz, to za każdym razem będzie w nas to wywoływało jakiś rodzaj emocji. I to jest dobre, nawet jeżeli te emocje będą, powiedzmy sobie, takie lekko gdzieś tam ocierające się o dyskomfort, to i tak nie zmienia faktu, że właśnie bardzo ważne jest czucie w życiu, nie? Ale takie nie na kredyt, nie za pomocą tych wszystkich wspomagających czynników, tylko takie czucie, które polega na kontakcie ze sobą, a w ogóle sztuka czy różnego rodzaju praktyki takie, nazwijmy sobie to z góry piramidy Masłowa, to one gdzieś nas w tym kierunku wychylają.
1: Okej, dużo małych formatów będzie, 20x20, pejzaż na takim formacie, trochę taka widokówka.
0: Tak, bo chcieliśmy korzystać z takich czegoś, co się nazywa multiplikacją, czyli w sztuce w ogóle można tak, albo działać w taki sposób, że pokazuje się wielką pracę w taki jakąś taką przeskalowaną, nie wiem, 3x4 metry, nie? No to po prostu wchodzisz i to jest wystawa jednego obrazu, nie wiem, niech będzie jakiś Anselm Kiefer, to wtedy, wiadomo, że skala ma znaczenie, niektórzy mówią, że rozmiar ma znaczenie, tutaj to w taki sposób działa. Nie? A czasami poprzez tego typu gest, że jest dużo małych prac, wytwarzamy pewien rodzaj rytmu. To znaczy pokazujemy taką sytuację, która już ma właśnie taki charakter modernistyczny, czyli używamy czegoś, co jest rodzajem takiego, nie?
1: Bardzo dziękuję. Robert Brzęcki, Wieża Ciśnień, Galeria Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a zapraszamy na wystawę Z Linii Natalii Wegner, wernisaż 12 czerwca w piątek o godzinie 18. Potem wystawa będzie czynna do 3 lipca. Zapraszamy.
0: Zapraszam, z przyjemnością się z wami spotkałem w ten sposób, ale oczywiście zapraszam też do strefy relaksu, na kawę, herbatę, na rozmowy.
1: Do Wieży Ciśnień. Za nami Kulturalny Tygodnik. Dziękuję. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Kulturalny Tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda.
12: O reklamie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
14: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski jest tutaj ze mną.
15: Witam Ciebie, witam Państwa.
14: No i dzisiaj tak tematycznie, jak dyrektor biblioteki to książki, jak książki to nie tylko biblioteka, ale także między innymi księgarnia. I takie kultowe w Koninie były, dzisiaj już ich nie ma, mówimy o centrum miasta. Na początku księgarnia ta mieściła się po stronie domów handlowych centrum i będziemy rozmawiali nie o miejscu, a o sobie, jak zawsze. Osoba, która była zaangażowana, pracowała tam po prostu przez wiele lat, Zofia Marecka, dzisiaj o jej życiorysie.
15: Tak, zgadza się. Jeszcze gwoli ścisłości, to miejsce, które pewnie większość Koninian pamięta, zwłaszcza młodszych, to owszem, mieściło się w tym kompleksie domów towarowych centrum. Natomiast początkiem pracy Zofii Mareckiej to była księgarnia, która mieściła się na ulicy, dawnej ulicy Armii Czerwonej, obecnie 3 Maja. Bo musimy powiedzieć od początku, Zofia Marecka urodziła się w roku 1947, a już właściwie w 65 rozpoczęła jako młoda dziewczyna swoją karierę zawodową. Zatrudniona została właśnie w tym tak zwanym przedsiębiorstwie Dom Książki z siedzibą w Poznaniu, ale oczywiście miał on swoje filie w różnych miastach w województwie. I tak też się stało w przypadku Konina. Najpierw właśnie ten Dom Książki na Armii Czerwonej, a później tutaj właśnie w nowo powstałym kompleksie w centrum. I pewnie to miejsce najwięcej osób kojarzy i pamięta, bo trudno byłoby nie, bo tak jak powiedziałeś też, była to kultowa księgarnia. No tak naprawdę jedna z nielicznych i chyba taka, która była najbardziej widoczna też, bo wielkie przeszklone okna, regały z książkami. Książki swego czasu to był też towar deficytowy, bo jeszcze jak rozmawiałem z kilkoma innymi pracownicami Domu Książki, emerytowanymi już dzisiaj, to czy też z tymi, którzy kupowali książki, to panie na zapleczu miały osobny regał z rezerwacjami dla konkretnych klientów, więc to też tak był, tak jak mięso i wędliny można było dostać spod lady, książki też kupowało się spod lady. Ale dlaczego o Zofii Mareckiej? Bo oczywiście, że jak cofnie się człowiek gdzieś tam w czasie i poszpera w pamięci, to twarzy i postaci pań pracujących w księgarni przypomnimy sobie na pewno więcej, ale Zofia Marecka była taką chyba ikoniczną postacią, bo niewielkiego wzrostu, ale o ciemnych włosach, rozbieganych, energicznych, energetycznych, właściwie energetyzujących oczach. I w latach już wieku dojrzałym, z zawieszonymi na szyi na łańcuszku okularami, które takim niespiesznym gestem zakładała na nos, a jeszcze niejednokrotnie znad tych okularów spoglądała, bo okulary były jej potrzebne tylko do odczytania albo do zapisania czegoś. Natomiast nie zdejmując, jak spoglądała na człowieka, to znad okularów tak ja tutaj prezentuję. Państwo nie widzicie, ale musicie to sobie wyobrazić.
14: Ma Damian okulary, także.
15: Mam okulary. Tak, i teraz patrzę znad okularów na Mateusza. O osobach takich jak Zofia Marecka mówi się, że to one są jakby duszą i sercem danego miejsca. To one tworzą klimat, one tworzą atmosferę. Zresztą jak sięgniemy pamięcią i wejdziemy sobie w wyobraźni do księgarni, dawnego domu książki, to oczywiście mnie jako dziecko wryło się w pamięć to, że wybierało się książkę, brało się blankiecik od jednej pani, obchodziło się całą księgarnię wokoło, dochodziło się do kasy i tam właśnie przy kasie ten blankiet był odbierany. I był taki drewniany klocek ze szpikulcem i te blankiety były nabijane na ten szpikulec. To dla mnie to było po prostu coś kuriozalnego i chyba najbardziej po książkach to był najciekawszy element. Ja pamiętam, że nawet w tym czasie, kiedy przeszło się wokoło te księgarnie, to już się nudziłem, bo ja już chciałem zobaczyć, jak ten blankiet zostaje wbity na ten szpikulec. Ale właśnie Zofia Marecka była jedną z tych osób, które gdzieś tam zawsze były. Ona niewysoka, bo lekko ponad 1,50 m, ale to była persona, którą było zawsze widać, zawsze słychać. Ona tam zawsze była. Mnie, jeżeli myślę sobie dzisiaj o księgarni, dawnym domu książki, a później księgarni Legista, to ta księgarnia jedna i druga kojarzy mi się właśnie z panią Zofią. Bo musimy też przypomnieć, że sama księgarnia już po 89 daleko przeskoczyła jakby przez ulicę Dworcową. W tych pomieszczeniach, w tym lokalu mieściła się księgarnia Legista. I to też było takie jedno z moich wspomnień z tamtym miejscem związane. Już byłem nastolatkiem, takim nawet dosyć dużym, który wstydzi się maminych opowieści o sobie. I niestety moja mama kiedyś doprowadziła mnie prawie do wrzenia.
14: Przy pani Zofii?
15: Przy pani Zofii, dokładnie tak, bo przyszliśmy i kupowaliśmy jakąś książkę, oczywiście mama fundowała. I gadka szmatka, bo pani Zosia była właśnie taką osobą, która porozmawiała, to się uśmiechnęła, to powiedziała, ale też opierniczyła, jak trzeba było, to jakby nie szczypała się. I nagle panie nawiązały rozmowę o książkach, bo ja szukałem chyba jakiejś konkretnej. I nagle słyszę, jak moja mama zaczyna opowiadać o moim marzeniu z dzieciństwa. No i już robię się czerwony powoli i próbuję dawać jakieś znaki, że nie, po prostu zaprzestań tego procederu, ale mama w najlepsze, że ja miałem kiedyś takie marzenie, żeby wygrać w Totka i kiedy wejdę do księgarni i pani powie, którą książkę podać, ja powiem wtedy wszystkie poproszę. To było naprawdę moje marzenie kiedyś, no prawie się spełniło, oprócz wygranej w Totka. Wszystkich książek może też nie mam, ale jest ich dosyć sporo. Natomiast tak, pani Zofia była tą, która usłyszała tę opowieść. I jak dzisiaj rozmawiam z ludźmi o Domu Książki czy właśnie księgarni Legista późniejszej, to faktycznie jest tak, że te postaci zostały zapamiętane, ale wśród nich właśnie Zofia Marecka jako ta, która no właśnie niewielkiego wzrostu, ale z ogromną energią, z ogromnym zaangażowaniem, bo też to podkreślał jej syn i synowa w rozmowie ze mną, że ona sama była taką postacią, która oprócz tego, że no, tworzyła atmosferę tego miejsca, to rzeczywiście rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniała te swoje obowiązki służbowe. Sama też kochała książki i miała ich ogrom w domu. Zresztą pracowała w fantastycznym miejscu. Miała książki z pierwszej ręki i wiedziała, co kiedy przyjdzie. Natomiast jej mieszkanie było też zapełnione właściwie książkami. W domu miała też trochę taki system jak w księgarni właśnie, że każdy dział miał swoje miejsce.
14: Ale już bez szpikulca.
15: Już bez szpikulca, tak. Chociaż kto wie, być może, żeby nie wyjść z wprawy. Natomiast każdy dział miał swój regał, swoje miejsce. Były zaznaczone karteczkami, co gdzie jest, żeby móc się płynnie poruszać po tej przestrzeni. No i jak wiem, kiedy przeszła na emeryturę w 2007 roku, to brakowało jej tej pracy, ale myślę, że te książki w domu i ten ich ogrom pozwalał jej jednak zachować tę atmosferę i ten kontakt z książkami zawsze istniał. Bo faktycznie książki były jej całym życiem. I myślę, że tak jak wielu bibliotekarkom, bibliotekarzom, tak wielu księgarzom i księgarkom, te książki towarzyszą od niemalże od początku, bo gdzieś ten zawód wymyśla się na podstawie zamiłowań z dzieciństwa. Najczęściej tak jest. I one do samego końca gdzieś książka towarzyszy tym ludziom, bo to są ludzie książki, jakby nie patrzeć. I tak też było z panią Zofią. Zmarła niestety dość wcześnie, bo w 2016 roku. I wtedy też jakby pojawiło się pytanie, co zrobić z jej księgozbiorem, bogatym księgozbiorem. I wtedy syn z synową postanowili, że żeby też zachować tę pamięć i uszanować ten dorobek jej życia, przekażą te książki do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Tak się rzeczywiście stało. Ja miałem okazję wtedy pojechać do mieszkania, w którym mieszkała pani Zofia. I faktycznie byłem pod wrażeniem, bo te książki były tak naprawdę wszędzie i rzeczywiście uporządkowane i bardzo zadbane. Więc widać było, że były użytkowane, ale były naprawdę traktowane z wielką czcią i szacunkiem. I tak też staraliśmy się robić my. Wtedy też postanowiliśmy, że my tymi książkami się podzielimy również i część z nich pojechała na Uniwersytet w Czerniowcach, w naszym mieście partnerskim, i tam służy studentkom i studentom, którzy uczą się języka polskiego bądź zgłębiają historię literatury polskiej. I dzięki temu Zofia Marecka trochę i ta jej praca, to zaangażowanie w pracę żyje i u nas w Koninie nadal i trochę w naszym mieście partnerskim w Czerniowcach.
14: U nas te książki trafiły do różnych działów, tak?
15: Tak, tak, bo tych książek był naprawdę ogrom. I
14: kilka tysięcy?
15: Kilkaset, które trafiły do nas. Okay. Pierwotnie na pewno było ich więcej, bo to już umówmy się, księgozbiór nie w 100% do nas trafił, ponieważ syn i rodzina też chcieli zachować coś dla siebie, co jest zrozumiałe. Natomiast nie mieli już miejsca i przestrzeni, żeby zatrzymać 100% księgozbioru. Stąd też większość trafiła do biblioteki, została rozparcelowana na siedzibę główną i też różne filie, bo rzeczywiście to były też książki, które no wiadomo, powtarzają się, my mamy, albo były sczytane, więc te książki pani Zofii Mareckiej służą do dziś, więc to jest też takie fajne koło, taki cykl, który się domknął właśnie w bibliotece. Od drukarni, przez księgarnię, przez osobę zaangażowaną, kochającą książki, po trafienie do biblioteki. Tu zamyka się jakby ten krąg życia pani Zofii, ale dzięki przekazaniu tych książek do biblioteki ona nadal istnieje gdzieś w naszej pamięci, tym bardziej, że te książki w naszym systemie są opisane odpowiednio, skąd pochodzą i do kogo należały.
14: I na koniec jeszcze pytanie, krótka odpowiedź. Czym ta księgarnia, tego typu księgarnie różniły się od tych, no, które dzisiaj mamy, sieciowych?
15: No właśnie chyba tym, że tak naprawdę pracowali tam ludzie, którzy w większości, to byli ludzie, którzy kochali tę książkę. I to oni tworzyli atmosferę, ale też tym, że każda z tych księgarni była inna. Bo mimo, że na przykład Domy Książki to była jakaś sieciówka, ale jednak specyfika danego domu w danym mieście była zupełnie inna. I możemy mieć takie porównanie trochę, jeżeli państwo pamiętacie księgarnię Kleks na Starówce, no musicie przyznać, że atmosfera w takich miejscach jest zupełnie inna niż atmosfera w uporządkowanej sieciówce, w której wszyscy chodzą w tych samych strojach. Pamiętajcie państwo, że książka rozwija wyobraźnię, rozwija język, a jak mówił jeden z naczelnych pisarzy, kto czyta książki, żyje podwójnie. I tego podwójnego życia rzeczywistego i wewnętrznego dzięki książkom państwu serdecznie życzę.
14: No i tak zakończymy naszą audycję Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dzisiaj książkowo, dzisiaj o literaturze z dyrektorem biblioteki Damianem Kruczkowskim, o wspomnieniach związanych z literaturą z naszym miastem. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za tę rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
14: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj powrócimy do ostatniej sesji konińskich radnych, która zaczęła się od mało przyjemnej, nawet chyba można powiedzieć mało grzecznej dyskusji. Radny Jarosław Sidor powiedział, co sądzi o deficycie w budżecie miasta. No i rozpoczęła się ostra dyskusja, w której uczestniczył m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski, także zastępca prezydenta Paweł Adamów. Za chwilę go usłyszymy. Najpierw jednak komentarz w tej sprawie na temat tej dyskusji. Poprosiłem o komentarz radnego Krystiana Majewskiego. Posłuchajmy. Skomentujmy to, co wydarzyło się podczas pierwszej części dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jeden radny wyraził swoje zdanie, no a potem pozostali, czy część pozostałych dała mu do zrozumienia, że nie bardzo jego uwagi sobie do serca weźmie.
1: Przyznam, że po 2 minutach włączyłem się do dyskusji i wyszedłem z Rady Miasta, bo moje życie jest za krótkie, aby jako samorządowiec słuchać 15-minutowych dyskusji z personalnymi wyzwiskami pomiędzy radnymi. To jest niepoważne, to obniża rangę samorządu, tej instytucji, ratusza, sprawia, że mieszkańcy myślą o nas jako o niepoważnych ludziach. Zamiast o budżecie, o jego wyzwaniach, rozmawiamy o tym, kto kogo obraził, jak bardzo jest urażony. Radni stali się jakimiś płatkami śniegu, niewrażliwym na każdą uwagę. To jest niepoważne, śmieszne. Po 12 latach zaszanowania w samorządu mogę stwierdzić, że to zeszło na psy. Trudno porównać samorząd sprzed 10 lat do tego teraz. To jest stała się niepoważna instytucja. Z niepoważnymi ludźmi kłócącymi się jak dzieci w przedszkolu.
14: A dlaczego tak się stało, jak myślisz?
1: Być może radnym się nudzi, nie mają co robić. Może nie widzą prawdziwych problemów mieszkańców i muszą się poobrażać nawzajem, bo brakuje im emocji. Nie wiem, tak się nie zachowują dorośli ludzie po prostu. Jest to niepoważne i życzyłbym sobie, ale też moim kolegom, abyśmy trochę zeszli z tonu, no, trochę bardziej się uśmiechnęli, tak podeszli do siebie z większą serdecznością, ale też z większą powagą do tych tematów, które dotyczą miasta, bo deficyt budżetowy w Koninie jest poważnym wyzwaniem, jest poważnym instytucjonalnym wyzwaniem samorządów i nie można tego lekceważyć. Nie każda krytyka miasta, jego sytuacji finansowej jest obrażeniem Konina. To są niepoważne argumenty, których ja już nie mogę osobiście słuchać.
14: To nawet chyba nie obrażanie Konina, a obrażanie poszczególnych osób, które czuły się urażone.
1: To jest jakaś mentalność dyktatora w Turkmenistanie, że obrażanie, krytykowanie samorządu, obrażanie władcy, no to jest naprawdę jakaś sowiecka mentalność. To ja mam tego już naprawdę serdecznie dość.
14: Okej, to o deficycie porozmawiajmy. Co sądzisz na ten temat? Faktycznie jest on wysoki, faktycznie mógłby być niższy?
1: Deficyt jest narzędziem finansowym miasta, który może być wykorzystywany, ale pod jednym i bardzo poważnym warunkiem, że wpływa on na poprawę jakości życia mieszkańców. Jeżeli deficyt jest przejadany na bieżące potrzeby miasta, na łatanie bieżącej sytuacji finansowej, to są pierwsze jaskółki, które mówią o problemach strukturalnych samorządu, a z takim problemem mamy do czynienia między innymi w Koninie. Poszczególne inwestycje nie wpływają strategicznie na zmianę sytuacji naszego miasta. My dużą część środków przejadamy.
14: Na co na przykład przejadamy?
1: Między innymi na oświatę, to jest prawda. Między innymi na przestarzałe struktury, na administrację, na Konin po prostu się skurczył i dopadła nas choroba cywilizacyjna, jaką jest demografia. Miasto, które było budowane na 80 tysięcy mieszkańców, ma dzisiaj 60 i jesteśmy w bardzo poważnym strategicznym kryzysie i o tym powinniśmy rozmawiać poważnie, zwracać uwagę z szczególną troską na przyszłość Konina, bo za 10-15 lat bez podjęcia poważnych kroków, zarówno tych na poziomie miasta, ale też, i to jest bardzo ważne, na poziomie państwa, ponieważ państwo potrzebuje poważnej reformy samorządu. Bez tego takie miasta jak Konin są skazane na bardzo poważne problemy egzystencjonalne, już nie tylko finansowe, ale naprawdę egzystencjonalne.
14: Bo promowane są duże miasta, wielkie miasta, metropolie, tak?
1: Warszawa w tym momencie ma wielomilionową nadwyżkę budżetową, nie ma na co nie ma jak wydawać tych pieniędzy, ma ich po prostu za dużo, a z kolei takie miasta jak Konin, nie mówię już nawet o gminach wiejskich, one są przeduszone finansowo i to jest nie tylko niesprawiedliwe, to pogłębia kryzys demograficzny w Polsce, ponieważ przestrzenie i miejsca, gdzie mogłyby powstawać nowe miejsca pracy albo nowe mieszkania, one nie powstają z powodów strukturalnych w naszym państwie, więc...
14: No tak, ale czy cokolwiek może się zmienić, kiedy u sterów jest partia, której elektorat jest głównie właśnie w tych dużych miastach?
1: Nie może się zmienić, jeżeli radni, zamiast dyskutować o poważnych problemach, obrażają się nawzajem. My jesteśmy w oczach instytucji, w oczach Warszawy po prostu niepoważnymi ludźmi czasami. Gdy się przysłuchuje tych dyskusji, to jest jak dyskusja z przedszkolakami. Jeżeli my nie będziemy poważni w oczach polityków, posłów Warszawy, ważnej instytucji, no to będziemy potraktowani niepoważnie jako czwartą, piątą, szóstą kategorię problemów w państwie i ja bym wziął naprawdę na klatę swoje własne zachowanie i bądźmy poważni na zewnątrz, wtedy być może będziemy docierać z problemami strukturalnymi do Warszawy, ponieważ jeżeli... To prawda, że wyborcy dużych miast to wyborcy rządzącej partii, ale ta partia nie ma samodzielnej większości i tutaj jest jakaś przestrzeń nacisku na różnych polityków, ale to my musimy jako samorządowcy robić, bo to jest w naszym żywotnym interesie. Czasami posłowie, ministrowie, oni nie dostrzegają tych najbardziej przyziemnych problemów, bo oni nigdy prawie nie bywają dłużej w gminach miejskich, powiatach, na wsiach, więc to my jesteśmy jedynymi rzecznikami tego problemu.
14: No tak, ale teraz tak, w Polsce rządzi Platforma Koalicja Obywatelska, tak? W Koninie także. To jaka szansa jest na to, że ci nasi członkowie KO będą aktywnie walczyli, w pewien sposób sprzeciwią się swoim zwierzchnikom z Warszawy?
1: Jestem w polityce od naprawdę wielu lat i wiem, że w polityce nie ma nic za darmo, wszystko trzeba wyszarpać i trzeba twardo grać. Widocznie nie ma takiej woli politycznej, nie ma takiego zacięcia wśród rządzących miastem, żeby twardo walczyć o interesy nie tylko Konina, bo na to trzeba patrzeć globalnie, na interesy średnich miast jako takich, bo sam Konin i sam prezydent Konina myślę, że jest co najwyżej gościem na salonach, ale gdy spotkają się wszyscy prezydenci miast średnich i zaczną wymuszać na politykach pewne rozwiązania, to już jest grupa, to już jest lobby, z którym trzeba się szanować, ale w Polsce wszyscy się ze wszystkim kłócą i my wszyscy, jedyna przestrzeń, na której samorządowcy w Polsce potrafią się tego porozumieć, to który z prezydentów będzie zasiadał w której Radzie Nadzorczej, ale żeby wejść na ten wyższy poziom ustawowy, no to już jest w Polsce niemal niemożliwe, bo każdy ciągnie swoje, każdy próbuje na zapleczu walczyć o swoje interesy, a tutaj problemy są strukturalne, to jest straszne, ale to wynika z niedojrzałości emocjonalnej, psychologicznej, ale też kompetencyjnych polskich samorządowców. Ja bardzo źle i krytycznie oceniam polski samorząd i błagam...
14: Tym Konińskich też.
1: Oczywiście, że tak. I błagam, naprawdę błagam o wielką reformę samorządową, bo to się zakończy katastrofą i każdy, kto się trochę interesuje samorządem, wie, że to idzie w bardzo złym kierunku z wielu powodów.
14: Czyli powinniśmy zmienić włodarzy naszego miasta?
1: powinniśmy zmienić władzę naszego miasta, ale powinniśmy też zmienić gruntownie konieński samorząd, prawda? Powinniśmy zlikwidować pewne konflikty kompetencyjne pomiędzy powiatem ziemskim a powiatem grodzkim. To są rzeczy, które zabijają nasze miasto i zabijają nasz region, prawda?
11: I nasz budżet.
1: Każdy samorząd w Polsce inwestuje w autonomiczną infrastrukturę wodociągową. Przepalamy miliardy złotych w skali państwa, gdy można byłoby te systemy integrować, ale to trzeba robić na poziomie ustawowym. I mam nadzieję, że w końcu dojrzymy do poważnej dyskusji o państwie, bo Polska ma 3 RP już ponad 30, około 35 lat.
11: Zaraz będzie dłużej niż PRL.
1: Właśnie, zaraz będzie dłużej niż PRL, a my się cały czas zachowujemy, jakbyśmy żyli w latach 90. i kłócili się o pierdoły.
11: Dzięki wielkie za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
14: To był koniński radny Krystian Majewski. To teraz czas na zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa.
12: Ja bym prosił o odniesienie się do dzisiejszych zarzutów radnego Sidora.
16: Ale jakich zarzutów?
12: No takich, że deficyt miasta jest za duży i że to spowodowane jest złym zarządzaniem.
17: Właśnie generalnie my mamy taką politykę od 7 lat, że bardzo pilnujemy wydatków, co się też często spotyka z niezadowoleniem radnych, w tym w szczególności radnego Sidora. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się w pierwszej kolejności realizować wyłącznie z dotacji, przez co przez 7 lat udało nam się ściągnąć blisko 1 miliard złotych dotacji zewnętrznych i takie inwestycje przede wszystkim realizujemy. Po drugie, podejmowaliśmy wielokrotnie próby restrukturyzacji, szczególnie w zakresie oświaty, które niestety skończyły się niepowodzeniem, też z powodów też takich politycznych, gdyż nie udało się zebrać odpowiedniej większości politycznej. Też wielokrotnie podejmowaliśmy próby podwyższania niektórych opłat, czy podatków, czy wprowadzania pewnych opłat, co oczywiście jest bardzo też dla nas niekorzystne politycznie, natomiast też trzeba mieć odpowiedzialność za budżet. Wiele rzeczy się nie udało, niektóre się udały, więc zawsze dbaliśmy, mimo też takich populistycznych, że tak powiem, postaw ze strony niektórych radnych, żeby ten budżet jednak był odpowiedzialnie prowadzony. Ja myślę, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1 miliarda złotych i deficyt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych jest czymś normalnym. Zgadzam się tutaj też z głosami niektórych radnych, że warto zadłużać się na niektóre inwestycje, które będą służyć rozwojowi miasta i warto się też zadłużać w tym okresie teraz, bo teraz mamy największy dostęp do środków unijnych, bo mamy dostęp do funduszy unijnych i dostęp do funduszu sprawiedliwej transformacji i gdybyśmy nie wykorzystali teraz tego okresu, czyli nie zadłużylibyśmy się na te wkłady własne, to te pieniądze zostałyby wzięte przez kogoś innego, a te inwestycje w przyszłości musielibyśmy robić z własnych środków, więc pod tym kątem myślę, że nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo zadłużeni. Oczywiście dużą naszą rolą też, szczególnie moją, bo odpowiadam za tematy gospodarcze, jest rozwój przedsiębiorczości i budowanie tutaj potencjału gospodarczego, ściąganie inwestorów, bo z takich przedsięwzięć będziemy mieli podatek od nieruchomości. I chociażby takie przedsięwzięcia, które się teraz rozwijają w najbliższych latach, czyli firmy, które tu powstają, czy projekty, które są tu realizowane, one dadzą efekt też w podatku od nieruchomości, co pozwoli nam budować ten potencjał finansowy. Natomiast nie ma co ukrywać, że dochody samorządów ogólnie w Polsce są w coraz gorszym stanie. Rosną koszty usług publicznych, obsługi infrastruktury, natomiast maleje liczba mieszkańców wszędzie, we wszystkich miastach. Nie ma miasta w Polsce, gdzie wskaźnik tak naprawdę zastępowalności byłby większy niż 2. Najlepsze miasta mają 1,7, Konin ma 1,1, co oznacza, że w większości miast w Polsce za jedno pokolenie będzie nas o połowa mniej i będą to szczególnie ludzie starsi, więc trzeba też brać pod uwagę to, że te dochody nie będą rosnąć, tylko będą maleć. Tutaj z radnym Sidorem ta polemika polega na tym, że radny Sidor zawsze mówi, że trzeba bardzo dużo inwestować, nic nie będziemy podwyższać, żadnych opłat, nie będziemy nic zamykać i jest pierwszy, który krytykuje nas potem za to, że jest taki, a nie inny deficyt. Więc jest to działanie sprzeczne. Jeżeli byłby radnym proinwestycyjnym, to rozumiem. Jest radnym proinwestycyjnym, zawsze krzyczy inwestujmy. Jeżeli jest radnym, który mówi oszczędzamy, ale działa konsekwentnie, to też to rozumiem. Albo budujmy dochody, zwiększajmy tutaj opłaty, tu dlaczego nie zwiększacie, zbudujmy te dochody. To wtedy można odpowiedzialnie pewne postawy przyjmować. Natomiast on przyjmuje postawy takie, które są po prostu wygodne mu w danym momencie i potrafi na jednej sesji być sprzeczny ze sobą, mówiąc, że mamy oszczędzać, w drugiej, że mamy inwestować, w trzeciej nic nie podnosimy, żadnych innych o podanie podatków.
12: A macie jakieś kolejne pomysły na to, jak zredukować ten deficyt na kolejne miesiące, lata?
17: No to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy nad tym, jak zarządzać zadłużeniem. To znaczy, szczególnie w czasach, gdy te odsetki były duże, to służby finansowe w taki sposób zarządzały zadłużeniem, że na przykład jak mieliśmy świeży budżet, to już w pierwszych dniach stycznia spłacaliśmy dług za cały rok z góry, dzięki czemu nie czekaliśmy do comiesięcznych rat i co pozwoliło nawet zaoszczędzić nam kilkaset tysięcy rocznie na samych odsetkach. Dajemy nawet na kilka godzin środki na koncie miasta na lokaty. To już nawet nie są lokaty nocne, bo na noc oczywiście wszystko idzie na lokaty najlepiej oprocentowane, natomiast nawet jeżeli mamy możliwość na 3-4 godziny dać na lokatę, wsadzamy to na lokatę i z tego też mamy jakieś oszczędności. Także od początku jesteśmy nastawieni na ograniczenie deficytu, na ograniczenie zatrudnienia. W samym Urzędzie Miasta z 450 osób mniej więcej pracuje teraz 360 przez te 7 lat, to jak mocno została zredukowana kadra samego Urzędu Miasta, mimo że liczba zadań często została zwiększona. Także na pewno nie można powiedzieć, że tutaj ta prezydentura Piotra Kopietkowskiego jest prezydenturą, która nie dba o stan finansów. Myślę, że dba o wiele mocniej niż robili to poprzedni prezydenci, bo też sytuacja ogólnopolska samorządów jest trudniejsza.
14: I to był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
13: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
14: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Bartosz Skonieczny jest po mojej lewicy.
15: Dzień dobry.
14: Portal lm.pl. Więc powracamy po tygodniu przerwy do naszego duetu takiego standardowego, codziennego w sumie, nie? Cotygodniowego. O tak, bo tak, tydzień temu być. Była Iwona Krzyżak, twoja naczelna. Nadawaliśmy z Gosławic.
15: Jak się spróbowała?
14: Bardzo dobrze, bardzo gościnnie przede wszystkim, bo audycja była nadawana w jej domu. Także było fajnie, była dobra kawa.
15: To dobrze, że godnie zastąpiła.
14: Jakieś ciastko.
15: Mieliś, a ja żadnych ciastek nie przenoszę.
14: No właśnie, powinno to się zmienić.
15: Żeby czasem, żebyś mnie tutaj nie zastąpił zaraz.
14: No nie wiem, zastanowię się. Konkurencja jest spora, tak jest, nie ma co ukrywać. Nie no, żartuję. Ale oczywiście wtedy, kiedy będziesz gdzieś wyjechany, tak, albo będziesz, czego ci nie życzę, na L4 z powodu jakiegoś przeziębienia, to oczywiście na Gosławice, do Gosławic będziemy z naszym studiem takim, no w sumie nie plenerowym, bo pod dachem, ale zamiejscowym będziemy się pojawiali. No dobrze, retroprasówka, czyli zaglądamy do starych konińskich gazet. Dzisiaj bierzemy na warsztat przeglądy konińskie, numery czerwcowe z 1981 roku i z 1995 roku. 7 czerwca 81, 23 numer przeglądu w 81 roku. No i nasz kolega, taki bym powiedział dokładnie, co do roku, w wieku mojego ojca dzisiaj, czyli pan po 60, nie wypominając wieku, tutaj trafia jego tekst na okładkę, gdy ma lat zaledwie 20. Gratulacje, gratulujemy.
15: Tak, Robertowi Olejnikowi, mój pierwszy redaktor naczelny.
14: Mój też.
15: A twój też, no właśnie, też. No, więc wychowawca nas, można powiedzieć. A tutaj chyba sam, może nie debiutował, ale kto wie, czy to nie była jakaś pierwsza jego okładka.
14: No, mogło tak
15: jako
14: być.
15: Jako dziennikarza.
14: Dowiemy się. Tekst jest o przedszkolach, o tym, że w przedszkolach wyż demograficzny oczywiście panował, więc brakowało miejsc w całym województwie. Obok, także na okładce, tekst Lecha Stefaniaka.
15: Wielka krowa.
14: Tak, i on jest o tym, że mleczarnia budowana była, szykowana do otwarcia w jednym z miast województwa konińskiego. Nie powiem w jakim, bo wtedy, bo ona istnieje do dzisiaj i jak podam nazwę miasta, to podam nazwę handlową, więc tego nie zrobię, ale że będzie tam między innymi produkowane brie czy camembert, co było swego rodzaju wtedy nowością.
15: Tak, no tak, takie francuskie, tak? To są sery?
14: Tak. Niełatwo było i je wtedy w PRL-u dostać, a tutaj mieliśmy je i zresztą no to się to chyba dzieje do dzisiaj, produkowane na miejscu. Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na stronie trzeciej na stopkę redakcyjną, bo jest to 81 rok, jest to czerwiec, więc jesteśmy na kilka miesięcy przed wybuchem stanu wojennego i dlatego chciałbym, żebyśmy tu się przyjrzeli pewnym nazwiskom, bo to były ich ostatnie miesiące pracy w przeglądzie Konińskim, dlatego, że no, działali na rzecz opozycji, tak to najogólniej ujmę, i na pewno z przeglądu Konińskiego no, przestał z nim pracować, czy po prostu został zwolniony, w związku z tym Krzysztof Dobrecki, to widzimy, jest w stopce, jest także wspomniany Lech Stefaniak, no i Andrzej Moś. Doskonale nam znany koniński filmowiec, także pracę w przeglądzie Konińskim stracił w związku ze swoimi, ze współpracą tak z osobami, czy po prostu pracą w strukturach opozycyjnych. Też jest ciekawa rzecz, redaktor naczelny przeglądu z tamtych lat, Zenon Bosacki, to nie był człowiek z Konina, tylko z Poznania. I dzisiejszy chyba wiceminister Marcin Bosacki, tak? To jego syn.
16: No proszę.
14: Tak, to jest
16: ciekawostka.
14: Także tutaj zakładał przegląd Koniński ojciec dzisiejszego wiceministra. To tyle z ciekawostek, bo czas najwyższy na to, abyśmy zaczęli czytać teksty. No i odkrywka. Lecimy z odkrywką. Najpierw Pytia.
18: Mieszkańców nowych osiedli wydawałoby się nic nie jest w stanie już zaskoczyć, zwłaszcza po tak zwanym gwarancyjnym przeglądzie mieszkań, który to z gwarancją, czyli przeciwusterkowym działaniem, miał tyle wspólnego, co reklama papierosów z brakiem
14: innych papierosów.
18: A jednak administracja osiedla Zatorze 25 maja wywiesiła ogłoszenie: w dniu 26 maja z powodu awarii od godziny 7.30 nie będzie wody. Że administracja jest wszechwładna, to było wiadomo, ale że ich wszech, a nawet jasno widząca, to coś nowego. To jak? Pytio osiedlowa, będzie u nas dobrobyt czy nie?
14: Czyli w PRL-u wszystko było planowane. Nawet awaria była zaplanowana, ale dzięki temu awaria nie była zaskoczeniem.
18: No to lepiej chyba.
14: Można było się do niej przygotować.
18: Ja na przykład też na osiedlu Zatorze miałem dobry miesiąc temu taką sytuację, że w ciągu tygodnia 3 razy rano mnie zaskoczył brak wody właśnie z powodu awarii. No i właśnie spółdzielnia nie podawała informacji wcześniej, że awaria nastąpi.
14: Że będzie awaria.
18: To jednak bym wolał wiedzieć.
14: Ja myślę, że sporo można by było się nauczyć od tych, którzy zarządzali zasobami mieszkaniowymi w czasach PRL-u. Także polecamy tego typu podejście. Planujmy awarię. Następny tekścik. Oda do dziury. Dziury w jezdniach są po to, by kierowcy, szczególnie ci z zacięciem rajdowym, mogli ćwiczyć slalomy. Skarżyć się na nie mogą tylko malkontenci, choćby piesi. Jedna z dziur spędza ten sens powiek naszemu czytelnikowi, który zwrócił się o pomoc do właściwego według swego mniemania organu Komendy Miejskiej MO w Słupcy. Dziura straszy w Strzałkowie przy głównej szosie. Z komendantem jednak nasz czytelnik nie porozmawiał, bo jak się dowiedział, ten ma na głowie ważniejsze sprawy niż rozmowy z ludźmi. Czytelnik martwi się, że ktoś sobie skręci kark na dziurze i milicja będzie miała wówczas więcej pracy niż ma. To czytelnik się bardziej troszczył o milicję niż milicja o czytelnika.
18: Tak, i o innych uczestników ruchu drogowego.
14: Tak.
18: No ale co tam, pan komendant przecież nie będzie
14: nazywanych
18: sam
14: tutaj ludźmi w tym tekście.
18: Ludźmi, tak. Przecież nie będzie pan komendant sam dziury lepił, nie? No gdzie tam.
14: No właśnie.
18: Nie po to na takie wysokie stanowisko został powołany.
14: A teraz dla tych, którzy może się dziwią, że zespół z Konina, byłego miasta wojewódzkiego, w ramach rozgrywek ligowych przegrywa nikomu nic nie umniejszając z Polonią Golina 0-4, co się wydarzyło właśnie przed kilkoma dniami. Tak, moi drodzy, Polonia Golina wygrała z Górnikiem Konin 4-0. Ci, którzy o tym nie słyszeli i albo nie wierzą, to niech uwierzą, bo tak się wydarzyło. Były takie czasy, że Górnik wskutek różnych zawirowań spadał do takiej ligi, kiedy grał z drużynami, nazwijmy to gminnymi, tak? Tutaj z naszego otoczenia. I tak było w 81 roku w czerwcu. Między innymi w tej samej lidze, co Górnik Konin, jest LZS Ślesin, LZS Kleczew. Nie wiem, co tu ci jeszcze wpada.
18: Budowlani Słupca, to już nie wiem, czy to jest kontynuator, to jest KP Słupce, czy...
14: Ale Olimpia Koło, to Olimpia Koło istnieje.
18: Turturek. Górnik Kłodawa.
14: Ale też właśnie zespoły widzę z Kujaw, Lech Rypin, Mień Lipno. Także...
18: Zdrój Ciechocinek, o to fajne wyjazdy były do Ciechocinka.
14: Tak, między Tężniami były mecze, byłem, widziałem. Bardzo fajnie. Tylko tam bardzo na murawę zawsze wszyscy narzekali, bo ponoć na litej glinie i strasznie twarda jak beton. tak słyszałem między tężniami od piłkarzy. Okej. Okay. Tutaj, no nie wiem jeszcze, bo to lata 80. o kartkach coś przeczytamy, bo w sumie dużo już czytaliśmy o kartkach. Zmora życia w tamtych czasach. A może ten jeden tekścik przeczytajmy. Kartkowa niewola.
18: Przeżyłem system kartek na żywność w okupowanej Polsce, we Francji i w Anglii, ale takiego mętliku nigdzie nie spotkałem. Posiadacz zarejestrowanej kartki nie może cały miesiąc opuścić Konina, bo nawet w pobliskim Ślesinie nie może jej zrealizować. Jesteśmy mięsem przykuci do miejsc zamieszkania. Tego nawet w czasie wojny nie było.
14: Paradoksem jest zakumulowanie sprzedaży mięsa i wszystkich gatunków wędlin i drobiu w sklepach mięsnych, nielicznych na terenie Konina. Dotychczas można było bez kartek prowadzić sprzedaż drobiu i tanich wędlin w sklepach spożywczych. Dlaczego nie można teraz? Należy drupi tanie wędliny przydzielić do sklepów spożywczych, które taką sprzedaż już prowadziły i mają w tej materii doświadczenie. Rozładowałoby to tłok i zlikwidowało ogonki w sklepach mięsnych.
18: Dostawa towaru też nie będzie następczała trudności, gdyż samochody dostawcze jeżdżą tymi samymi ulicami, przy których są sklepy mięsne i spożywcze. Mniejsze jest także ryzyko psucia się niesprzedanego towaru. Więcej punktów sprzedaży będzie zamawiało towar w mniejszej ilości, który prędzej się sprzeda i ewentualnie łatwiej przechowa. Dla posiadaczy kartek też mój pomysł nie skomplikuje zakupów. Fatyga przejścia ze sklepu do sklepu spożywczego, podrób i tanie wędliny będzie niewspółmiernie przyjemniejsza niż wystawanie godzinami w kolejkach.
14: Mi się bardzo podoba tutaj taki prawie że poetycki zwrot. Zaraz znajdę. Jesteśmy mięsem przykuci do miejsc zamieszkania. No,
18: bardzo ładne.
14: Bardzo ładnie. Sobie to wyobrażam, jak taki, nie wiem...
18: Schabowym takim jesteś.
14: Albo takie ręce spętane kiełbasą.
18: O, jeszcze lepiej.
14: To takim pętem, bo wiesz, o co chodzi, nie? To... Tylko można.
18: Spętane pętem.
14: Można by było pęta przegryźć, rozgryźć. Nawet zjeść.
18: No i nawet przyjemne to by było. Nie?
14: Nawet tak.
18: Jak jakaś dobra kiełbaska.
14: Okej. Okay. Nie będę mówił o tym, o czym teraz pomyślałem. Tak, tutaj jeszcze problemy z alkoholem. Nie będziemy tego czytali, ale narzekają mieszkańcy m.in. Szczepidła, ale także Konina, że zdecydowanie za dużo sklepów, w których na przykład nie można kupić mleka, ale już alkohol w dużej ilości tak, i w związku z tym gromadzące się pod tymi sklepami ekipy, które nie umilały życia mieszkańcom okolicznych kamienic, bloków czy domów. A tutaj ogłoszenie: Miejski Ośrodek Rekreacji Amfiteatr poszukuje pracowników zaraz.
18: Wykonawcy, osoby fizycznej lub zakładu na antykorozyjne zabezpieczenie dachu amfiteatru i zlikwidowanie przecieków od 1 września bieżącego roku.
14: Czyli nie trzeba było chyba przetargu, nie? Po prostu sobie...
18: Tak,
14: ktoś się znalazł, wykonawca wszedł na dach.
18: Zrobił,
14: co trzeba zrobić.
18: Ciekawe, że to był ostatni remont tego amfiteatru.
14: Tak, zapłaciło mu się i było po sprawie. Tak,
18: ale to w ogóle była oddzielna w takim razie jednostka, tak? Miejski Ośrodek Rekreacji, tak. Amfiteatr.
14: No chyba tak.
18: Z tego wynika.
14: Chyba tak. No tak, ale to zobacz, jakie tam było zatrudnienie, kogo potrzebowali od 1 września.
18: Ajenta kawiarni drugiej kategorii, cokolwiek to znaczy, specjalista prowadzącego codziennie dyskoteki, przedszkolankę do przechowalni dla dzieci, dwóch sprawnych fizycznie nadzorców porządku publicznego w obiekcie, organizatora imprez rozrywkowych, tnącego dozorcę, pracownika obsługi technicznej i remontowej, dwie opiekunki toalet, szatniarkę oraz świetliczankę do wypożyczania gier i prasy. Praca w obiekcie w godzinach 15-22.
14: A teraz to puste stoi, a zobacz, ile tam było miejsc pracy.
18: Chyba, że to jeszcze, może tak się nazywało, ale jeszcze jakieś inne były pod to...
14: Może cały MOSiR taki się nazywał, amfiteatr.
18: Tak, może nie sport, bo sportu nie ma, tak. Ale cała rekreacja.
14: Może tak, to może wie. Faktycznie.
18: No bo gdzie tam oni... kawiarnia, jakieś przedszkole, to gdzie...
14: Tam na dole, pod dechami, to chyba
18: tam
14: by się
18: nie... zmieściło wszystko?
14: No nie pomieścili jeszcze przedszkole, tak? Takie mini przedszkole, tak?
18: Tak, na przedszkolankę do przechowalni dla dzieci.
14: I opiekunki toalet.
18: O.
14: Tak. No dobrze, patrzymy dalej na kolejne strony. To może sobie na razie ominiemy. O, a tutaj też humorek, ale on pokazuje, że kiedyś coś było i się skończyło. Tak, na pierwszym obrazku widzimy oblężony przez ludzi, chyba jakichś wojowników, tak, bo są jakieś miecze w rękach, tarcze, zamek oblężony. Natomiast pod spodem jest oblężony z bardzo długą kolejką kiosk ruchu i podpis tradycje nie giną. No to też już przeszłość, kioski ruchu i kolejki do nich.
18: Tak jest, no nawet właśnie już kiosków nie ma.
14: No, są jakieś kolejki. Znaczy fajna rzecz jest taka, że część kiosków jednak cały czas została w Koninie po likwidacji firmy Ruch. i jest prowadzona przez prywatne osoby i to jest moim zdaniem spoko. W niektórych miejscach takie kioski są. No natomiast nie doświadczymy kolejek przed kioskami, nie?
18: No nie. No, w sklepach, czasem są kolejki do kasy raczej niż do zakupu produktów.
14: Dużo mniej się dzisiaj prasę czyta, dużo więcej pozyskuje się treści oczywiście z internetu. I tu jeszcze mamy taki tekst, to w kilku słowach, Lecha Stefaniaka, trzeci festiwal, dzisiaj Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, który również niebawem w Koninie się zaczyna. Wtedy to się nazywało w 1981 roku Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych, ogólnopolskie konfrontacje zespołów tanecznych. No i za chwilę powrócimy, bo już tak powoli się przygotowujemy do tego klimatu, atmosfery festiwalowej w Koninie, to zobaczymy, jak to wyglądało wcześniej, przed ponad 40 laty. To jest retroprasówka w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Króciutka przerwa przed nami, po niej powracamy. 81 rok, także 95, tym dzisiaj się zajmujemy.
13: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.

0: No dobrze.
1: Formalności muszą być.
2: 81 rok, przegląd koniński, jeden z czerwcowych i oto rozpoczyna się dzisiaj. To mówimy już od ładnych kilku lat. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wtedy to była jego trzecia edycja. Trzecia, tak, 79, 80, 81, więc trzecia, konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych ogólnopolskie. I tutaj tekst Lecha Stefaniaka, zdjęcie Andrzeja Mosia, tańcząca dziewczynka na tym zdjęciu. I co ciekawe jest w tym tekście, nie będziemy go czytać, bo on jest dosyć przydługawy, natomiast też podejście takie krytyczne, czyli nie tylko, jak to dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, opis, kto wygrał, kto tam co zrobił, kto prowadził, kto był w jury, ale Lech Stefaniak dokonał pewnej analizy i zwrócił uwagę na to, co było nie do końca okej, co można było poprawić. No między innymi stwierdził, że za mało tańców narodowych, ale też, że dzieci były niektóre nieodpowiednio ubrane. Że to także powinno być wyrabianie smaku estetycznego, a bywały dzieci ubrane na przykład w tenisówki, co niekoniecznie zdaniem autora pasowało do wielkiej sceny.
0: To by chyba za głowę się łapał, bo przecież dzisiaj stroje to tak zupełnie tam czasem takie sportowe są, jakieś wygodne buty w tych tańcach nowoczesnych, to nawet inaczej się za bardzo nie da.
2: No i tańców narodowych raczej
0: no
2: tak,
0: to już w ogóle, no.
2: Próżno szukać na konińskim festiwalu. Ale oczywiście każdy może się zastanowić, co o tego typu uwagach sądzi. Przypomnijmy, że jest inny zupełnie kontekst, bo jesteśmy 45 lat temu. Niemniej jednak mi się podoba to, że właśnie w taki sposób krytyczny podejście Lecha Stefaniaka. Kto położy chodnik? Mieszkamy już 2 lata na nieszczęsnym Zatorzu, tak jak kolega z Koniecznym. Nieszczęsnym, bo pomijając, że nie ma sklepów wokół obiektów socjalnych i pawilonów rzemieślniczych, ale że nie ma też oświetlonego chodnika łączącego Zatorze z resztą miasta, po którym można byłoby spokojnie iść po zakupy, załatwić swoje prywatne i służbowe sprawy w urzędach i po którym spokojnie i bezpiecznie dzieci mogłyby chodzić do szkół. Boże, jakie długie zdanie. Dziecko wysiadając z autobusu wpadło pod samochód. Są to częste wypadki.
0: Zrobiono tunel, ale od tunelu nie ma znowu chodnika, który by łączył tunel z drogą, a przecież byłaby to droga jakaś bezpieczna.
1: Druga bezpieczna.
0: On też dziwnie złożone zdanie. A przecież byłaby to druga jakaś bezpieczna i najkrótsza droga z Zatorza na ulicę Dworcową, gdzie jest większość sklepów i urzędów, które do dzieci częściowo również chodzą do szkoły.
2: Też mega zdanie na cały akapit. No jak, poprawiła się sytuacja.
0: Tak, właśnie chciałem tutaj powiedzieć, jak zawsze tam ganie Zatorze, tak muszę powiedzieć, że Zatorze pod względem układu...
2: Macie chodniki?
0: Mamy chodniki, są równe. Nawet dosłownie przed moim blokiem był taki strasznie pokrzywiony chodnik. Kto wie, czy nie z tych lat 80., bo też takie stare płyty, który swego czasu trochę się z tego śmiałem, no ale w sumie jest to, jakoś to podziałało, że został wykopany i położony na nowo po prostu. Te same płyty, tylko po prostu równo. I rzeczywiście już się lepiej chodzi, więc oświetlenie
2: no, ale
0: jest.
2: Ale ekologicznie.
0: Tak, no taki recykling właśnie. No bo te płyty w sumie dobre były, tylko że po prostu tam korzenie gdzieś się powybijały i trzeba było tylko od nowa ułożyć i spoko.
2: Czyli można, nie trzeba.
0: Tak. No i generalnie właśnie za to, że pod względem tam sklepów, jakichś tam usługowych, różnych firm, to jest naprawdę fantastyczne. Wszystko pod nosem.
2: Teraz o nieudanej wycieczce uczniów szkoły podstawowej nr 4 w Koninie. Wycieczka zorganizowana przez spółdzielnię turystyczną Gromada 2 czerwca 81 roku. No i wyjazd nastąpił z ponad 2-godzinnym opóźnieniem na skutek niestawienia się przewodnika. Mimo zapewnienia ze strony gromady, że w tej sytuacji przewodnik będzie czekał na nich na miejscu, to znaczy w Gnieźnie, przewodnika nie było. Dzieci oprowadzał po katedrze emerytowany nauczyciel, który ze względu na wiek, 86 lat, nie mógł w pełni tym obowiązkom sprostać.
0: Nie dziwię się.
2: Czytaj dalej.
0: Dzieci były zawiedzione, na wycieczkę składały pieniądze, przeprowadzając zbiórkę makulatury i rezygnując z innych imprez. Co na to gromada? Oczekujemy rzeczowych wyjaśnień.
2: Jeszcze tutaj jest napisane, że kierowca nie znał w ogóle trasy. Dobrze, że w ogóle do tego gniezna dojechali. Okej, tutaj mamy już 95 rok. W tych czasach Konin stał mocno w zakresie tenisa stołowego, bo tam była pierwsza liga i chyba awansował ekstraklasę. MKS Iskra, tak się nazywał klub. Ale mnie tutaj interesuje podpis redaktora, najpewniej to mężczyzna pisał, bo widzimy tenisistkę stołową w akcji stojącą przy stole do ping-ponga i podpis

0: Umiejętności sportowe Doroty Wójcik idą w parze z urodą. Porażka z Mikołajewą nie przekreśla jej znakomitej postawy w lidze.
1: Także widzisz?
0: Widzisz, no jaki komplet, że tak powiem.
1: Komplet, no zalet. Zdolna sportsmenka, do tego ładna. Na takie rzeczy kiedyś zwracano, czy pisano o takich rzeczach. Dzisiaj to absolutnie nie do pomyślenia. No a tutaj, proszę pana, wiele się mówiło o tym, że w Sejmie alkohol był sprzedawany. A był też sprzedawany w naszym magistracie, no i proszę bardzo.
0: Knajpy bronimy jak niepodległości, taki tytuł artykułu. Niezła aferka rozpętała się wokół bardzo sympatycznej knajpki o nazwie Czardasz. Już chyba nie istnieje, nie?
1: Nie, nie istnieje na pewno.
0: Zresztą nazwę kojarzę jeszcze, więc tak. Osobą, która za punkt honoru, nie wiadomo dlaczego zresztą, postawiła sobie radykalne zmniejszenie obrotów tego przybytku, jadła i napitku, jest nie kto inny jak nasza szanowna koleżanka, która od pewnego czasu podpisuje się za Wisza.
1: W kwestii przypomnienia, knajpka o wdzięcznej nazwie Czardasz funkcjonuje albo funkcjonowała całkiem nieźle w urzędzie miasta Konina. Powstała dobrych kilka miesięcy temu i od razu trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym gmachu o ponurej dość przeszłości, bo wtedy urząd miejski był w dzisiejszym ANS-ie na Przyjaźni, tam gdzie wcześniej z kolei był...
0: Partia.
1: No i także o każdej porze, miła kobieca obsługa, pewnie ładna też była, domyślam się. Czy w końcu z powodu nie najgorszej kuchni naszą koleżankę z GW, no to domyślamy się, jaki to tytuł. Najbardziej zabolała jednak nie kuchnia, miłe panienki, ale... Tak, są miłe, pewnie ładne też były. Ale właśnie to piwsko przebrzydłe i jeszcze okropniejsza gorzała. Zaczęła więc bić w dzwony na alarm i dowodzić wszemi wobec, że w miejscu publicznym, jakim niewątpliwie jest Urząd Miasta, w godzinach urzędowania handluje się gorzałą, łamie się w ten sposób jakąś tam ustawę albo jeszcze co gorszego. Czyli tutaj dziennikarze Przeglądu Konińskiego jednak bronili tego alkoholu. W urzędzie. To jest w ogóle niesamowite.
0: I z tego wynika też, że jakieś łamania prawa z tego, bo tutaj jest, że jakąś tam ustawę, czyli że chyba były jakieś zapisy, tak?
1: Może prawne, jakieś które... tam były, ale no...
0: Ale kto by się przejmował?
1: No dobrze, to czytamy dalej, bo będzie jeszcze grubiej.
0: Jak wspomnieliśmy wcześniej, knajpka ruszyła dobrych kilka miesięcy temu, dlatego dziwią nas historyczne teksty koleżanki. No to wiadomo, że kobieta to musi historyczne teksty pisać.
1: Mimo, że ładna na pewno.
0: Tak. Po tak długim okresie od jej powstania. Musimy przyznać, że jest to co najmniej zastanawiające, zwłaszcza, że koleżanka niejednokrotnie sama korzystała z dobrodziejstwa umoczenia dzioba w kuflu piwa.
1: Cześć,
0: to. A to już trochę hipokryzja wychodzi w takim razie.
1: No ale to jedno, ale drugie, pisać o takich rzeczach, o kolegach, tak, koleżankach z innej redakcji, to prywatnych. W ogóle... Ale czytaj dalej jeszcze.
0: Jeszcze mówisz grubie.
1: Tak.
0: I to wcale nie po godzinach pracy. O, żeby było jeszcze śmieszniej, tego to już zupełnie nie rozumiemy, osobistym małżonkiem koleżanki jest sam pan wiceprezydent miasta, który w jakiś sposób w powstaniu Czardasza w Urzędzie Miejskim uczestniczył.
1: Dziś w Czardaszu w rozsądnych godzinach, czytaj przed 15, piwa nie uświadczysz, a to już jest chamstwo czyje. No, robi wrażenie, ten tekścik. Czy słyszałem?
0: A podpisał się ktoś?
1: No nie, chyba nie ma. Chyba nie ma.
0: Nie ma
1: odważnego. Natomiast tak, o tej pani dziennikarce też słyszałem już. Właśnie dziennikarka, żona wiceprezydenta Konina w tamtych czasach. I słyszałem też, że bywały konferencje prasowe, gdzie był wiceprezydent. Po drugiej stronie jego żona i była najostrzejszą dziennikarką na tej konferencji.
0: Proszę.
1: Tak. Także mąż nie miał lekko z tą panią.
0: No to szacunek, bo to naprawdę nie jest proste tak rozdzielić takie sprawy prywatne, rodzinne w sumie od publicznych.
1: No, to się nazywa, proszę pana, profesjonalizm.
0: Tak jest.
1: To jest naprawdę bardzo profesjonalne podejście.
0: Ale w ogóle Czardasz mi się ta nazwa kojarzy, ale z zupełnie innym miejscem.
1: A może jakąś filię otworzyli sobie, ja wiem z jakim miejscem, bo mówi, że w piątym osiedlu.
0: Tak.
1: Tam była restauracja taka. Może się przeniósł, a może filię po prostu otworzył taką swoją. O, tutaj fajny humorek Zbigniewa Wojnarowskiego. Pan, pewnie ojciec, taki już z łysinką, wielkim nosem, mówi do swojego syna.
0: I mówi tak, zgoda, jak dorośniesz, zostaniesz wybitnym politykiem, ale na razie postępuj uczciwie.
1: No i chyba się z tym zgodzimy, poprzez nasze kilkunastoletnie doświadczenie dziennikarskie. Tak, nie chcemy generalizować, co prawda, ale ciężko generalnie. To dobrze, ja tutaj jeszcze dalej, troszeczkę przerzucę kilka stron, bo chciałem a propos tych naszych polityków między innymi, ale tutaj o Marianie Pasku, pamiętasz tego pana, trener piłkarski?
0: Osobiście nie, ale no wiadomo, że to postać doskonale znana w środowisku sportowym, no bo przecież stadion nosi jego imię.
1: No ja miałem okazję jeszcze poznać nieżyjący już trener, no i tutaj taki krótki tekścik na jego temat.
0: Marian z domu Pasek, też facet, a jakże przystojny i jeszcze bardziej postawny niż poprzednik. Czyli widzisz, o facetach też pisano, że przystojni.
1: Tak, i postawny.
0: Tak, nie wiemy jakim wozem jeździ, ale wiemy, że lubi. Jest trenerem piłkarskim, szkoli młodzież. Niektórzy mylą go z radnym Konstantym Witkowskim. My nie.
1: Pan Marian przyznał ostatnio, że uwielbia piwo i chałwę i dlatego ma taki niezły brzuszek. Powiedział on nawet, że w czasach, kiedy były kłopoty ze zdobyciem chałwy, żona przywiozła z Warszawy 1,5 kg tego smakołyku. Pan Marian zjadł ją w ciągu 3 godzin, popijając mlekiem.
0: Jeżeli później poszedł na piwo, to nawet nie myślimy, co się działo. Ciekawe, że do Czardasza poszedł na piwo.
1: Tak, czy do Urzędu Miejskiego. Okej, okay, i tutaj jeszcze jest o jednym panu, o Marku z domu Zawickim. Facet postawny, przystojny, jeździ zachodnim wozem, pracownik i dziennikarz Gazety Poznańskiej, proszę, oddział w Koninie. W prasie zaczynał jako akwizytor ogłoszeń, później zaczął pisać... A co się stało jeszcze później?
0: Cechuje go nieugięta wola, tępienie wszelkiego zła i wypatrywanie tych nieprawidłowości, których nikt nie dopatrzyłby się.
1: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Konina Marek Zawicki wybrany został w tajnym głosowaniu na sekretarza urzędu.
0: Cieszymy się, facet o tak nieprzejednanych postawach jak najbardziej zasługuje na to stanowisko. Teraz może zrobić wszystko. Poza tym jest jeszcze kolegą prezydenta Konina Kazimierza Pałasza.
1: No i tutaj jak zaznaczamy też w wielu tekstach, czy przy okazji wielu tekstów, że pewne rzeczy, obyczaje się bardzo zmieniły od tych czasów. Tak jak sekretarz miasta Konina był kolegą prezydenta Konina, w tym wypadku Kazimierza Pałasza, tak i dzisiaj obecny sekretarz jest kolegą prezydenta Konina, tak, Piotra Korytkowskiego.
0: To się nie zmienia.
1: Pewne rzeczy się nie zmieniają. Pan Marek Zawicki został wtedy sekretarzem i był nim prawie 30 lat, aż został kolega obecnego prezydenta. Pan Marek Zawicki wrócił zresztą na swoje, to już tak dosyć złośliwie dziennikarze Przeglądu napisali dalej. Pracował bowiem w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której teraz mieści się Urząd Miasta. No, o tym przed chwilą mówiliśmy.
0: Czyli znał już.
1: Znał korytarze, tak, wiedział, gabinety.
0: To na to umiejętności dla sekretarza jak najbardziej potrzebne.
1: Tak, tak.
0: Kompetencje.
1: I pewnie też koleżeństwo było wcześniej, później. No tak, takie dobre, przyjazne obyczaje to... A dzisiaj dodajemy, pan Marek emerytowany już, ale jest prezesem Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów.
0: Tak jest.
1: Także cały czas...
0: Od niedawna chyba nawet.
1: Tak, od niedawna cały czas aktywny, cały czas działa. Takie obrazki tutaj mamy... rozwaloną, zniszczoną syrenę, samochód, który stoi gdzieś tam na konińskim osiedlu. Pokojarzysz takie widoki?
0: Tutaj jest napisane, że przed szkołą podstawową numer 7 w Koninie.
1: Czyli tu obok nas, teraz, na Bydgoskiej. Kiedyś była tam siódemka.
0: To była siódemka.
1: Tak, to była siódemka.
0: Bo ja kojarzę za przedszkolem na 5 osiedlu, jak ja chodziłem do przedszkola, za przedszkolem Pętliszek, numer 11. I tak mi się właśnie coś kojarzy, my się taką górkę tam na placu zabaw, jak się weszło tam górkę, to właśnie jak się patrzyło za płot, to też było widać właśnie tego typu samochód.
1: Bo ja z dzieciństwa pamiętam, że takie właśnie widoczki się zdarzały jeszcze w latach 90. Totalnie zniszczone samochody bez drzwi, bez szyb, bez maski i stały tygodniami, miesiącami w przestrzeni miejskiej. Tak. Nikt ich nie usuwał. Dzisiaj też mamy do czynienia z wrakami w lepszym stanie i też ich trochę jest. No tylko tyle, że są w jednym kawałku.
0: Tak, no bo to jak już właśnie się zacznie rozlatywać, to można go usunąć na koszt docelowo właściciela, ale generalnie najpierw miasto
1: gmina
0: zapłaci,
1: to zrobi. Tak. Dziękujemy. Za dziś to była Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Bartek z Konieczny, portal LM.pl
0: i Mateusz Kasiński, Meloradio.
1: Do usłyszenia.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Mamo, wiesz, że spotkamy Blue i Ferio Konin?
9: O, kiedy?
8: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
9: Więcej na feriokonin.pl.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
11: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Historia Konina, ta audycja właśnie zaczyna się na naszej antenie. Przy mnie jest koliński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego, pan Piotr Rybczyński.
12: Dzień dobry.
11: Powracamy do tematu, którym zajmowaliśmy się kilka tygodni temu. Przez kilka tygodni, także potem była przerwa, bo to było spowodowane stuleciem przewrotu majowego. Mówiliśmy o tym przede wszystkim, co na ten temat pisano w konińskiej prasie, czyli w Głosie Konińskim. No i dzisiaj do tego tematu, który był wcześniej, powracamy. To gospodarcze szanse, czy szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek, pierwsza połowa i szansa poprzez sukiennictwo. Ostatecznie się ta szansa nie ziściła. Była górka, potem był dołek z różnych przyczyn. To bardzo wnikliwie pan przeanalizował i opowiedział. A co było potem?
12: No cóż, gdybyśmy tak rozpatrywali pewne takie okresy, tak, pewnych możliwości rozwoju gospodarczego Konina, to mamy lata, już w drugiej połowie oczywiście XIX wieku, lata po powstaniu styczniowym. Trudno tu mówić o jednym roku. Jak wiadomo, no, powstanie ostatecznie zakończyło się w 1864 roku, przynajmniej na naszym terenie. Aczkolwiek tak naprawdę w swoim apogeum to jest rok 1863, bo 64 to już jest absolutna jak gdyby agonia pewnych wydarzeń. Zakończona śmiercią, straceniem ojca Maksyma Tarajwy w lipcu 1864 roku. Przy czym, jeżeli mówię, że otwierała się nowa karta, tak, w takich, no, w pewnych mechanizmach rozwoju gospodarczego miasta, to nie oznacza, że miasto jak gdyby się zupełnie nie rozwijało, tak, że wraz z sukiennictwem nastąpiła jakiś regres gospodarczy. Nie, miasto powoli rozwijało się, zwiększała się liczba ludności, aczkolwiek tutaj odnotowano faktycznie właściwie w tym sensie w nowożytnych dziejach Konina jedyne okres takiego gwałtownego spadku ludności. My mówiliśmy, że obecnie ludność miasta też spada, no ale ta w zupełnie innych jak gdyby konfiguracji, w innych granicach administracyjnych. Natomiast wtedy cały czas XIX wiek i w zasadzie jeszcze początek XX wieku, mówimy o mieście w tych samych praktycznie granicach. Co prawda zwiększa się oczywiście liczba budynków w mieście, bo i wzrasta powoli liczba ludności, osiągając no, w okresie powstania styczniowego około 6 tysięcy, aczkolwiek z tą liczbą ludności to jest to, co już też dość dużo mówiliśmy. Mamy problem z tą ówczesną statystyką urzędową, która mieszała różne kategorie ludności, no ale miasto powoli się za wyjątkiem no, połowy XIX wieku, no, między 1849 51, kiedy w wyniku epidemii cholery, drugiej jak gdyby jej fazy, ale jeszcze bardziej straszliwej niż tej z lat 30. XIX wieku, faktycznie doszło do spadku liczby ludności miasta i to takiej autentycznej, bo po prostu w tych samych granicach, no i z powodu po prostu śmiertelności mieszkańców. No ale później cholera wygasła, wszystko wraca do jakichś takich normalnych trybów. Natomiast oczywiście przyczyny tego pewnego rozwoju gospodarczego ożywienia, które następują pod koniec lat właściwie już 60. XIX wieku i to są lata 70., początek lat 80., spowodowane jest wieloma czynnikami. Oczywiście to jest w ogóle era rozwoju przemysłu, nie tylko w naszym przypadku, naszego miasta czy regionu, ale w ogóle w skali całego kraju, a mógłbym nawet powiedzieć, że w całego właściwie świata, czy tego świata, jak to wówczas rozumiano, bo rzecz jasna nie dotyczy to, prawda, krajów afrykańskich, ówczesnych kolonii, to oczywiste, no ale ten świat też rozumiano troszeczkę wówczas inaczej, no ale oprócz tych ogólnych trendów, no to jest tak, że już sytuacja tutaj w naszym regionie i sytuacja jak gdyby w skali kraju. Wraz z upadkiem powstania styczniowego następuje uwłaszczenie chłopów. To uwłaszczenie, których w szkole się naucza, jest bardzo często, ja się zżywam, bo ono jest takie sprowadzone do takiego prostej tezy, że przestali istnieć pańszczyźniani chłopi. No, problem polega na tym, że tak naprawdę w naszym już tutaj regionie pańszczyźnianych chłopów na dobrą sprawę w momencie wybuchu powstania nie było, a przynajmniej, to znaczy, jak mówię o tych pańszczyźnianych chłopach, to po prostu w tej czystej formule, tak? Takiej klasycznej pańszczyzny, to już był na naszym terenie relikt, co nie oznacza, że w skali całego królestwa, bo we wschodnich częściach to królestwa, nie mówiąc już na ziemiach jeszcze na wschód, tak, które dawniej należały do Rzeczpospolitej, a zostały włączone bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, to wyglądało nieco inaczej. Natomiast oczywiście ten stosunki takie typowo pańszczyźniane, że mam kawałek ziemi, za to muszę panu odrobić, tak, za ten kawałek ziemi. I już przechodziły w różne formy jak gdyby bardziej kapitalistycznych stosunków, to znaczy kapitalistycznych w tym sensie, że po prostu no, rodzaj dzierżawy, tak, na różnych zasadach, to temat rzeka, bo w różnym czasie to wprowadzano i różnie to określano, notabene zresztą z punktu widzenia części chłopów niekoniecznie to przejście na takie stosunki kapitalistyczne, typową dzierżawę, tak, gotówka była jakoś tam strasznie przez nich dobrze postrzegana, no bo to, jak już kiedyś chyba mówiłem, jak czasami powtarzano, no chłop miał generalnie z reguły najwięcej rąk do pracy, czyli no i gęb do wyżywienia. Oczywiście przy małych jak gdyby towarowości tych gospodarstw i wyjściu na rynek trudno było zdobyć środki finansowe, natomiast no najłatwiej było właśnie poprzez pracę, tak? W dużym, ja to tu idealizuję i w dużym uproszczeniu rzeczy przedstawiam, ale taki mechanizm funkcjonował. Ale uwłaszczenie kończyło i w ogóle z chwilą upadku powstania styczniowego nie chodziło sam upadek powstania, ale to, co się stało, to znaczy, że no, pojawia się ukaz uwłaszczeniowy o uwłaszczeniu chłopów, później także mieszczan rolników, no ale także to zapoczątkowuje zupełne zmiany w zakresie pewnym administracyjnym, bo ten dla Rosjan ukaz o uwłaszczeniu chłopów z kwietnia 1864 roku był integralną częścią z ukazem o urządzeniu gmin wiejskich, który zrywał po prostu wpływ miało i faktycznie tak to się stało, wpływ dworu, czyli pana na wieś, czyli no, jego już w tym momencie nie tyle poddanych, co zależnych od niego w pewien sposób gospodarczo, tak? Bo nadal oni siedzą na gruncie, który formalnie należy do pana, więc kończy się ta epoka feudalizmu i ona zapoczątkowuje oczywiście nie natychmiast, tak? Znowu pewne uproszczenie i pewna idealizacja, ale następuje dwa jak gdyby procesy. Z jednej strony powstaje grupa gospodarstw chłopskich zdolnych do samodzielnej już jak gdyby egzystencji. No i te gospodarstwa z czasem też rozwijają swoją produkcję. No i właściciele tych gospodarstw wchodzą na rynek, tak? To znaczy no, chcą sprzedawać część swoich produktów, czyli jak gdyby zmienia się troszeczkę ówczesny rynek rolny, ale to także oznacza zmiany dla dworów, ponieważ no, trzeba już przejść na typowo kapitalistyczny sposób prowadzenia majątków, czyli po prostu zatrudniać siłę roboczą. A tu zaczyna się pewne kalkulowanie, ponieważ no, wykorzystanie ewentualnie lepszych narzędzi rolniczych, z czasem pojawiających się maszyn rolniczych, po prostu jest bardziej efektywne. Poza tym majątki, duża własność szuka sposobów jak gdyby zwiększenia twojej dochodowości. Jest jeden, który położył się cieniem na regionie, to jest po prostu masowe wycinanie lasów i eksport drewna, co doprowadziło zresztą do tego, że wkrótce zaczęto no, odczuwać braki, bo drewno to nie tylko wówczas surowiec energetyczny, no, ale także w dużej mierze jeszcze materiał budowlany. To robiono zresztą tą wycinkę już w pierwszej połowie XIX wieku. No i to rodziło konsekwencje tak na marginesie, kiedy już po upadku powstania styczniowego, no, to jest rok 1865-66, przeprowadzano taki gruntowny remont konińskiej fary. Śladem tego jest boczne obecnie wejście, najczęściej używane, tą gruchtą, którą jest tam data na niej 1866, ale ten remont także dotyczył bardzo istotnej części, a mianowicie dachu. Oczywiście my, jak jesteśmy w kościele, to widzimy sklepienia. Jak z zewnątrz to widzimy dach, natomiast musimy sobie wyobrazić, że tam jest konstrukcja drewniana i wtedy no, już uznano, która wytrzymywała sporo czasu, no, ale wtedy zaistniała konieczność, co wiemy jak gdyby no, z dokumentów, tak, i z pewnych przekazów. No i jak przystąpiono, to znaczy ze względu na rozmiar tej budowli trzeba było no, dobrej jakości drewna i to odpowiednich rozmiarów. No i tu zaczął się problem, że w najbliższej okolicy już trudno było tego typu materiał znaleźć. Natomiast, ale to już tak na marginesie co do tej dochodowości, no może jeszcze jedną rzecz. Jak dzisiaj wyjedziemy za Żychlin, tak, to mamy te ciekawe miejscowości Teresina, tak, i no to dobra należące do Góralskiego, mają dobra wyszyna.
11: Od imion żeńskich, tak?
12: Tak, od swoich córek, który zakładał też właśnie tam wsie. Natomiast były to pierwotnie tereny zalesione, tak, które właśnie padły w dużej mierze łupem, że tak, bo tak już by można to nakreślić, tej właśnie polityki zwiększania dochodowości, wycinania lasów i drewna, które eksportowano, wykorzystując wartę do zaboru pruskiego, do Prus, tak, czyli poprzez oczywiście ziemie polskie, poznańskie, zachodnią część Wielkopolski, która znalazła się w zaborze pruskim. Szybko także starano się zwiększyć dochodowość w ten sposób, że produkować jakieś towary, które stosunkowo łatwiej wywieźć, a są dość wartościowe. No i jednym z takich towarów, właściwie głównym, stał się alkohol. Dlatego zaczyna się proces, który rozkłada się na kilkadziesięcioleciu, bo nie od razu to wszystko nastąpiło, ale to jest właśnie ostatnia ćwierć XIX wieku, że właściwie każdy większy majątek starał się mieć własną gorzelnie.
11: I tu musimy na razie przerwać. Do naszej opowieści powrócimy za tydzień o szansach gospodarczych, czy o szansach na gospodarczy rozwój Konina. Rozmawiamy w audycji Historia Konina. Jesteśmy w drugiej połowie XIX wieku. Dziękuję bardzo za dziś pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Konińskie Historyk.
12: Dziękuję, do widzenia.
11: I do usłyszenia za tydzień Mateusz Krzesiński, także kłaniam się.
0: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
13: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Co w tym magazynie? Zajrzymy do Konińskiego Muzeum, gdzie będą poranki i popołudniówki. O co dokładnie chodzi? O tym już za chwilę. Co łączyło konińską pisarkę Zofię Urbanowską z Zakopanem? O tym opowiedzą członkowie Konińskiego PTT-ku. A na koniec jeszcze słów kilka o tym, że Kazimierz Biskupi chce mieć geotermię. Zaczynamy od wizyty w muzeum. Tam na temat popołudniówek i poranków z Martą Kornalską i Agnieszką Tomaszewską rozmawiała Monika Marciniak. Posłuchajmy.
14: Muzeum Okręgowym w Koninie z okazji obchodów 60-lecia istnienia instytucji nowa oferta oświatowa. A wśród zajęć również te przeznaczone dla gości indywidualnych, dla rodzin, dla dzieci i dla dorosłych. Mówimy o dwóch cyklach, czyli popołudniówka w muzeum i poranki z maluszkiem. Zaczniemy od tych najmłodszych, czyli od poranków z maluszkiem. Kiedy można przyjść z dziećmi, z jak małymi dziećmi i co będzie się tutaj wydarzać?
15: A więc zaczynamy zajęcia już 11 czerwca. Marta Kornalska. Zajęcia się będą odbywać o godzinie 9. Będą trwać około 45 minut. Są to zajęcia przeznaczone dla uczestników od drugiego roku życia i jest to oczywiście forma z opiekunami, tak więc zapraszamy serdecznie takie całe rodziny.
14: Od drugiego roku życia, a ile najwięcej lat mogą mieć uczestnicy tych zajęć?
15: 4., 5. rok życia.
14: I co na tych zajęciach będzie się działo?
15: Zaczniemy od, to są takie zajęcia bardzo sensoryczne, zabawowe, trochę takie przygotowujące do podróży do przedszkola, czyli będziemy mieli trochę tutaj pląsów, będą też jakieś zabawy plastyczne, zabawy z chustą animacyjną, ale wszystko to będzie się odbywać troszeczkę w klimacie naszego muzeum, czyli trochę tak na terenie skansenu etnograficznego albo w sali edukacyjnej, troszeczkę muzyki właśnie takiej folkowej, będziemy też sobie bawić się gliną, a także spróbujemy zrobić pranie w stylu dawnej wsi.
14: Czy to wszystko wydarzy się już 11 czerwca?
15: Nie, zajęcia będą się odbywać co 2 tygodnie, tak więc wszystkie te tematy, każde zajęcia będą miały swoją tematykę. Tak, zaczniemy sobie od skarbów natury, czyli będziemy sobie doceniać to, jaki jest nasz ogród w muzeum i na bazie tego będziemy przeprowadzać sobie różne eksperymenty właśnie sensoryczne.
14: Mówiłaś, że dzieci pojawiają się na tych zajęciach z opiekunami, ale tym opiekunem nie musi być tylko rodzic, prawda?
15: Nie musi. To może być babcia, może być dziadek, może być ciocia, może być starsze rodzeństwo nawet, tak więc ktoś pełnoletni.
14: Teraz przejdziemy może do popołudniówek w muzeum. Czym będą się różnić od tych porannych spotkań?
16: Popołudniówki w muzeum polecamy dla osób, które... Agnieszka Tomaszewska. Trochę zmęczone już pracą, po pracy czy po szkole dzieci mają ochotę na coś kreatywnego, żeby odpocząć, zrelaksować się. Proponujemy zajęcia z naszej takiej stałej oferty, wzbogaconej już teraz oferty warsztatowej. Na tych zajęciach będziemy i lepić, i kleić, i wycinać, i motać. Będą to zajęcia takie bardzo i plastyczne, kreatywne, więc każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Będziemy pewnie też wprowadzać jakieś nowe zupełnie warsztaty, które nie są w naszej ofercie i na pewno każdy sobie znajdzie coś dla siebie.
14: Powiedz proszę, kiedy można się spotkać w ramach tej popołudniówki w muzeum?
16: To będą zajęcia naprzemiennie z porankami maluszka, czyli pierwsze spotkanie będzie 18 czerwca. O godzinie 16:30 będziemy rozpoczynać takie zajęcia. Będą one trwały tak do 1,5 godziny, więc będzie ta możliwość takiego spokojnej pracy, żeby zrobić sobie wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, żeby się nie spieszyć, żeby wyjść z czymś bardzo kreatywnym, takim swoim.
14: A powiedzcie proszę, skąd taki pomysł, żeby rozszerzyć tą tradycyjną ofertę edukacyjną muzeum?
16: Robimy to, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia muzeum i chcieliśmy zachęcić wszystkich, żeby każdy miał możliwość przyjścia, spróbowania swoich sił w czymś, co na co dzień nie ma nawet czasu zrobić, albo boi się spróbować czegoś nowego. Tutaj się nie ma czego bać, można przyjść, spokojnie sobie zrobić to, co proponujemy i spróbować swoich sił.
15: Ja myślę, że jeżeli chodzi o poranki z maluszkiem, no to myślę, że tutaj jest fajna forma taka, żeby te maluchy już od tego wczesnego wieku zaznajomić i w ogóle pokazać im muzeum i jakieś takie opcje poprzez zabawę, nie? Żeby po prostu zapoznały się już. Myślę, że rodzice też, czy to opiekunowie też bardzo chętnie też tutaj spojrzą na to z muzeum z trochę innej strony.
14: Gdzie szukać informacji o zajęciach?
15: Na naszych social mediach, a także na stronie muzeum, a także w mediach.
13: To były pracowniczki Konińskiego Muzeum, Monika Marciniak, także Marta Kornalska i Agnieszka Tomaszewska. Teraz zmieniamy temat. Odwiedzili miejsce opisane w książce Róża bez kolców i nawiązali współpracę z Muzeum Tatrzańskim. W ten sposób członkowie Konińskiego PTT-ku przypomnieli związki pisarki Zofii Urbanowskiej z Zakopanem. Posłuchajmy.
17: No my z sercem pojechaliśmy do Zakopanego i nasze serce i serce pani Zofii Urbanowskiej do tego Zakopanego zawieźliśmy.
13: Marek Chlebicki, Koniński Oddział PTT-ku.
17: Ponieważ ona była bardzo związana z Zakopanem, bardzo byśmy chcieli, spotykając się zawsze 1 stycznia przy grobie pani Zofii Urbanowskiej, co roku, to naszym marzeniem było to, żeby ona na stałe wróciła do Zakopanego.
18: Jako, że organizacja tego przedsięwzięcia trwała dosyć długo.
13: Wanda Gruszczyńska, Koniński Oddział PTT-ku.
18: Bo zaczęliśmy już w zasadzie w zeszłym roku i udało nam się również oprócz honorowego patronatu namówić osoby, instytucje wspierające. No i oczywiście uzgodnienia z Muzeum Tatrzańskim, czyli bardzo cenne poparcie Muzeum Tatrzańskiego, gdyż prelekcja, która się odbyła się w bardzo nowoczesnej sali niedawno, w zeszłym roku czy 2 lata temu, oddanego Muzeum Palace. Było to naprawdę bardzo dogodne i efektowne. Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym, odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie. I cele były takie: przypomnienie zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze cztery osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. I tutaj chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, dwa lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie organizowanej dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje, i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Ta korespondencja jest tam w takim segregatorze, można ją sobie przeczytać. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kenara. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. I również wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy dom kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.
13: A byli to członkowie konińskiego PTT-ku, Marek Chlebicki i Wanda Gruszczyńska. Na koniec przenosimy się do Kazimierza Biskupiego. O geotermalnych planach gminy mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
19: Jak wiemy bardzo dobrze, kończy się przemysł paliwowo-energetyczny i już za kilka lat w ogóle przestanie funkcjonować na terenie powiatu konińskiego. W roku 2011 byłoby to ostatnią tonę węgla z odkrywki Kazimierz. W tej chwili tereny, które mamy, mamy po pełnej rekultywacji w kierunku wodnym, rolniczym i leśnym. No i czas tutaj na strefę inwestycyjną. Po pełnej analizie i możliwościach pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, a wiemy, że po byłych wyrobiskach będą farmy fotowoltaiczne, będą elektrownie wiatrowe, ale pojawiła się możliwość złożenia wniosku na wykonanie odwiertu geotermalnego i taki wniosek został złożony. Oczywiście to było prawie 3 lata pracy, różnego rodzaju analiz, dokumentacji, samego złożenia wniosków. Bardzo się cieszymy, bo jako jedni z trzech samorządów na terenie Wielkopolski takie dofinansowanie otrzymaliśmy. W chwili, kiedy zostałem wójtem, można powiedzieć 22 listopada 2018 roku, podjąłem takie działania, żeby rozwój naszej gminy był długofalowy. Idziemy w kierunku przede wszystkim oszczędności energetycznych na wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Mamy panele fotowoltaiczne. No i tutaj odwiert geotermalny, który typowo chcemy przeznaczyć pod przemysł i rozwój tych terenów. Mamy potężne tutaj przestrzenie, które można zagospodarować. Chcemy już przygotować się do przyszłych lat, które umożliwią pozyskanie przede wszystkim energii ekologicznej, bo na tym będziemy bazować. I wierzę w to, że przez kolejne lata uda nam to się skutecznie realizować. Jest to przede wszystkim wielki przeskok technologiczny. Mamy energię, którą możemy pozyskać de facto ze źródeł za darmo. Jest kwestia inwestycji w infrastrukturę. My już mamy opracowany wstępny plan, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tutaj ciepła, ale też wiemy, że nie tylko ciepła, ale także i produkcję energii elektrycznej. W pierwszej fazie koncepcja obejmuje dostarczenie energii do strefy ekonomicznej, która jest planowana i projektowana pomiędzy gminą Kazimierz Biskupi a gminą Kleczew, ale tutaj także o zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Kazimierza Biskupiego, Nieświastowa, Kozarzewa, Kozarzewka, no i w dalszej perspektywie dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, jest to kwota 16 milionów złotych, szacowany koszt jest to 23-24 miliony złotych. Po wstępnej analizie głębokość odwiertu jest to 2620 metrów, temperatura w złożu wody 95 stopni. Tak jak powiedziałem, jest to szansa wielkiego rozwoju Kazimierza Biskupiego, całej gminy. Wstępny odbiór geotermalny udowodni, że możemy pozyskiwać źródła ciepła. Udowodni to, że możemy pozyskiwać ciepło ze źródeł odnawialnych, ekologicznych. Jest to powiązane przede wszystkim z przyszłością całego Kazimierza Biskupiego i całej gminy, bo mając ekologiczne źródło ciepła, które może zasilić przyszłe hale przemysłowe, różnego rodzaju przemysł, różnego rodzaju hale produkcyjne, daje nam wielką szansę i wielki skok, jeżeli chodzi o czas. A czas jest najważniejszy. Czas transformacji Wielkopolski Wschodniej. Potem kolejne lata, które całkowicie wyłączą elektrownię konwencjonalną na naszym terenie, która także znajduje się na terenie gminy Kazimierz Biskup i chcemy po prostu krok do przodu i przyszły inwestor, który przyjdzie, żeby wiedział, że ma energię, którą może pozyskać ze źródeł geotermalnych.
13: To był wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
13: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Magazyn reporterów przed nami. Dzisiaj odwiedzimy dwie gminy powiatu konińskiego, gminę Ślesin i gminę Kazimierz Biskupi. Zaczynamy wizytą w gminie Ślesin, ale nie w Ślesinie konkretnie, a w Licheniu. Ponieważ już niebawem, w sobotę 20 czerwca, będzie w tamtejszym sanktuarium maryjnym festiwal Licheń Młodych. I więcej na ten temat powiedziały mi Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z biura prasowego Licheńskiego Sanktuarium. Posłuchajmy. Dzisiaj w radio gościnie z Sanktuarium Licheńskiego, z biura prasowego, tak? I biura promocji, tak to oficjalnie się nazywa. Patrycja Nawrocka, cześć.
20: Cześć.
13: I Nadia Lisowska.
20: Cześć.
13: Także cześć. Hej, spotykamy się dlatego, że duże wydarzenie szykuje się w Licheniu. Wydarzenie kulturalne, wydarzenie dla młodych, więc nasza stacja jest jak najbardziej odpowiednim miejscem, aby o tym wydarzeniu mówić i je promować. To festiwal Licheń Młodych. No i ja myślę, że najpierw fajnie byłoby porozmawiać w ogóle o tym haśle Licheń Młodych. Skąd ono się wzięło? Czy to od razu był festiwal? I o co chodzi w całej tej idei?
20: Właściwie Licheń Młodych to inicjatywa, która zrodziła się w sercu Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej już 2 lata temu. I jest to taka forma zaproszenia, które kierujemy do młodych ludzi tak naprawdę z całej Polski, jako zachęta do wspólnego poszukiwania Boga, sensu oraz wspólnoty serc. I w tą akcję, inicjatywę zaangażowani są zarówno świeccy, jak i duchowi, którzy starają się wspólnie stworzyć młodym ludziom przestrzeń do refleksji nad wiarą i życiem właśnie tutaj u nas w sanktuarium. I w ramach tej inicjatywy mamy także comiesięczne msze święte z młodymi i dla młodych, które odbywają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 16 w Bazylice Licheńskiej. I te msze są z homilią skierowaną do osób młodych. Zapraszamy takich księży, którzy mają realną styczność z osobami młodymi. Wiedzą, jakim słowem można do nich trafić i jakie mają problemy te osoby młode. Dodatkowo wyjątkową atmosferę liturgii zawdzięczamy młodzieżowym zespołom muzycznym, które posługują podczas tych mszy i one właśnie sprawiają, że ta modlitwa jest jeszcze bardziej radosna, bardziej żywa i pełna uwielbienia Boga.
11: No właśnie, ja wczoraj tak byłem na pogrzebie, w związku z tym trafiłem gdzieś do kościoła. No wiadomo, pogrzeb, no to tam za wesoło być nie mogło, to jest oczywiste. Natomiast moja żona powiedziała coś takiego, że nie wiem, na ile mogę mówić w sumie, bo to jej przekonania, że no ale dobrze, powiedziała, że ona by chodziła do kościoła częściej, gdyby było w nim weselej.
20: Więc zapraszamy na nasze msze święte z młodymi i dla młodych.
11: Okay.
20: Zawsze staramy się właśnie zadbać o tą atmosferę, żeby faktycznie te msze były takie dedykowane właśnie osobom młodym, no bo wiadomo, msze mamy no, w Lichenickiej Bazylice bardzo często, no, codziennie, ale właśnie ta msza w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 16 jest dedykowana właśnie typowo osobom młodym i zawsze staramy się też, żeby po tej mszy coś było. Uwielbienie, jakaś agapa, czyli wspólna integracja, koncert, konferencja.
11: Uwielbienie, czyli muzyka, tak?
20: Tak, uwielbienie przed na przykład Najświętszym Sakramentem. Wystawiamy wówczas Najświętszy Sakrament i to jest też taki moment takiej refleksji, że możemy się zatrzymać i właśnie wówczas też w tym śpiewie tych zespołów muzycznych po prostu się modlić. Mhm. Ale uwielbienie też może mieć taką formę bardziej tańca, radości, ale to raczej nie w bazylice, tylko na przykład na zewnątrz.
11: A agapa, czyli nie robimy tak, że się kończy msza i wszyscy idą do domu, tylko
20: jest
11: jeszcze...
20: spotkanie integracyjne na przykład.
11: Po prostu rozmawiamy, tak. Mamy kawkę, herbatkę.
20: Dokładnie,
11: i
20: tak.
11: Lepiej się poznajemy, nie jesteśmy
20: oczywiście
11: anonimowi.
20: Tak.
11: Okej, rozumiem.
20: Oprócz tego mamy również Instagrama Licheń Młodych, na którym działamy na bieżąco i nagrywamy również podcasty na naszym profilu na YouTubie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, więc bardzo serdecznie zapraszam.
11: Ja domyślam się, że cel główny jest taki, żeby zachęcić także coraz więcej młodzieży do tego, żeby Licheń przez tę młodzież był odwiedzany.
20: Jak najbardziej, tak. Zapraszamy osoby młode, ale także te młode duchem, bo już niejednokrotnie słyszeliśmy, że ktoś starszy pojawił się na tych naszych mszach, bo oczywiście nie jest to zakazane.
11: Czyli ja taki 40-latek mogę się...
20: Jak najbardziej, jak najbardziej, bo właśnie...
11: Bo jestem młody duchem.
20: Tak, no to jest najważniejsze i te osoby właśnie też... mówią, że to jest msza dla młodych, to tam tylko nazwa, my bardzo chętnie przychodzimy i chcemy w tym uczestniczyć. Także ja bym powiedziała, że ten festiwal jest nawet takim zwieńczeniem całego roku tych mszy z młodymi i dla młodych, że to jest właśnie wszystko spięte w jedno wydarzenie.
11: Czyli takie podsumowanie.
20: Dokładnie.
11: Tego wszystkiego, co przez cały rok się działo. No dobrze, to festiwal. O festiwalu słów kilka. Jak słyszymy słowo festiwal, to znowu tak kojarzy nam się to przede wszystkim z muzyką, ze sceną, zabawą przy dźwiękach. Jak będzie wyglądał festiwal młodych w Licheniu tegoroczny? Może dodajmy jeszcze, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, że to 20 czerwca sobota. Wtedy będzie się to wszystko na terenie Sanktuarium Licheńskiego,
20: tak,
11: domyślam się, działo. Okej, to kilka słów o festiwalu.
1: Na naszych gości czekają tacy artyści jak Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli, Pokój i dobro. Są to znani artyści polskiej muzyki chrześcijańskiej, ale poza tym na naszych gości czeka także Teatr A, który na pewno będzie bardzo klimatycznym wydarzeniem, ponieważ będzie on po zmroku i z użyciem ognia. Więc na pewno będzie to bardzo ciekawe wydarzenie.
11: Takie fire show? Coś w tym stylu?
1: Coś takiego.
11: Okay.
1: Przedstawią spektakl Siewca. W programie znajdzie się też uroczysta msza święta, konferencje, świadectwa wiary.
11: Trzeba jakoś się wcześniej zapisywać, czy kupować jakieś bilety?
1: Nie, wstęp na festiwal jest bezpłatny, więc możecie po prostu przyjść i świetnie się z nami bawić.
11: Okej. Okay. Festiwalowi towarzyszy hasło wprowadzajcie słowo w czyn. Rozwińmy tę myśl.
20: To hasło czerpie inspirację z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze i ta myśl ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by to Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją, ale takim realnym przewodnikiem naszych codziennych wyborów i postaw.
13: Czyli mniej gadać, więcej robić.
20: Jak najbardziej tak.
13: W prostymi słowy.
20: Najpierw słuchać, uczęszczać systematycznie do kościoła i faktycznie gdzieś tam słuchać to, co jest nam przekazywane, ale potem wprowadzać to słowo w czyn.
13: To wszystko będzie działo się, rozumiem, w plenerze?
20: Tak, w plenerze przed Bazyliką Licheńską. W nawiązaniu do tego hasła na festiwalu będzie czekał na naszych uczestników także ksiądz Artur Kosier wraz z młodzieżą.
13: Zdaje się, że to kapelan Konińskich Harcerzy, tak?
20: Tak.
13: Co kojarzę stąd jego nazwisko.
20: Tak, oraz dyrektor Centrum Caritasu diecezji włocławskiej. Oni przyjadą i opowiedzą o swoich misjach w Kenii. Właśnie, więc będzie to faktycznie fajna żywy okazja przykład. Do tego, żeby właśnie żywy przykład, jak wprowadzać słowo w czyn. Nasz na pewno festiwal poprowadzi Mariańska Wspólnota Młodych. Jest to wspólnota ewangelizacyjna działająca przy naszym duszpasterstwie młodzieży i powołaniu Zgromadzenia Księży Marianów.
13: Okay.
20: Więc oni nas wprowadzą w taką naprawdę fajną atmosferę radości. Byli z nami w zeszłym roku, bo to jest druga edycja naszego festiwalu i świetnie to poprowadzili, więc w międzyczasie, między właśnie konferencją, różnymi koncertami, mszą świętą, będziemy mogli się także po prostu wspólnie integrować i bardzo dobrze bawić.
13: Okay, program gdzieś możemy znaleźć w sieci, tak? Imprezę?
20: Tak, program jest na naszym Instagramie Licheń Młodych.
13: I powiedzmy jeszcze, bo 20 czerwca, a o której się zaczyna to wszystko?
1: Rozpoczynamy o godzinie 12 mszą świętą.
13: Okej. I potem przechodzimy do części tej bardziej, nazwijmy to, artystycznej.
20: Artystycznej, tak.
13: Jeszcze raz, Festiwal Licheń Młodych, 20 czerwca, startuje festiwal w samo południe. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp będzie bezpłatny, darmowy. A jeszcze tak, korzystając z okazji, że się spotykamy, czyli doszło do tego spotkania takiego z mikrofonem między stroną redaktorską, czyli mną, a wami, czyli biurem tak prasowo-promocyjnym w Licheniu. Powiedzmy kilka słów na temat tego, co dzieje się w ogóle w Licheniu, bo tych wydarzeń to jest cała masa, tak poza festiwalem.
20: Tak, dlatego zachęcamy, by śledzić naszego Facebooka i naszą stronę, ponieważ faktycznie, praktycznie co tydzień się u nas coś dzieje. Zapraszamy serdecznie na spotkanie orkiestr, które odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 12 wspólną mszą świętą. Wspólnie zagra przed schodami Bazyliki taki wspólny koncert na cześć Jana Pawła II, który 27 lat temu odwiedził nasze licheńskie sanktuarium.
13: Byłem wtedy,
20: tak.
13: Widziałem, tak, byłem. Potwierdzam, że był tam Jan Paweł II, był, tak, widziałem.
20: Niestety nie było nas tutaj.
13: Nie było was dane.
20: Nie było nam dane, ale widzimy dużo filmików. I co, na pewno zapraszamy, bo od ostatniej niedzieli czerwca ruszamy znowu z letnimi koncertami przy fontannie.
1: To każdą niedzielę?
20: Każdą niedzielę o godzinie 15:15. Będą takie koncerty.
13: A Bazylika Sonans, dobrze wypowiedziałem tą nazwę, to jest coś takiego, jest wakacje, nie?
20: Tak, wakacje, ale
1: 28 czerwca, to jest chyba niedziela?
20: Też ostatnia niedziela czerwca, tak.
13: Tak.
20: Od 28 czerwca, w każdą niedzielę będzie koncert
13: na organach. Sonans.
20: Dokładnie.
13: Tak. Największych w Polsce.
20: Tak.
13: Cały czas, tak?
20: Tak, cały czas. Okay.
13: Co jeszcze w wakacje się będzie działo?
20: W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od lat przeżywamy Misterium Męki Pańskiej, a w tym roku zrodził się piękny pomysł, by przygotować Misterium o życiu Matki Bożej, tak jako formę wdzięczności za jej obecność, opiekę i miłość. Dlatego już dziś kierujemy do was serdeczne zaproszenie na to wydarzenie. Misterium o Matce Bożej odbędzie się w Licheńskim Sanktuarium 15 sierpnia w godzinach wieczornych.
13: Bardzo wam dziękuję za to, że byłyście dzisiaj w Konińskim Meloradiu. Patrycja Nawrocka, dzięki wielkie.
20: Dziękuję również.
13: Nadia Lisowska.
1: Dziękuję.
13: Biuro prasowe, także zajmujące się promocją Licheńskiego Sanktuarium. Tak, i teraz zmieniamy temat. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się z Lichenia, z gminy Ślesin do gminy Kazimierz Biskupi, tutaj już do stolicy gminy, a więc do Kazimierza Biskupiego. Tam zmienia się park. Więcej na ten temat tego, co się zmieniło, tego, co zostało udoskonalone, dodane, z czego można tam już korzystać. Więcej na ten temat mówi wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
3: Plany, które mieliśmy do roku 2026 zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczana do użytkowania. I oczywiście prace w parku, jak ktoś mi się pyta, ile będą trwały, ja mówię długo, 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane. Znajdujemy się na terenie, który ma prawie 5 hektarów, także to jest potężna powierzchnia. Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. Jak wiemy, OZOCZA zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął te rękawice, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał. A my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież, no i starszych. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie mamy część już zagospodarowaną. W dalszym etapie, już w połowie czerwca, zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. Zostanie to dopuszczone do użytkowania, podejrzewam, sierpień, wrzesień, czyli to też będzie dodatkowy element, o który się wzbogaci ten element. Tą nieruchomość oczywiście kupiliśmy od osób prywatnych, bo w ogóle doszło do zakupu 3 nieruchomości, bo tutaj wyglądało całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy świętej rodziny. Będziemy chcieli zagospodarować go dalej. Przez ten okres 4 lat korzystaliśmy z różnych źródeł finansowania. Z Polskiego Ładu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z LGD-u, no, z różnych tam form pozyskiwania środków. Na tą chwilę to, co tutaj widzimy bez tej części stawu, jest to niecałe 3,5 miliona. 3 miliony 470, z czego dofinansowania łącznie z wszystkich instytucji otrzymaliśmy ponad 2 miliony 700.
13: To był wójt Kazimierza Biskupiego, Grzegorz Maciejewski. I to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się Państwu nisko. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
0: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
13: Mateusz Krzesiński, witam. Damian Kruczkowski koło mnie, to dyrektor Konińskiej Biblioteki.
21: Witam ciebie, witam państwa.
13: I osoba, która dzieli się swoją wiedzą właśnie podczas naszej audycji Żywoty nieświętych. Sporo już sylwetek, Damian, przedstawiłeś. Najczęściej były to osoby, które może nawet znałeś, znaliśmy, bo żyły całkiem niedawno, albo cały czas żyją, albo takie

0: Ta nazwa często się pojawia. Mamy też ulicę Zemełki i osiedle, tak też nazywamy w sumie. Na to osiedle mówimy, że na Zemełki. A kim też ten Zemełka tak naprawdę był?
1: No właśnie, bo to jest postać, która, można by powiedzieć, żyła w... No, w zamierzchłej przeszłości już dla nas, bo to był przełom XVI-XVII wieku i przecież w Koninie w wiekach następnych i obecnie żyje więcej osób, które są nam bliższe, znaliśmy je doskonale, ale faktycznie te ich życiorysy bardzo często już teraz giną gdzieś w pomroce historii, a Zemełka cały czas jest na topie. Być może właśnie dlatego, tak jak wspomniałeś, że pozostawił ten dom, który nadal jest nazywany domem Zemełki, on żyje. Natomiast ciekawa jest w ogóle postać Jana Zemełki, ponieważ akurat miasteczka tej wielkości co Konin w wieku XVI-XVII no, nie wyróżniały się niczym szczególnym, a już trudno by szukać właśnie postaci, które byłyby stosunkowo dobrze znane i opisane. A tak jest w przypadku Zemełki. Urodził się w 1539 roku w Kurowie. Tam jego ojciec Maciej był sołtysem Kurowa, więc możemy już domniemywać, że była to rodzina pewnie chłopskiego stanu, a być może z szlacheckiego, ale schłopiałego, bo też się tak działo. Na pewno musiał to być ktoś znaczny, kto miał jakąś charyzmę, cieszył się autorytetem, bo sołtysem też w tamtych czasach nie zostawał byle kto. I zresztą tak jest trochę do dzisiaj, ale wtedy to było szczególnie ważne, żeby ta osoba, która stoi na czele wsi, no, była jakiegoś znaczniejszego rodu niż wszyscy pozostali. Kurów, dla tych, którzy nie wiedzą, znajdował się mniej więcej za dawnym szpitalem zakaźnym, a obecnym marketem, tak, a obecną szkołą górniczą, tam trochę w dole. Jeżeli byśmy pogrzebali w starych fotografiach i poszli na spacer tam za szkołę schodkami i ścieżką w dół, weszli trochę w zarośla, to jeszcze znikome ślady tej dawnej wsi byśmy zobaczyli. A już na pewno takim śladem jest stara kapliczka, odnowiona niedawno, niedaleko wejścia do byłego basenu odkrytego. Ci, którzy tamtędy spacerują, na pewno tę kapliczkę doskonale znają. Tam, w tym miejscu, gdzieś niedaleko stała chata Zemełków i tam na świat w 1539 roku przyszedł Jan Zemelius, czy też Jan Zemełka. Myślę sobie też o tym, że rodzina musiała być znaczniejsza, ponieważ Jan też wykazywał od razu pewne predyspozycje do nauki, miał możliwości, ojciec miał trochę więcej majętności niż standardowy mieszczanin czy mieszkaniec Konina, a Kurowa w szczególności. Bo Zemełkowie mieli jakieś swoje nieruchomości też w samym mieście. Faktem jest, że stać było rodzinę na wysłanie Jana do szkół i w pewnym momencie Jan pojawił się w Akademii Krakowskiej w Krakowie, którą ufundował Kazimierz Wielki. Później podniosła ją królowa Jadwiga Andegaweńska z, można powiedzieć, z takiego już trochę upadku, dzięki temu, że zapisała Akademii Krakowskiej swoje klejnoty. Akademia, czyli dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński, mógł się dalej rozwijać. Tam Jan studiuje, później na studia przenosi się do Padwy, więc to jest w ogóle, jak dla nas, dla Konina, zwłaszcza tego XVI-wiecznego, to jest coś niebywałego, ponieważ już na studia, zwłaszcza za granicą, mógł pozwolić sobie naprawdę mało kto, chyba że był bogaty z domu albo miał jakiegoś bogatego protektora. Dość powiedzieć, że Jan Zemełka kończy studia, pisze doktorat. Oryginał tego doktoratu możemy dzisiaj obejrzeć na Uniwersytecie w Sorbonie, a skany możemy obejrzeć w bibliotece w Koninie chociażby i tłumaczenie tego doktoratu też można przeczytać.
2: Na jaki temat on był?
1: Znaczy to był głęboko filozoficzno-biologiczny, ponieważ te dziedziny nauk wówczas, one były dość płynne i jakbyśmy dzisiaj chcieli przeczytać taką pracę, to znajdziemy tam wiele elementów. Zresztą sam fakt, że praca liczy kilkanaście stron i to już był doktorat, a dzisiaj doktorat

0: muszą mieć dobrych kilkaset stron, żeby były uznane doktoratami, no to myślę, że gdyby współczesny doktorant ze swoją pracą jeszcze nieobronioną pojawił się w XVI wieku z kilkuset stronicami, to pewnie by został spalony na stosie, bo powiedzieliby, że przecież to jest niemożliwe. No to jakiś cyborg jest.
1: Nikt albo nie może czary. Tak,
0: albo czary, dokładnie. A to tylko AI na przykład.
1: Czyli czary prawie.
0: Czyli
1: że.
0: Czary. W każdym razie faktem jest, że Jan Zemełka kończy te studia, wraca do Polski i tutaj zaczyna robić karierę, ponieważ staje się po studiach zostaje lekarzem, ale też zostaje uwikłany w politykę samorządową, bo zostaje kilkakrotnie wybrany burmistrzem Kalisza, jest też jednocześnie pełni tę funkcję w Kaliszu i w Koninie. W Kaliszu w pewnym momencie legenda głosi, że znika z miejską kasą stamtąd i wraca do Konina, więc Kalisz nie do końca chce pamiętać o Janie Zemełce, ponieważ mają mu za złe tę jakąś tam malwersację. Dziś nie wiemy z pewnością, że tak się zadziało, ale mogło być coś na rzeczy. Bierze sobie za żonę Elżbietę Roszkównę z Koła, córkę kupca, więc mam też takie poczucie, i zresztą nie tylko ja, że to ona prowadzi mu dom, ponieważ on bywa, on jest politykiem, on jest już uznanym lekarzem, leczą się u niego.
1: I ten dom już jest z Zemełki, już stoi.
0: Tak, no dzięki temu, że...
1: Dzięki pieniądzom z Kalisza.
0: Kto wie, może tak być, no ale jakby my wolimy myśleć, że...
1: Było inaczej.
0: Dzięki pieniądzom z jego praktyki lekarskiej, ponieważ leczą się u niego możni tego ówczesnego świata, protektorem jego staje się Piotr Żychliński z Żychlina, więc ma on na pewno klientelę taką, która może mu zapłacić całkiem niemałe pieniądze i z tych pieniędzy właśnie Jan Zemełka buduje pierwszą murowaną kamienicę w mieście, czyli taką podstawową część obecnego domu Zemełki, bo obecny dom Zemełki jest trochę większy niż ten oryginalny, pierwotny, ponieważ w kolejnych wiekach był rozbudowywany, dokupowane były działki, domy były łączone. Natomiast ja też lubię myśleć o tym w ten sposób i to podkreślają zresztą też różni historycy, że jakby właściwie matką sukcesu Jana Zemełki była jego żona właśnie, Elżbieta Zemełkowa, która córka kupiecka, znała się na prowadzeniu interesów, pewnie podpatrywała ojca w Kole, najprawdopodobniej też mu pomagała i to ona umiała obracać tak tym pieniądzem podczas nieobecności Jana Zemełki, że ten majątek nie został roztrwoniony, a rozwijał się, dlatego możliwe było później, że Jan Zemełka po tych studiach, po tych praktykach, po tych swoich wojażach Kalisz, Konin, Konin, Kalisz, ale też Kraków i inne duże miasta, Zemełka oprócz tego, że wystawia tę kamienicę murowaną, buduje sobie przecież niemałą kaplicę grobową, w której po śmierci spocznie razem z żoną, ale do tego czasu jeszcze chwila. Ja myślę sobie też, że to nie do końca pewnie te jego peregrynacje są zbadane, ale sądzę, że on nie tylko po Polsce przecież podróżował. Na pewno w jego zasięgu była i Europa, bo było go na to stać. Niestety nie zostawił po sobie potomstwa. Zemełkowie by schodząc z tego świata zamykali jakby tę gałąź rodu. Czy faktycznie nigdy nie mieli dzieci? Tego też nie wiadomo. Nigdzie w annałach się to nie zachowało, taka informacja. Może były jakieś dzieci, może zmarły po porodzie, może zmarły jako naprawdę niewielkie dzieciątka. Też musimy sobie powiedzieć jasno i dość brutalnie, że kiedyś dzieci były traktowane trochę jak inwentarz żywy. Jak się uchowało, to się uchowało i było, i wtedy znaczyło coś. Ale dopóki było małe i nie było pewne, czy przetrwa wszystkie pory roku, wszystkie różne choroby i tak dalej, i tak dalej, to raczej się tak podchodziło do tego, że no okej, Bóg dał, Bóg wziął. Więc mogło się tak zdarzyć, że po jakichś maleńkich dzieciach Jana i Elżbiety Zemełków nie ma śladu. Natomiast ten wielki na tamten czas człowiek, bo ludzi wykształconych w tamtym czasie i obytych w świecie nie było zbyt wielu, więc podejrzewam, że miał naprawdę szerokie kontakty i był kimś znacznym. I ktoś, kogo dzisiaj my chcemy upamiętniać, bo mamy po nim ten dom, który służy mieszkańcom, no, schodzi z tego świata i niestety nie zaznaje spokoju w tej krypcie grobowej, w której miał spocząć. Spoczął oczywiście i on, i jego żona spoczęli w krypcie kaplicy Zemełkowskiej przy kościele świętego Bartłomieja w Koninie. Natomiast przez lata i w kolejnych wiekach, jak to było w zwyczaju różnych szabrowników i nie tylko, jak był remont jakiś w kościele, to do takich krypt zrzucano resztki cegieł, zaprawy, jakieś stare narzędzia, czasem śmieci się rzucało, czasem jak ktoś miał ochotę zajrzeć do tego grobu jednego, drugiego, to zaglądał, mieszał kości, robił różne rzeczy, wynosił co cenniejsze precjoza albo elementy ubrań, trumien. I wiem z kolei, że w czasach PRL-u, kiedy zajrzano, ówczesny proboszcz zajrzał do krypty, a chciał założyć ogrzewanie w kościele, to uznał, że zawartość krypty jest tak wymieszana, jakieś resztki kości ze śmieciami i tak dalej, więc co zrobił? Wymiótł to wszystko z tej krypty i zrobił tam kotłownię, więc...
1: Straszne.
0: Także koniec Zemełki, można powiedzieć, był dość przykry, bo o ile, tak jak powiedziałem, został po śmierci złożony w tej krypcie, to niestety jego miejsce pochówku nie zostało uszanowane na tyle, na ile być powinno.
1: Ale kaplica jest cały czas.
0: Kaplica jest, oczywiście, tak. Kaplica jest epitafium. Wiemy, kto w tej kaplicy powinien spoczywać. Szkoda tylko, że nie ma wzmianki, że tam też spoczywa żona Elżbieta Zemełkowa, no ale to już myślę, że są inni władni po temu, aby takie upamiętnienie Elżbiecie być może tam położyć. No niewątpliwie faktem jest, że kotłownia w miejscu pochówku Jana Zemełki,
1: ale ona tam cały czas jest, ta kotłownia?
0: Nie, chyba już w tej chwili nie, trudno mi powiedzieć, w samej krypcie nigdy nie byłem. Aczkolwiek gdyby była taka możliwość, to nie powiem, chętnie bym do tej krypty zajrzał. Natomiast myślę sobie, że jakkolwiek by nie było, czy ta kotłownia tam była, jest, czy już jej nie ma, to paradoksalnie można by powiedzieć, że Jan Zemełka nawet po śmierci, nie przez dom, nie przez kaplicę, nadal promieniuje na mieszkańców, bo dzięki temu, że ta kotłownia tam kiedyś była albo jest, rozchodzi się z tej kaplicy błogie ciepło.
1: Dziękuję bardzo. Damian Kruczkowski o Janie Zemełce opowiadał dzisiaj w Żywotach Nieświętych.
0: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński i także mówię do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: wiesz, że spotkamy Blue i Ferio Konin?
1: O, kiedy?
0: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
1: Więcej na feriokonin.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem. I to właśnie tam po wejściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie. A teraz number one, DJ Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00. DJ Strider.

Ideálna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie. A ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jedź na tu Maruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
8: Nowa Sól! Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha. To dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the way you are, nasz weekendowy hymn.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Szerzej tu Morrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
8: Mamo, wiesz, że spotkamy Bluey w Ferio Konin?
9: O, kiedy?
8: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
10: Więcej na feriokonin.pl.
11: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym Melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta. Z numerem Just The Way You Are. Tyry ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patty, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkół.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec! Ma piąty produkt za złotówkę! I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
17: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
18: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
20: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
19: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
21: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało.
1: Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim, Melo może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski Team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później. We'll be right back.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin, tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będzie sztos za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

0: Reklama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.
3: Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo Radio. O pokę razem z wami, hej. Graceland.

How Does It Feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Young Leosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Adamowi, że spotkamy Blue i Ferio Konin.
1: O, kiedy?
0: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
2: Więcej na feriokonin.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku, drogi, razem z nami, razem z Meloradiem. Zabieramy was do autokaru. Jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to Save My Love i Kygo. Okay.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment: bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Meloradio Colin.
1: Siemano, to weekendowe Melo, poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was, śledzę do was, tam, gdzie jesteście, mam nadzieję, dobry numer, dla mnie świetny, Don't Want Your Love, Illenium na początek, inni gadają, my gramy. Two ships in the night.

0: Matka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Mamo, wiesz, że spotkamy Blue i Ferio Konin?
4: O, kiedy?
3: 6 czerwca od 12 do 18. Będą strefy Lego i wiele innych atrakcji.
4: Więcej na ferio.konin.pl.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super jest.

0: dobre do samochodu. Pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14. To za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Radio.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Meloradio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
4: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
3: Cudownie!
4: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszek w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie samotne przejażdżki, muzyka na maksa. Dobra droga, tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes, proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kondziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba właśnie wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Po reklamie.
10: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewnie tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Meloradio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 700 28.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

To Sygana w Melona, 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sony Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
1: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga, to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: o 17:00 zagramy
1: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

Clean Bandit i Rather Be Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczyk, witajcie.

0: wyzwanie. To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było zawsze.
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: tu. Teo Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No, ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No, bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: najwięcej. Autopromocja. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.

tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem, ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: So Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy, z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Po reklamie.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudimental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo, 14 minut po 19.

numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza, 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

0: Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Ja spoza Konina też jest taka możliwość, chyba w twojej branży.
1: Jest taka możliwość. Tutaj, choć tu myślałem bardziej, żeby poszukać czegoś związanego z poligrafią.
0: No to tak, tak to bardziej. Wtedy trzeba pewnie gdzieś tam się... Bo to jest obsługa maszyn, tak? Poligraficznych, przygotowanie.
1: Tak, tak. Dalej. Przygotowanie tam do druku. Ogólnie jest związane tak z drukarstwem.
0: Jakby jakaś firma poligraficzna potrzebowała, to tu jest chętne.
1: Tak, tak.
0: Oprócz tego jesteście też harcerzami, działacie w harcerstwie.
1: Tak, tak.
0: I pewnie sporo rzeczy robiliście w związku z tym.
1: Tak, nawet parę dni temu miało miejsce takie dość ważne dla nas wydarzenie, ponieważ udało się reaktywować siódmy szczep harcerski działający na Chowniu, który miał pewną taką trzyletnią przerwę w działaniu przez tam pewne turbulencje, które miały miejsce, ale właśnie w zeszły piątek udało nam się to reaktywować i z tego powodu jesteśmy tutaj szczęśliwi.
0: To takie wasze duże osiągnięcie związane z tym rokiem mijającym szkolnym i harcerskim.
1: Tak, tak. Teraz jeszcze zaraz w te wakacje jedziemy do Kosawysk, co też jest takim dość sporym dla nas wydarzeniem, ponieważ tam na obóz jeździmy co kilka lat, nie tak co rok.
0: To są góry, tak? Piwniczna Zdrój?
1: Tak, Beskid Sądecki dokładnie. Mhm.
0: To może ja zapytam tak teraz po kolei, jakie plany wakacyjne wy macie? Jakie ten plany? Obóz, wiadomo, coś jeszcze?
2: Tak, no ja również wybieram się jako opiekun na obóz. Będzie to wymagające 14 dni opieki nad harcerzami, ale jakby to jest coś, co ja robię z pasji, co bardzo lubię robić, więc mimo wszystko jadę podjąć się tej pracy z przyjemnością. Poza tym jadę na jeszcze jeden jedno harcerskie wydarzenie, na Watrę Wędrowniczą, która tak w dużym skrócie jest zlotem dla wszystkich wędrowników, czyli takich najstarszych harcerzy z całej Polski pod koniec sierpnia. A poza tym, no, tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim będę musiał szukać mieszkania, szukać pracy. A z rzeczy typowo konińskich będę odpowiedzialny za organizację tęczowego pikniku 15 sierpnia. Chciałem serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić.
0: W dzień wolny od pracy.
2: Dokładnie.
0: I gdzie to będzie, już wiadomo?
2: W obrębie bulwarów najprawdopodobniej, ale to jeszcze będziemy musieli potwierdzić z odpowiednimi urzędami.
0: No to czekamy na to wydarzenie. Będziemy o nim też mówili oczywiście. Tęczowy piknik. Flora. Jakie plany wakacyjne?
3: Moje wakacje zaczną się też monotonnie, bo od wyjazdu z debat, ale potem mam plany jechać w góry, wyrobić sobie patent żeglarski i pojechać też na obóz do Kosarzysk, więc ja mam całkiem zapełnione wakacje i dosyć aktywnie spędzone.
0: Poświęciłaś czas na to, żeby je faktycznie tak zaplanować.
3: Tak, zdecydowanie. Ja zaplanowałam sobie te wakacje bardzo dokładnie, mam 4 dni wolnego.
0: A no to nieźle. Powodzenia zatem zdobycia patentu i realizacji wszystkich celów. Kacper, następny maturzysta. No co, też szukamy pewnie zakwaterowania.
4: No właśnie, te wakacje to spędzę trochę właśnie na szukaniu mieszkania w Poznaniu. Trochę też będę musiał pomyśleć, na który kierunek konkretnie chcę iść, bo w sumie do teraz do końca nie mam pojęcia. A tak to z najbliższych planów to jeszcze w przyszłym tygodniu, albo nawet w tym, zamierzam wyjechać do Holandii na 2 miesiące do pracy. I no jest to też trochę spowodowane tym, że w Polsce ta płaca, szczególnie dla młodych, niedoświadczonych, nie jest jakaś zadowalająca, a przykładowo w Holandii to dla nich takie proste prace przy tych tak zwanych truskawkach. Nikt tam u nich nie chce tego robić, bo to dla nich marne grosze, a przyjedzie taki Polak i tu ma dwukrotność pensji z Polski, więc fajna się wydaje.
0: Okej, to powodzenia w takim razie.
4: Dziękuję.
0: I Czarek, jak tam wakacje? Na obóz jedziemy?
1: Tak, tak, właśnie do tych Kosawysk. Tu w tym roku będzie przypadał taki podwójny jubileusz, ponieważ stanica harcerska, do której jedziemy, będzie obchodziła w tym roku 100 lat. A też jednocześnie w tym roku będzie 30-lecie, odkąd nasze środowisko pierwszy raz tam się pojawiło na obozie.

0: No to powodzenia życzymy w takim razie. No a dzisiaj w Młodzieżowym Koninie, w naszej audycji z młodzieżą rozmawiamy konińską o tym, jak minął, czy mija już tak, bo powoli się kończy ten rok szkolny. No i również o tym, co konińska młodzież będzie robiła w wakacje. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Kacper.
1: Dziękuję.
0: Flora.
2: Dziękuję.
0: Kacper.
3: Dziękuję.
0: I Czarek.
4: Dziękuję.
0: Ja także dziękuję. Mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
5: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, zaczynamy audycję. Kulturalny tygodnik, wieża ciśnień dzisiaj na tapecie, ale nie jesteśmy w wieży, dzisiaj wieża jest w radiu. Robert Brzęcki, kurator Galerii Wieża Ciśnień, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Cześć, witam.
6: Cześć, dzień dobry.
0: Najczęściej spotykamy się po to, aby zapowiedzieć coś, zachęcić słuchaczy do tego, aby przyszli do wieży, zaprosić ich. Przed nami dwa wydarzenia czerwcowe. Dzisiaj zajmiemy się tym bliższym. 12 czerwca to będzie piątek. Jak to zwykle w wieży bywa, wtedy wernisaże odbywają się o godzinie 18:00. Wystawa prac Natalii Wegner z linii. No i tutaj tak pobieżnie spoglądając na te prace, które można znaleźć na stronie konińskiego CKIS-u, zachęcające nas do tego, aby zobaczyć całą wystawę, no to jest po francusku, czyli pejzaż, czyli kolaż. Te dwa słowa kluczowe,
6: tak.
0: Można tak powiedzieć?
6: Można tak powiedzieć, poza tym sam tytuł podprowadza, bo o ile na przykład w sytuacji tej poprzedniej wystawy, gdzie mieliśmy do czynienia z tytułem Delta S, nie, no to od razu na samym początku robi się grubo, bo w ogóle nie wiadomo, co o tym myśleć, ale tutaj jakby jest takie podprowadzenie, można powiedzieć, centralnie, czyli jeżeli z linii, to prawdopodobnie można podejrzewać, że albo to będzie rysunek, albo to będzie na przykład właśnie widnokres. A ty oczywiście zdradziłeś od razu, czyli że pejzaż i że kolaż. I to, jak myślę sobie pejzaż, to za każdym razem powtarzam, że to są takie tematy w malarstwie, a na pewno w sztukach wizualnych, no, które są kanoniczne, i jak myślimy pejzaż, to trochę myślimy, że nuda, nie?
0: Że kicz.
6: No, że nuda w kulturze, no ile można tych pejzaży. Ja tak za każdym razem się zastanawiam, czy świat jeszcze potrzebuje martwych natur w sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji takie narzędzia jak aparaty, które robią bardzo dużo zdjęć i tak dalej, i tak dalej. No ale tu...
0: Ale często, ja tu wejdę ci w słowo, jest tak, że widzimy jakiś ładny pejzaż właśnie i robimy zdjęcie aparatem i stwierdzamy, że nie można zrobić zdjęcia tego, żeby to oddało tak to, co w tym momencie czujemy, kiedy jesteśmy na żywo w tej sytuacji.
6: No to no oczywiście, że jest coś takiego. Poza tym, no, to jest trochę taka zasada, że jeżeli ktoś w ogóle jest na przykład na wykładzie, to moim zdaniem nie powinien robić notatek, dlatego że on jest wtedy trochę w innym porządku i tak samo, czyli powinno się słuchać. I tak samo trochę jak z doświadczeniem krajobrazu. I tutaj Natalia jest świetnym przykładem. Z doświadczeniem krajobrazu jest tak, że obserwowanie krajobrazu i potem próba jakiegoś przełożenia tego na obraz, to jest właśnie taki proces, który musi się najpierw jakoś wydarzyć w człowieku, w obserwującym. A jeszcze bym powiedział coś takiego, że no tu... To jest coś takiego, że my mówimy pejzaż, ale tak naprawdę to, co jest w pracach Natalii, to jest taki pejzaż wewnętrzny, czyli mówiąc krótko, ona wychodzi rzecz jasna od tego widnokresu, od tego widnokręgu, od tej kreski, która łączy ziemię i niebo, ale to, co się potem wydarza, to jest naprawdę bardzo niezwykła gra wyobraźni. To jest oczywiście wielki taki kunszt warsztatowy. Ty wspomniałeś o kolażu, więc to mi się przypominają jedno takie nazwisko, powiedzmy sobie, światowe, czyli warto przypomnieć pracę Tapiesa, a tutaj tak naprawdę w takim lokalnym wymiarze to przypomnę, że kiedyś robiliśmy wystawę jednego z pedagogów Liceum Plastycznego w Kole, czyli w Kościelcu, czyli w Kole, Wojtka Bukowieckiego. I dokładnie ta wystawa Słoni, ona wtedy miała tytuł, jeśli dobrze pamiętam, Ja to ktoś inny. Wojtek, nawiasem mówiąc, w ogóle nigdy nie dbał o to, żeby robić wystawę. Był wspaniałym pedagogiem i był też kimś, kto miał absolutnie unikalną erudycję. On potrafił dosłownie zestawić dwa jakieś elementy, zrobić jakąś kreskę, kropkę, i to uruchamiało w widzu po prostu niebywały, ale to niebywały potencjał wyobraźni, i dokładnie tak jest u Natalii Wegner. Ona oczywiście cały czas mówi, no tak, krajobraz jest jakaś linia, ale to daje naprawdę szerokie pole dla odbiorcy, żeby sobie próbować, nie chcę powiedzieć domyślać się, czy zastanawiać się w ogóle, jaki to może być fragment krajobrazu, bo nawiasem mówiąc, tam są konkretne miejsca, które ona, obok których przejeżdża, które gdzieś stanowią taki naturalny krajobraz zewnętrzny i przestrzeni życiowej, ale to jest oczywiście, powiedzmy sobie, już wyższa szkoła gotowa na gasie, żeby zorientować się, w których miejscach Natalia to zaobserwowała, ale to jest no, coś niesłychanego. Jest taka w ogóle czynność, o której też się rzadko mówi w przypadku sztuk wizualnych, o tym pisał wielki teoretyk, estetyk polski Roman Ingarden, to się nazywa zjawisko konkretyzacji, czyli innymi słowy, jeżeli widzimy coś na obrazie, to nie jest takie werystyczne, czyli nie jest takie realistyczne, no to w nas się uruchamia taki proces, że próbujemy te poszczególne elementy przyporządkować do tego, co znamy, tego, co nam się kojarzy.
0: Uprościć. Trochę, tak? Zredukować.
6: Rozpoznać, to znaczy jakby w taki sposób to ponazywać, jak możemy, jak mniej więcej, jaki mamy, no nie wiem, kapitał kulturowy, jaki mamy bagaż doświadczeń wizualnych, jaki mamy zbiór doświadczeń no, dotyczących właśnie jakiegoś postrzegania tych wszystkich subtelności koloru. Bo przypomnę, jak to się mówi takim językiem z osiedla, nie ma takiego koloru jak łososiowy, nie? To się wiąże po prostu z jakimś doświadczaniem różnych rzeczy. I w momencie, znaczy im większy jest nasz zbiór doświadczeń, im większy jest nasz zbiór tego słownika tak naprawdę w gruncie rzeczy.
0: Czyli jeśli widziałem łososia, zjadłem łososia, to wiem, jaki jest kolor łososiowy.
6: No tak, ale czy nazwałbyś, nie, ja byłem świadkiem takich sytuacji, że dziewczyna mówi do chłopaka na przykład, no, a słuchaj, to ta łososiowa będzie najlepsza, no nie ma takiego koloru, nie? Albo na przykład rzadko się spotyka z takim opisem typu, no, koszula w kolorze miętowym. Nie, to, ale...
0: Ja mam pasek od zegarka tutaj właśnie, taki miętowy.
6: Coś takiego.
0: Jasnie, chyba.
6: No, miętowy. Raczej.
0: Tak.
6: I to wszystko można ująć takim zgrabnym zdaniem, które Wittgenstein kiedyś powiedział, granice naszego świata, granice naszego języka są granicami naszego świata, czyli im więcej mamy takich spotkań, doświadczeń, to tym więcej widzimy w takim obrazie, który, no, teoretycznie, no co tam, krajobraz, pejzaż i tak dalej, ale my widzimy po prostu takie jakości, które mają charakter niewizualny, czyli widzimy na przykład to, że ktoś właśnie jakiejś subtelnej takiej kreski użył, że użył jakiegoś takiego wyjątkowego koloru. I w końcu powiem jeszcze, że to jest taka wystawa, która no właśnie zachęca do uważności, do tego, żeby obserwować, jak wyglądają wokół nas różnego rodzaju widoki. Tak, nie,
0: to co nas otacza?
6: Tak mówimy w potocznym języku, że widok jakiś taki piękny. I ja myślę, że teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy za chwilę będziemy gdzieś tam jeździli na jakieś wakacje, na jakieś takie krótkie, długie podróże i tak dalej. I to jest bardzo dobra taka okazja, żeby zobaczyć tę wystawę, a potem po prostu samemu praktykować.
0: Tym bardziej, że przyglądając się tym przykładowym pracom, które są, jak mówiłem, na stronie CKIS-u, to ja tutaj widzę góry gdzieś, widzę gdzieś morze. Jezioro też, tak jakby, patrząc. A mam jeszcze pytanie.
6: To jest możliwe.
0: Tak, tak, to tak do tych wakacji nawiązuje, że, tak, że, tak, że jest też coś w tych pracach takiego, no bo horyzont, widnokrąg z nieskończoności.
6: No to zawsze jest taka potencja, bym powiedział, że ty, no ja czasami mówię o tym, zresztą w przypadku tej poprzedniej wystawy, gdzie tam między innymi ten trop był takich nieusuwalnych zasad działania rzeczywistości, która jedna z między innymi z takich zasad tak na górze, jak i na dole, która jest taką zasadą hermetyczną, a która też pokazuje, że właśnie to zestawienie porządku ziemskiego z porządkiem nieba. Tutaj różne słowa można sobie podkładać pod tą zasadę działania, więc to też daje taką możliwość, no powiedzmy sobie, rozkminek w tym zakresie, jeżeli ktoś oczywiście ma taką dyspozycję, bo jest cała masa ludzi, która powie stół to stół. A są tacy, którzy powiedzą, jak jeden z malarzy w ubiegłym wieku, René Magritte, to nie jest fajka, mimo że widzimy fajkę, prawda? Więc w sztuce cała ta gra jest zawsze fantastycznym polem dla odbiorcy. W takiej formule, oczywiście, jak to się mówi ładnie, dzieła otwartego, czyli... No nie ma co w ogóle zastanawiać się, co powinienem myśleć, czy ja myślę właściwie, czy ja dobrze czytam na przykład dany obraz, tylko należy po prostu przede wszystkim mieć kontakt z samym sobą, bo jeżeli mamy kontakt z samym sobą, to cokolwiek oglądamy, czy to będzie obraz, czy to będzie film, czy to będzie, tak jak mówię, otaczający krajobraz, to za każdym razem będzie w nas to wywoływało jakiś rodzaj emocji. I to jest dobre, nawet jeżeli te emocje będą, powiedzmy sobie, takie lekko gdzieś tam ocierające się o dyskomfort, to i tak nie zmienia faktu, że właśnie bardzo ważne jest czucie w życiu, nie? Ale takie nie na kredyt, nie za pomocą tych wszystkich wspomagających czynników, tylko takie czucie, które polega na kontakcie ze sobą, a w ogóle sztuka czy różnego rodzaju praktyki takie, nazwijmy sobie to z góry piramidy Masłowa, to one gdzieś nas w tym kierunku wychylają.
0: Okej, dużo małych formatów będzie, 20x20, to jest na takim formacie trochę taka widokówka.
6: Tak, bo chcieliśmy korzystać z takiej czegoś, co się nazywa multiplikacją, czyli w sztuce w ogóle można tak, albo działać w taki sposób, że pokazuje się wielką pracę w taki jakąś taką przeskalowaną, nie wiem, 3x4 metry, nie? No to po prostu wchodzisz i to jest wystawa jednego obrazu, nie wiem, niech będzie jakiś Anselm Kiefer, to wtedy, no wiadomo, że skala ma znaczenie, niektórzy mówią, że rozmiar ma znaczenie, tutaj to w taki sposób działa. Nie? A czasami poprzez tego typu gest, że jest dużo małych prac, wytwarzamy pewien rodzaj rytmu. To znaczy pokazujemy taką sytuację, która już ma właśnie taki charakter modernistyczny, czyli używamy czegoś, co jest rodzajem takiego, nie?
0: Bardzo dziękuję. Robert Brzęcki, Wieża Ciśnień, Galeria Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a zapraszamy na wystawę Z Linii Natalii Wegner, wernisaż 12 czerwca w piątek o godzinie 18. Potem wystawa będzie czynna do 3 lipca. Zapraszamy.
6: Zapraszam, z przyjemnością się z wami spotkałem w ten sposób, ale oczywiście zapraszam też do strefy relaksu na kawę, herbatę, na rozmowy.
0: Do Wieży Ciśnień. Za nami Kulturalny Tygodnik. Dziękuję, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski jest tutaj ze mną.
1: Witam ciebie, witam państwa.
0: No i dzisiaj tak tematycznie, jak dyrektor biblioteki to książki, jak książki to nie tylko biblioteka, ale także między innymi księgarnia. I takie kultowe w Koninie były, dzisiaj już ich nie ma, mówimy o centrum miasta. Na początku księgarnia ta mieściła się po stronie domów handlowych centrum i będziemy rozmawiali nie o miejscu, a o sobie jak zawsze. Osoba, która była zaangażowana, pracowała tam po prostu przez wiele lat, Zofia Marecka, dzisiaj o jej życiorysie.
1: Tak, zgadza się. Jeszcze gwoli ścisłości, to miejsce, które pewnie większość Koninian pamięta, zwłaszcza młodszych, to owszem, mieściło się w tym kompleksie domów towarowych centrum. Natomiast początkiem pracy Zofii Mareckiej to była księgarnia, która mieściła się na ulicy, dawnej ulicy Armii Czerwonej, obecnie 3 Maja. Bo musimy powiedzieć od początku, Zofia Marecka urodziła się w roku 1947, a już właściwie w 65 rozpoczęła jako młoda dziewczyna swoją karierę zawodową. Zatrudniona została właśnie w tym tak zwanym przedsiębiorstwie Dom Książki z siedzibą w Poznaniu, ale oczywiście miał on swoje filie w różnych miastach w województwie. I tak też się stało w przypadku Konina. Najpierw właśnie ten Dom Książki na Armii Czerwonej, a później tutaj właśnie w nowo powstałym kompleksie w centrum. I pewnie to miejsce najwięcej osób kojarzy i pamięta, bo trudno byłoby nie, bo tak jak powiedziałeś też, była to kultowa księgarnia. No tak naprawdę jedna z nielicznych i chyba taka, która była najbardziej widoczna też, bo wielkie przeszklone okna, regały z książkami. Książki swego czasu to był też towar deficytowy, bo jeszcze jak rozmawiałem z kilkoma innymi pracownicami Domu Książki, emerytowanymi już dzisiaj, to czy też z tymi, którzy kupowali książki, to panie na zapleczu miały osobny regał z rezerwacjami dla konkretnych klientów. Więc to też tak był, tak jak mięso i wędliny można było dostać spod lady, książki też kupowało się spod lady. Ale dlaczego o Zofii Mareckiej? Bo oczywiście, że jak cofnie się człowiek gdzieś tam w czasie i poszpera w pamięci, to twarzy i postaci pań pracujących w księgarni przypomnimy sobie na pewno więcej, ale Zofia Marecka była taką chyba ikoniczną postacią, bo niewielkiego wzrostu, ale o ciemnych włosach, rozbieganych, energicznych, energetycznych, właściwie energetyzujących oczach i w latach już w wieku dojrzałym z zawieszonymi na szyi na łańcuszku okularami, które takim niespiesznym gestem zakładała na nos, a jeszcze niejednokrotnie znad tych okularów spoglądała, bo okulary były jej potrzebne tylko do odczytania albo do zapisania czegoś. Natomiast nie zdejmując, jak spoglądała na człowieka, to znad okularów tak, ja tutaj prezentuję, państwo nie widzicie, ale musicie to sobie wyobrazić.
0: Ma Damian okulary, także.
1: Mam okulary. Tak, i teraz patrzę znad okularów na Mateusza. O osobach takich jak Zofia Marecka mówi się, że to one są jakby duszą i sercem danego miejsca. To one tworzą klimat, one tworzą atmosferę. Zresztą jak sięgniemy pamięcią i wejdziemy sobie w wyobraźni do księgarni, dawnego domu książki, to oczywiście mnie jako, jako dziecko wryło się w pamięć to, że wybierało się książkę, brało się blankiecik od jednej pani, obchodziło się całą księgarnię wokoło, dochodziło się do kasy i tam właśnie przy kasie ten blankiet był odbierany. I był taki drewniany klocek ze szpikulcem i te blankiety były nabijane na ten szpikulec. To, dla mnie to było po prostu coś kuriozalnego i chyba najbardziej po książkach to był najciekawszy element. Ja pamiętam, że nawet w tym czasie, kiedy przeszło się wokoło te księgarnie, to już się nudziłem, bo ja już chciałem zobaczyć, jak ten blankiet zostaje wbity na ten szpikulec. Ale właśnie Zofia Marecka była jedną z tych osób, które gdzieś tam zawsze były. Ona niewysoka, bo lekko ponad 1,50 m, ale to była persona, którą było zawsze widać, zawsze słychać. Ona tam zawsze była. Mnie, jeżeli myślę sobie dzisiaj o księgarni, dawnym domu książki, a później księgarni Legista, to ta księgarnia, jedna i druga, kojarzy mi się właśnie z panią Zofią. Bo musimy też przypomnieć, że sama księgarnia już po 89 daleko przeskoczyła jakby przez ulicę Dworcową. W tych pomieszczeniach, w tym lokalu mieściła się księgarnia Legista. I to też było takie jedno z moich wspomnień z tamtym miejscem związane. Już byłem nastolatkiem, takim nawet dosyć dużym, który wstydzi się maminych opowieści o sobie. I niestety moja mama kiedyś doprowadziła mnie prawie do wrzenia.
0: Przy pani Zofii?
1: Przy pani Zofii, dokładnie tak, bo przyszliśmy i kupowaliśmy jakąś książkę, oczywiście mama fundowała. I gadka szmatka, bo pani Zosia była właśnie taką osobą, która porozmawiała, to się uśmiechnęła, to powiedziała, ale też opierniczyła, jak trzeba było, to no, jakby nie szczypała się. I nagle jakoś panie nawiązały rozmowę o książkach, bo ja szukałem chyba jakiejś konkretnej. I nagle słyszę, jak moja mama zaczyna opowiadać o moim marzeniu z dzieciństwa. No i już robię się czerwony powoli i próbuję dawać jakieś znaki, że nie, po prostu zaprzestań tego procederu, ale mama w najlepsze, że ja miałem kiedyś takie marzenie, żeby wygrać w Totka i kiedy wejdę do księgarni i pani powie, którą książkę podać, ja powiem wtedy wszystkie poproszę. Ja, to było naprawdę moje marzenie kiedyś, no prawie się spełniło, oprócz wygranej w Totka. Wszystkich książek może też nie mam, ale jest ich dosyć sporo. Natomiast tak, pani Zofia była tą, która usłyszała tę opowieść. I jak dzisiaj rozmawiam z ludźmi o Domu Książki czy właśnie księgarni Legista późniejszej, to faktycznie jest tak, że te postaci zostały zapamiętane, ale wśród nich właśnie Zofia Marecka jako ta, która no właśnie niewielkiego wzrostu, ale z ogromną energią, z ogromnym zaangażowaniem, bo też to podkreślał jej syn i synowa w rozmowie ze mną, że ona sama była taką postacią, która oprócz tego, że no, tworzyła atmosferę tego miejsca, to rzeczywiście rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniała te swoje obowiązki służbowe. Sama też kochała książki i miała ich ogrom w domu. Zresztą pracowała w fantastycznym miejscu. Miała książki z pierwszej ręki i wiedziała, co kiedy przyjdzie. Natomiast jej mieszkanie było też zapełnione właściwie książkami. W domu miała też trochę taki system jak w księgarni właśnie, że każdy dział miał swoje miejsce.
0: Ale już bez szpikulca.
1: Już bez szpikulca, tak. Chociaż kto wie, być może, żeby nie wyjść z wprawy. Natomiast każdy dział miał swój regał, swoje miejsce. Były zaznaczone karteczkami, co gdzie jest, żeby móc się płynnie poruszać po tej przestrzeni. No i jak wiem, kiedy przeszła na emeryturę w 2007 roku, to brakowało jej tej pracy, ale myślę, że te książki w domu i ten ich ogrom pozwalał jej jednak zachować tę atmosferę i ten kontakt z książkami zawsze istniał, bo faktycznie książki były jej całym życiem. I myślę, że tak jak wielu bibliotekarzom, tak wielu księgarzom i księgarkom, te książki towarzyszą od niemalże od początku, bo gdzieś ten zawód wymyśla się na podstawie zamiłowań z dzieciństwa. Najczęściej tak jest. I one do samego końca gdzieś książka towarzyszy tym ludziom, bo to są ludzie książki, jakby nie patrzeć. I tak też było z panią Zofią. Zmarła niestety dość wcześnie, bo w 2016 roku. I wtedy też jakby pojawiło się pytanie, co zrobić z jej księgozbiorem, bogatym księgozbiorem. I wtedy syn z synową postanowili, że żeby też zachować tę pamięć i uszanować ten dorobek jej życia, przekażą te książki do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Tak się rzeczywiście stało. Ja miałem okazję wtedy pojechać do mieszkania, w którym mieszkała pani Zofia, i faktycznie byłem pod wrażeniem, bo te książki były tak naprawdę wszędzie i rzeczywiście uporządkowane i bardzo zadbane. Więc widać było, że były użytkowane, ale były naprawdę traktowane z wielką czcią i szacunkiem. I tak też staraliśmy się robić my. Wtedy też postanowiliśmy, że my tymi książkami się podzielimy również. I część z nich pojechała na uniwersytet w Czerniowcach, w naszym mieście partnerskim. I tam służy studentkom i studentom, którzy uczą się języka polskiego, bądź zgłębiają historię literatury polskiej. I dzięki temu Zofia Marecka trochę i ta jej praca, to zaangażowanie w pracę żyje i u nas w Koninie nadal, i trochę w naszym mieście partnerskim w Czerniowcach.
0: U nas te książki trafiły do różnych działów, tak?
1: Tak, tak, bo tych książek był naprawdę ogrom. I
0: kilka tysięcy?
1: Kilkaset, które trafiły do nas. Okay. Pierwotnie na pewno było ich więcej, bo to już umówmy się, księgozbiór nie w 100% do nas trafił, ponieważ syn i rodzina też chcieli zachować coś dla siebie, co jest zrozumiałe. Natomiast nie mieli już miejsca i przestrzeni, żeby zatrzymać 100% księgozbioru. Stąd też większość trafiła do biblioteki, została rozparcelowana na siedzibę główną i też różne filie, bo rzeczywiście to były też książki, które, no wiadomo, powtarzają się, my mamy, albo były sczytane, więc te książki pani Zofii Mareckiej służą do dziś, więc to jest też taki fajny koło, taki cykl, który się domknął właśnie w bibliotece. Od drukarni, przez księgarnię, przez osobę zaangażowaną, kochającą książki, po trafienie do biblioteki. Tu zamyka się jakby ten krąg życia pani Zofii, ale dzięki przekazaniu tych książek do biblioteki ona nadal istnieje gdzieś w naszej pamięci, tym bardziej, że te książki w naszym systemie są opisane odpowiednio, skąd pochodzą i do kogo należały.
0: I na koniec jeszcze pytanie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czym ta księgarnia, tego typu księgarnie różniły się od tych, no, które dzisiaj mamy, sieciowych?
1: No właśnie chyba tym, że tak naprawdę pracowali tam ludzie, którzy w większości to byli ludzie, którzy kochali tę książkę. I to oni tworzyli atmosferę, ale też tym, że każda z tych księgarni była inna. Bo mimo, że na przykład Domy Książki to była jakaś sieciówka, ale jednak specyfika danego domu w danym mieście była zupełnie inna. I możemy mieć takie porównanie trochę, jeżeli państwo pamiętacie księgarnię Kleks na Starówce, no musicie przyznać, że atmosfera w takich miejscach jest zupełnie inna niż atmosfera w uporządkowanej sieciówce, w której wszyscy chodzą w tych samych strojach. Pamiętajcie państwo, że książka rozwija wyobraźnię, rozwija język, a jak mówił jeden z naczelnych pisarzy, kto czyta książki, żyje podwójnie. I tego podwójnego życia rzeczywistego i wewnętrznego dzięki książkom państwu serdecznie życzę.
0: No i tak zakończymy naszą audycję Żywoty Nieświętych w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Dzisiaj książkowo, dzisiaj o literaturze z dyrektorem biblioteki Damianem Kruczkowskim, o wspomnieniach związanych z literaturą, z naszym miastem. Dziękuję. dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj powrócimy do ostatniej sesji konińskich radnych, która zaczęła się od mało przyjemnej, nawet chyba można powiedzieć mało grzecznej dyskusji. Radny Jarosław Sidor powiedział, co sądzi o deficycie w budżecie miasta. No i rozpoczęła się ostra dyskusja, w której uczestniczył m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski, także zastępca prezydenta Paweł Adamów. Za chwilę go usłyszymy. Najpierw jednak komentarz w tej sprawie na temat tej dyskusji. Poprosiłem o komentarz radnego Krystiana Majewskiego. Posłuchajmy. Skomentujmy to, co wydarzyło się podczas pierwszej części dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jeden radny wyraził swoje zdanie, no a potem pozostali, czy część pozostałych dała mu do zrozumienia, że nie bardzo jego uwagi sobie do serca weźmie.
2: Przyznam, że po 2 minutach włączyłem się do tej dyskusji i wyszedłem z Rady Miasta, bo moje życie jest za krótkie, aby jako samorządowiec słuchać 15-minutowych dyskusji z personalnymi wyzwiskami pomiędzy radnymi. To jest niepoważne, to obniża rangę samorządu, tej instytucji, ratusza, sprawia, że mieszkańcy myślą o nas jako o niepoważnych ludziach. Zamiast o budżecie, o jego wyzwaniach, rozmawiamy o tym, kto kogo obraził, jak bardzo jest urażony. Radni stali się jakimiś płatkami śniegu, niewrażliwi na każdą uwagę. To jest niepoważne, śmieszne. Po 12 latach zaszanowania w samorządu mogę stwierdzić, że to zeszło na psy. Trudno porównać samorząd sprzed 10 lat do tego teraz. To jest stała się niepoważna instytucja. Z niepoważnymi ludźmi kłócącymi się jak dzieci w przedszkolu.
1: A dlaczego tak się stało, jak myślisz?
2: Być może radnym się nudzi, nie mają co robić. Może nie widzą prawdziwych problemów mieszkańców i muszą się poobrażać nawzajem, bo brakuje im emocji. Nie wiem, tak się nie zachowują dorośli ludzie. Po prostu jest to niepoważne i życzyłbym sobie, też moim kolegom, abyśmy trochę zeszli z tonu, no, trochę bardziej się uśmiechnęli, tak podeszli do siebie z większą serdecznością, ale też z większą powagą do tych tematów, które dotyczą miasta, bo deficyt budżetowy w Koninie jest poważnym wyzwaniem, jest poważnym instytucjonalnym wyzwaniem samorządów i nie można tego lekceważyć. Nie każda krytyka miasta, jego sytuacji finansowej jest obrażeniem Konina. To są niepoważne argumenty, których ja już nie mogę osobiście słuchać.
1: To nawet chyba nie obrażanie Konina, a obrażanie poszczególnych osób, które czuły się urażone.
2: To jest jakaś mentalność dyktatora w Turkmenistanie, że obrażanie, krytykowanie samorządu jest obrażanie władcy, no to jest naprawdę jakaś sowiecka mentalność. To ja mam tego już naprawdę serdecznie dość.
1: Okej, to o deficycie porozmawiajmy. Co sądzisz na ten temat? Faktycznie jest on wysoki, faktycznie mógłby być niższy?
2: Deficyt jest narzędziem finansowym miasta, który może być wykorzystywany, ale pod jednym i bardzo poważnym warunkiem, że wpływa on na poprawę jakości życia mieszkańców. Jeżeli deficyt jest przejadany na bieżące potrzeby miasta, na łatanie bieżącej sytuacji finansowej, to są pierwsze jaskółki, które mówią o problemach strukturalnych samorządu, a z takim problemem mamy do czynienia między innymi w Koninie. Poszczególne inwestycje nie wpływają strategicznie na zmianę sytuacji naszego miasta. My dużą część środków przejadamy.
1: Na co na przykład przejadamy?
2: Między innymi na oświatę, to jest prawda. Między innymi na przestarzałe struktury, na administrację, na Konin po prostu się skurczył i dopadła nas choroba cywilizacyjna, jaką jest demografia. Miasto, które było budowane na 80 tysięcy mieszkańców, ma dzisiaj 60 i jesteśmy w bardzo, bardzo poważnym strategicznym kryzysie i o tym powinniśmy rozmawiać poważnie, zwracać uwagę z szczególną troską na przyszłość Konina, bo za 10-15 lat bez podjęcia poważnych kroków, zarówno tych na poziomie miasta, ale też, i to jest bardzo ważne, na poziomie państwa, ponieważ państwo potrzebuje poważnej reformy samorządu. Bez tego takie miasta jak Konin są skazane na bardzo poważne problemy egzystencjonalne, już nie tylko finansowe, ale naprawdę egzystencjonalne.
1: Bo promowane są duże miasta, wielkie miasta, metropolie, tak?
2: Warszawa w tym momencie ma wielomilionową nadwyżkę budżetową, nie ma na co nie ma jak wydawać tych pieniędzy, ma ich po prostu za dużo, a z kolei takie miasta jak Konin, nie mówię już nawet o gminach wiejskich, one są przeduszone finansowo i to jest nie tylko niesprawiedliwe, to pogłębia kryzys demograficzny w Polsce, ponieważ przestrzenie i i miejsca, gdzie mogłyby powstawać nowe miejsca pracy albo nowe mieszkania, one nie powstają z powodów strukturalnych w naszym państwie, więc...
3: No tak, ale czy cokolwiek może się zmienić, kiedy u sterów jest partia, której elektorat jest głównie właśnie w tych dużych miastach?
2: Nie może się zmienić, jeżeli radni, zamiast dyskutować o poważnych problemach, obrażają się nawzajem. My jesteśmy w oczach instytucji, w oczach Warszawy po prostu niepoważnymi ludźmi czasami. Gdy się przysłuchuje tych dyskusji, to jest jak dyskusja z przedszkolakami. Jeżeli my nie będziemy poważni w oczach polityków, posłów Warszawy, ważnej instytucji, no to będziemy potraktowani niepoważnie jako czwarto, piąto, szóstą kategorię problemów w państwie i ja bym wziął naprawdę na klatę swoje własne zachowanie i bądźmy poważni na zewnątrz, wtedy być może będziemy docierać z problemami strukturalnymi do Warszawy, ponieważ jeżeli... To prawda, że wyborcy dużych miast to wyborcy rządzącej partii, ale ta partia nie ma samodzielnej większości i tutaj jest jakaś przestrzeń nacisku na różnych polityków, ale to my musimy jako samorządowcy robić, bo to jest w naszym żywotnym interesie. Czasami posłowie, ministrowie, oni nie dostrzegają tych najbardziej przyziemnych problemów, bo oni nigdy prawie nie bywają dłużej w gminach miejskich, powiatach, na wsiach, więc to my jesteśmy jedynymi rzecznikami tego problemu.
3: No tak, ale teraz tak, w Polsce rządzi Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, tak, w Koninie także. To jaka szansa jest na to, że ci nasi członkowie KO będą aktywnie walczyli, w pewien sposób sprzeciwią się swoim zwierzchnikom z Warszawy?
2: Jestem w polityce od naprawdę wielu lat i wiem, że w polityce nie ma nic za darmo, wszystko trzeba wyszarpać i trzeba twardo grać. Widocznie nie ma takiej woli politycznej, nie ma takiego zacięcia wśród rządzących miastem, żeby twardo walczyć o interesy nie tylko Konina, bo na to trzeba patrzeć globalnie, na interesy średnich miast jako takich, bo sam Konin i sam prezydent Konina myślę, że jest co najwyżej gościem na salonach, ale gdy spotkają się wszyscy prezydenci miast średnich i zaczną wymuszać na politykach pewne rozwiązania, to już jest grupa, to już jest lobby, z którym trzeba się szanować, ale w Polsce wszyscy się ze wszystkim kłócą i my wszyscy, jedyna przestrzeń, na której samorządowcy w Polsce potrafią się tego porozumieć, to który z prezydentów będzie zasiadał w której Radzie Nadzorczej, ale żeby wejść na ten wyższy poziom ustawowy, no to już jest w Polsce niemal niemożliwe, bo każdy ciągnie swoje, każdy próbuje na zapleczu walczyć o swoje interesy, a tutaj problemy są strukturalne, to jest straszne, ale to wynika z niedojrzałości emocjonalnej, psychologicznej, ale też kompetencyjnych polskich samorządowców. Ja bardzo źle i krytycznie oceniam polski samorząd i błagam...
3: Tym Konińskich też.
2: Oczywiście, że tak. I błagam, naprawdę błagam o wielką reformę samorządową, bo to się zakończy katastrofą i każdy, kto się trochę interesuje samorządem, wie, że to idzie w bardzo złym kierunku z wielu powodów.
3: Czyli powinniśmy zmienić włodarzy naszego miasta?
2: Powinniśmy zmienić włodarzy naszego miasta, ale powinniśmy też zmienić gruntownie koniński samorząd, prawda? Powinniśmy zlikwidować pewne konflikty kompetencyjne pomiędzy powiatem ziemskim a powiatem grodzkim. To są rzeczy, które zabijają nasze miasto i zabijają nasz region, prawda?
3: I nasz budżet.
2: Każdy samorząd w Polsce inwestuje w autonomiczną infrastrukturę wodociągową. Przepalamy miliony, miliardy złotych w skali państwa, gdy można byłoby te systemy integrować, ale to trzeba robić na poziomie ustawowym. I mam nadzieję, że w końcu dojrzymy do poważnej dyskusji o państwie, bo Polska ma 3 RP już ponad 30, około 35 lat.
3: Zaraz będzie dłużej niż PRL.
2: Właśnie, zaraz będzie dłużej niż PRL, a my się cały czas zachowujemy, jakbyśmy żyli w latach 90. i kłócili się o pierdoły.
3: Dzięki wielkie za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był koniński radny Krystian Majewski, to teraz czas na zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa.
3: Ja bym prosił o odniesienie się do dzisiejszych zarzutów radnego Sidora.
4: Ale jakich zarzutów?
3: No takich, że deficyt miasta jest za duży i że to spowodowane jest złym zarządzaniem.
4: Właśnie generalnie my mamy taką politykę od 7 lat, że bardzo pilnujemy wydatków, co się też często spotyka z niezadowoleniem radnych, w tym w szczególności radnego Sidora. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się w pierwszej kolejności realizować wyłącznie z dotacji, przez co przez 7 lat udało nam się ściągnąć blisko 1 miliard złotych dotacji zewnętrznych i takie inwestycje przede wszystkim realizujemy. Po drugie, podejmowaliśmy wielokrotnie próby restrukturyzacji, szczególnie w zakresie oświaty, które niestety skończyły się niepowodzeniem, też z powodów też takich politycznych, gdyż nie udało się zebrać odpowiedniej większości politycznej. Też wielokrotnie podejmowaliśmy próby podwyższania niektórych opłat, czy podatków, czy wprowadzania pewnych opłat, co oczywiście jest bardzo też dla nas niekorzystne politycznie, natomiast też trzeba mieć odpowiedzialność za budżet. Wiele rzeczy się nie udało, niektóre się udały, więc zawsze dbaliśmy, mimo też takich populistycznych, że tak powiem, postaw ze strony niektórych radnych, żeby ten budżet jednak był odpowiedzialnie prowadzony. Ja myślę, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1 miliarda złotych i deficyt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych jest czymś normalnym. Zgadzam się tutaj też z głosami niektórych radnych, że warto zadłużać się na niektóre inwestycje, które będą służyć rozwojowi miasta, i warto się też zadłużać w tym okresie teraz, bo teraz mamy największy dostęp do środków unijnych, bo mamy dostęp do funduszy unijnych i dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, i gdybyśmy nie wykorzystali teraz tego okresu, czyli nie zadłużylibyśmy się na te wkłady własne, to te pieniądze zostałyby wzięte przez kogoś innego, a te inwestycje w przyszłości musielibyśmy robić z własnych środków. Więc pod tym kątem myślę, że nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo zadłużeni. Oczywiście dużą naszą rolą też, szczególnie moją, bo odpowiadam za tematy gospodarcze, jest rozwój przedsiębiorczości i budowanie tutaj potencjału gospodarczego, ściąganie inwestorów, bo z takich przedsięwzięć będziemy mieli podatek od nieruchomości. I chociażby takie przedsięwzięcia, które się teraz rozwijają w najbliższych latach, czyli firmy, które tu powstają, czy projekty, które są tu realizowane, one dadzą efekt też w podatku od nieruchomości, co pozwoli nam budować ten potencjał finansowy. Natomiast nie ma co ukrywać, że dochody samorządów ogólnie w Polsce są w coraz gorszym stanie. Rosną koszty usług publicznych, obsługi infrastruktury, natomiast maleje liczba mieszkańców wszędzie, we wszystkich miastach. Nie ma miasta w Polsce, gdzie wskaźnik tak naprawdę zastępowalności byłby większy niż 2. Najlepsze miasto mają 1,7, Konin ma 1,1, co oznacza, że w większości miast w Polsce za jedno pokolenie będzie nas o połowa mniej i będą to szczególnie ludzie starsi, więc trzeba też brać pod uwagę to, że te dochody nie będą rosnąć, tylko będą maleć. Tutaj z radnym Sidorem ta polemika polega na tym, że radny Sidor zawsze mówi, że trzeba bardzo dużo inwestować, nic nie będziemy podwyższać, żadnych opłat, nie będziemy nic zamykać, i jest pierwszy, który krytykuje nas potem za to, że jest taki, a nie inny deficyt. Więc jest to działanie sprzeczne. Jeżeli byłby radnym proinwestycyjnym, to rozumiem. Jest radnym proinwestycyjnym, zawsze krzyczy inwestujmy. Jeżeli jest radnym, który mówi oszczędzamy, ale działa konsekwentnie, to też to rozumiem. Albo budujmy dochody, zwiększajmy tutaj opłaty, tu dlaczego nie zwiększacie, zbudujmy te dochody. To wtedy można odpowiedzialnie pewne postawy przyjmować. Natomiast on przyjmuje postawy takie, które są po prostu wygodne mu w danym momencie i potrafi na jednej sesji być sprzeczny ze sobą, mówiąc, że mamy oszczędzać, w drugiej, że mamy inwestować, w trzeciej nic nie podnosimy, żadnych opłat ani podatków.
3: A macie jakieś kolejne pomysły na to, jak zredukować ten deficyt na kolejne miesiące, lata?
4: To jest to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy nad tym, jak zarządzać zadłużeniem. To znaczy, szczególnie w czasach, gdy te odsetki były duże, to służby finansowe w taki sposób zarządzały zadłużeniem, że na przykład jak mieliśmy świeży budżet, to już w pierwszych dniach stycznia spłacaliśmy dług za cały rok z góry, dzięki czemu nie czekaliśmy do comiesięcznych rat, i co pozwoliło nawet zaoszczędzić nam kilkaset tysięcy rocznie na samych odsetkach. Dajemy nawet na kilka godzin środki na koncie miasta na lokaty. To już nawet nie są lokaty nocne, bo na noc oczywiście wszystko idzie na lokaty, najlepiej oprocentowane, natomiast nawet jeżeli mamy możliwość na 3-4 godziny dać na lokatę, wsadzamy to na lokatę i z tego też mamy jakieś oszczędności. Także od początku jesteśmy nastawieni na ograniczenie deficytu, na ograniczenie zatrudnienia. W samym Urzędzie Miasta z 450 osób mniej więcej pracuje teraz 360 przez te 7 lat. To jak mocno została zredukowana kadra samego Urzędu Miasta, mimo że liczba zadań często została zwiększona. Także na pewno nie można powiedzieć, że tutaj ta prezydentura Piotra Kobietkowskiego jest prezydenturą, która nie dba o stan finansów. Myślę, że dba o wiele mocniej niż robili to poprzedni prezydenci, bo też sytuacja ogólnopolska samorządów jest trudniejsza.
0: I to był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Kobietkowskiego. Konina. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konina.

0: Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting, napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

0: Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Bartosz Skonieczny jest po mojej lewicy.
2: Dzień dobry.
1: Portal lm.pl. Więc powracamy po tygodniu przerwy do naszego duetu takiego standardowego, codziennego w sumie, nie? Cotygodniowego. O tak, bo tak tydzień temu była Iwona Krzyżak, twoja naczelna. Nadawaliśmy z Wrocławic.
2: Jak się sprawowała?
1: Bardzo dobrze, bardzo gościnnie przede wszystkim, bo audycja była nadawana w jej domu. Także było fajnie, była dobra kawa.
2: To dobrze, godnie zastąpiła.
1: Jakieś ciastko.
2: Widzisz, a ja żadnych ciastek nie przenoszę.
1: No właśnie, powinno to się zmienić.
2: Żebyś mnie tutaj nie zastąpił zaraz.
1: No nie wiem, zastanowię się. Konkurencja jest spora, tak jest, nie ma co ukrywać. Nie, no żartuję. Ale oczywiście wtedy, kiedy będziesz gdzieś wyjechany, tak, albo będziesz, czego ci nie życzę, na L4 z powodu jakiegoś przeziębienia, to oczywiście na Gosławice, do Gosławic będziemy z naszym studiem takim, no w sumie nie plenerowym, bo pod dachem, ale zamiejscowym będziemy się pojawiali. No dobrze, retroprasówka, czyli zaglądamy do starych konińskich gazet. Dzisiaj bierzemy na warsztat przeglądy konińskie, numery czerwcowe z 1981 roku i z 1995 roku. 7 czerwca, 81, 23 numer przeglądu w 81 roku. No i nasz kolega, taki bym powiedział dokładnie, co do roku, w wieku mojego ojca dzisiaj, czyli pan po 60, nie wypominając wieku, tutaj trafia jego tekst na okładkę, gdy ma lat zaledwie 20. Gratulacje, gratulujemy.
2: Tak, Robertowi Olejnikowi, mój pierwszy redaktor naczelny.
1: Mój też.
2: A twój też, no właśnie, też. No, więc wychowawca nas, można powiedzieć. A tutaj chyba sam, jak może nie debiutował, ale kto wie, czy to nie była jakaś pierwsza jego okładka.
1: No, mogło tak
2: jako
1: być.
2: Jako dziennikarza.
1: Dowiemy się. Tekst jest o przedszkolach, o tym, że w przedszkolach wyż demograficzny oczywiście panował, więc brakowało miejsc w całym województwie. Obok, także na okładce, tekst Lecha Stefaniaka.
2: Wielka krowa.
1: Tak, i on jest o tym, że mleczarnia budowana była, szykowana do otwarcia w jednym z miast województwa konińskiego. Nie powiem w jakim, bo wtedy, bo ona istnieje do dzisiaj i jak podam nazwę miasta, to podam nazwę handlową, więc tego nie zrobię, ale że będzie tam między innymi produkowane brie czy camembert, co było swego rodzaju wtedy nowością.
2: Tak, no tak, takie francuskie, tak? To są sery?
1: Tak, tak, tak. Niełatwo było i je wtedy w PRL-u dostać, a tutaj mieliśmy je i zresztą no to się to chyba dzieje do dzisiaj, produkowane na miejscu. Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na stronie trzeciej na stopkę redakcyjną, bo jest to 81 rok, jest to czerwiec, więc jesteśmy na kilka miesięcy przed wybuchem stanu wojennego i dlatego chciałbym, żebyśmy tu się przyjrzeli pewnym nazwiskom, bo to były ich ostatnie miesiące pracy w przeglądzie konińskim, dlatego, że no, działali na rzecz opozycji, tak to najogólniej ujmę, i na pewno z przeglądu konińskiego no, przestał z nim pracować, czy po prostu został zwolniony, w związku z tym Krzysztof Dobrecki. To widzimy, jest w stopce, jest także wspomniany Lech Stefaniak, no i Andrzej Moś, doskonale nam znany koniński filmowiec, także pracę w przeglądzie konińskim stracił w związku ze swoimi, ze współpracą tak z osobami, czy po prostu pracą w strukturach opozycyjnych. Też jest ciekawa rzecz, redaktor naczelny przeglądu z tamtych lat, Zenon Bosacki, to nie był człowiek z Konina, tylko z Poznania. I dzisiejszy chyba wiceminister Marcin Bosacki, tak? To jego syn.
2: O proszę.
1: Tak, to jego
2: ciekawostka.
1: Także tutaj zakładał przegląd koniński ojciec dzisiejszego wiceministra. To tyle z ciekawostek, bo czas najwyższy na to, byśmy zaczęli czytać teksty. No i odkrywka. Lecimy z odkrywką. Najpierw Pytia.
2: Mieszkańców nowych osiedli wydawałoby się nic nie jest w stanie już zaskoczyć, zwłaszcza po tak zwanym gwarancyjnym przeglądzie mieszkań, który to z gwarancją, czyli przeciwusterkowym działaniem miał tyle wspólnego, co reklama papierosów z brakiem
1: Innych papierosów.
2: Innych papierosów. A jednak administracja osiedla Zatorze 25 maja wywiesiła ogłoszenie: w dniu 26 maja z powodu awarii od godziny 7.30 nie będzie wody. Że administracja jest wszechwładna, to było wiadomo, ale że i wszech, a nawet jasno widząca, to coś nowego. To jak pytio osiedlowa będzie u nas dobrobyt czy nie?
1: Czyli w PRL-u wszystko było planowane.
2: Nawet
1: awaria była zaplanowana, ale dzięki temu awaria nie była zaskoczeniem.
2: No to lepiej chyba.
1: Można było się do niej przygotować.
2: Ja na przykład też na osiedlu Zatorze miałem dobry miesiąc temu taką sytuację, że w ciągu tygodnia 3 razy rano mnie zaskoczył brak wody właśnie z powodu awarii. No i właśnie spółdzielnia nie podawała informacji wcześniej, że awaria nastąpi.
1: Że będzie awaria.
2: To jednak bym wolał wiedzieć.
1: Ja myślę, że sporo można by było się nauczyć od tych, którzy zarządzali zasobami mieszkaniowymi w czasach PRL-u. Także polecamy tego typu podejście. Planujmy awarię. Następny tekścik: oda do dziury. Dziury w jezdniach są po to, by kierowcy, szczególnie ci z zacięciem rajdowym, mogli ćwiczyć slalomy. Skarżyć się na nie mogą tylko malkontenci, choćby piesi. Jedna z dziur spędza ten sens powiek naszemu czytelnikowi, który zwrócił się o pomoc do właściwego według swego mniemania organu Komendy Miejskiej MO w Słupcy. Dziura straszy w Strzałkowie przy głównej szosie. Z komendantem jednak nasz czytelnik nie porozmawiał, bo jak się dowiedział, ten ma na głowie ważniejsze sprawy niż rozmowy z ludźmi. Czytelnik martwi się, że ktoś sobie skręci kark na dziurze i milicja będzie miała wówczas więcej pracy niż ma. To czytelnik się bardziej troszczył o milicję niż milicja o czytelnika.
2: Tak, i o innych uczestników ruchu drogowego.
1: Tak.
2: No ale co tam, pan komendant przecież nie będzie
1: nazywanych
2: sam
1: tutaj ludźmi w tym tekście.
2: Ludźmi, tak. Przecież nie będzie pan komendant sam dziury lepił, nie? No gdzie tam?
1: No właśnie.
2: Nie po to na takie wysokie stanowisko został powołany.
1: A teraz dla tych, którzy może się dziwią, że zespół z Konina, byłego miasta wojewódzkiego, w ramach rozgrywek ligowych przegrywa nikomu nic nie umniejszając z Polonią Golina 0-4, co się wydarzyło właśnie przed kilkoma dniami. Tak, moi drodzy, Polonia Golina wygrała z Górnikiem Konin 4-0. Ci, którzy o tym nie słyszeli i albo nie wierzą, to niech uwierzą, bo tak się wydarzyło. Były takie czasy, że Górnik wskutek różnych zawirowań spadał do takiej ligi, kiedy grał z drużynami, nazwijmy to gminnymi, tak? Tutaj z naszego otoczenia. I tak było w 81 roku w czerwcu. Między innymi w tej samej lidze, co Górnik Konin, jest LZS Ślesin, LZS Kleczew. Nie wiem, co tu ci jeszcze wpada.
2: Budowlani Słupca, to już nie wiem, czy to jest kontynuator, to jest KP Słupca, czy...
1: Ale Olimpia Koło, to Olimpia Koło istnieje.
2: Turturek. Górnik Kłodawa.
1: Ale też właśnie zespoły widzę z Kujaw, Lech Rypin, Mień Lipno. Także...
2: Zdrój Ciechocinek, to fajne wyjazdy były do Ciechocinka.
1: Tak, między Tężniami były mecze, widziałem. Bardzo fajnie. Tylko tam bardzo na murawę zawsze wszyscy narzekali, bo na litej glinie i strasznie twarde jak beton. Tak słyszałem między Tężniami od piłkarzy. Okej. Okay. Tutaj, no nie wiem jeszcze, bo to lata 80. o kartkach coś przeczytamy, bo w sumie dużo już czytaliśmy o kartkach. Zmora życia w tamtych czasach. A może ten jeden tekstik przeczytajmy. Kartkowa niewola.
2: Przeżyłem system kartek na żywność w okupowanej Polsce, we Francji i w Anglii, ale takiego mętliku nigdzie nie spotkałem. Posiadacz zarejestrowanej kartki nie może cały miesiąc opuścić Konina, bo nawet w pobliskim Ślesinie nie może jej zrealizować. Jesteśmy mięsem przykuci do miejsc zamieszkania. Tego nawet w czasie wojny nie było.
1: Paradoksem jest zakumulowanie sprzedaży mięsa i wszystkich gatunków wędlin i drobiu w sklepach mięsnych, nielicznych na terenie Konina. Dotychczas można było bez kartek prowadzić sprzedaż drobiu i tanich wędlin w sklepach spożywczych. Dlaczego nie można teraz? Należy drupi tanie.

0: się sprzeda i ewentualnie łatwiej przechowa. Dla posiadaczy kartek też mój pomysł nie skomplikuje zakupów. Fatyga przejścia ze sklepu do sklepu spożywczego, podrób i tanie wędliny będzie niewspółmiernie przyjemniejsza niż wystawanie godzinami w kolejkach.
1: Mi się bardzo podoba tutaj taki prawie że poetycki zwrot. Zaraz znajdę. Jesteśmy mięsem przykuci do miejsc zamieszkania.
0: No, bardzo ładne.
1: Bardzo ładne. Sobie to wyobrażam, jak taki, nie wiem...
0: Schabowym takim jesteś.
1: Albo takie ręce spętane kiełbasą.
0: O, jeszcze lepiej.
1: A takim pętem, bo wiesz, o co chodzi, nie? To tylko można...
0: Spętane pętem.
1: Można by było pęta przegryźć, rozgryźć, nawet zjeść.
0: No i nawet przyjemne to by było. Nie?
1: Nawet tak.
0: Jak jakaś dobra kiełbaska.
1: Okej. Okay. Nie będę mówił o tym, o czym teraz pomyślałem. Tak, tutaj jeszcze problemy z alkoholem, nie będziemy tego czytali, ale narzekają mieszkańcy m.in. Szczepidła, ale także Konina, że zdecydowanie za dużo sklepów, w których na przykład nie można kupić mleka, ale już alkohol w dużej ilości tak, i w związku z tym gromadzące się pod tymi sklepami ekipy, które nie umilały życia mieszkańcom okolicznych kamienic, bloków czy domów, a tutaj ogłoszenie. Miejski Ośrodek Rekreacji Amfiteatr poszukuje pracowników zaraz.
0: Wykonawcy, osoby fizycznej lub zakładu na antykorozyjne zabezpieczenie dachu amfiteatru i zlikwidowanie przecieków od 1 września bieżącego roku.
1: Czyli nie trzeba było chyba przetargu, nie? Po prostu sobie...
0: Tak,
1: ktoś się znalazł, wykonawca wszedł na dach.
0: Zrobił,
1: co trzeba zrobić.
0: Ciekawe, że to był ostatni remont tego amfiteatru.
1: Tak, zapłaciło mu się i było po sprawie. Tak,
0: ale to w ogóle była oddzielna w takim razie jednostka, tak? Miejski Ośrodek Rekreacji, tak. Amfiteatr.
1: No chyba tak.
0: Z tego wynika.
1: Chyba tak. No tak, ale to zobacz, jakie tam było zatrudnienie, kogo potrzebowali od 1 września.
0: Ajenta kawiarni drugiej kategorii, cokolwiek to znaczy, specjalista prowadzącego codziennie dyskoteki, przedszkolankę do przechowalni dla dzieci, dwóch sprawnych fizycznie nadzorców porządku publicznego w obiekcie, organizatora imprez rozrywkowych, tnącego dozorcę, pracownika obsługi technicznej i remontowej, dwie opiekunki toalet, szatniarkę oraz świetliczankę do wypożyczania gier i prasy. Praca w obiekcie w godzinach 15-22.
1: A teraz to puste stoi, a zobacz, ile tam było miejsc pracy.
0: Chyba, że to jeszcze, może tak się nazywało, ale jeszcze jakieś inne były pod to...
1: Może cały MOSiR taki się nazywał, amfiteatr.
0: Tak, że może nie sport, bo sportu nie ma, tak. Ale cała rekreacja.
1: Może tak, może to faktycznie. No bo gdzie tam
0: oni... kawiarnia, jakieś przedszkole, to gdzie
1: tam? Tam na dole, pod dechami, to chyba
0: by się... Tam by się zmieściło wszystko?
1: No nie pomieścili jeszcze przedszkole, tak? Takie mini przedszkole, tak?
0: Tak, no przedszkolankę do przechowalni dla dzieci.
1: I opiekunki toalet.
0: O.
1: Tak. No dobrze, patrzymy dalej na kolejne strony. To może sobie na razie ominiemy. O, a tutaj też humorek, ale on pokazuje, że kiedyś coś było i się skończyło. Tak, na pierwszym obrazku widzimy oblężony przez ludzi, chyba jakichś wojowników, tak, bo są jakieś miecze w rękach, tarcze, zamek oblężony. Natomiast pod spodem jest oblężony z bardzo długą kolejką kiosk ruchu i podpis tradycje nie giną. No to też już przeszłość, kioski ruchu i kolejki do nich.
0: Tak jest, no nawet właśnie już kiosków nie ma.
1: No, są jakieś kolejki. Tam, znaczy fajna rzecz jest taka, że część kiosków jednak cały czas została w Koninie po likwidacji firmy Ruch i jest prowadzona przez prywatne osoby i to jest moim zdaniem spoko. W niektórych miejscach takie kioski są. No natomiast nie doświadczymy kolejek przed kioskami, nie?
0: No nie. No, w ogóle sklepach, no czasem... No czasem są kolejki do kasy raczej niż do zakupu produktów.
1: Dużo mniej się dzisiaj prasę czyta, dużo więcej pozyskuje się treści oczywiście z internetu. I tu jeszcze mamy taki tekst, to w kilku słowach, Lecha Stefaniaka, trzeci festiwal, dzisiaj Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, który również niebawem w Koninie się zaczyna. Wtedy to się nazywało w 1981 roku Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych, ogólnopolskie konfrontacje zespołów tanecznych. No i za chwilę powrócimy, bo już tak powoli się przygotowujemy do tego klimatu, atmosfery festiwalowej w Koninie, to zobaczymy, jak to wyglądało wcześniej, przed ponad 40 laty. To jest retroprasówka w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Króciutka przerwa przed nami, po niej powracamy. 81 rok, także 95. Tym dzisiaj się zajmujemy. Retroprasówka.

0: dawka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: I powracamy do retroprasówki. Przedstawię kolegę, ale chociaż przedstawiać go wcale nie trzeba, jednak to zrobię. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
2: No ja się oddzięczę, Mateusz Krzesiński, Meloradio.
1: No też nie trzeba, ale okej, jak już to zrobiłeś, to okej. No dobrze.
2: Formalności muszą być.
1: 81 rok, przegląd koniński, jeden z czerwcowych i oto rozpoczyna się dzisiaj. To mówimy już od ładnych kilku lat, między Narodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wtedy to była jego trzecia edycja. Trzecia, tak, 79, 80, 81, więc trzecia konfrontacja dziecięcych zespołów tanecznych ogólnopolskie. I tutaj tekst Lecha Stefaniaka, zdjęcie Andrzeja Mosia, tańcząca dziewczynka na tym zdjęciu. I co ciekawe jest w tym tekście, nie będziemy go czytać, bo on jest dosyć przydługawy, natomiast też podejście takie krytyczne, czyli nie tylko jak to dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, opis, kto wygrał, kto tam co zrobił, kto prowadził, kto był w jury, ale Lech Stefaniak dokonał pewnej analizy i zwrócił uwagę na to, co było nie do końca okej, co można było poprawić. No między innymi stwierdził, że za mało tańców narodowych, ale też, że dzieci były niektóre nieodpowiednio ubrane. Że to także powinno być wyrabianie smaku estetycznego, a bywały dzieci ubrane na przykład w tenisówki, co niekoniecznie zdaniem autora pasowało do wielkiej sceny.
2: To by chyba za głowę się łapał, bo przecież dzisiaj stroje to tak zupełnie tam czasem takie sportowe są, jakieś wygodne buty, w tych tańcach nowoczesnych to nawet inaczej się za bardzo nie da.
1: No i tańców narodowych raczej
2: no
1: tak,
2: to już w ogóle, no.
1: Próżno szukać na konińskim festiwalu. Ale oczywiście każdy może się zastanowić, co o tego typu uwagach sądzi. Przypomnijmy, że jest inny zupełnie kontekst, bo jesteśmy 45 lat temu. Niemniej jednak mi się podoba to, że właśnie w taki sposób krytyczne podejście Lecha Stefaniaka. Kto położy chodnik? Mieszkamy już 2 lata na nieszczęsnym Zatorzu, tak jak kolega Skonieczny. Nieszczęsnym, bo pomijając, że nie ma sklepów wokół obiektów socjalnych i pawilonów rzemieślniczych, ale że nie ma też oświetlonego chodnika łączącego Zatorze z resztą miasta, po którym można byłoby spokojnie iść po zakupy, załatwić swoje prywatne i służbowe sprawy w urzędach i po którym spokojnie i bezpiecznie dzieci mogłyby chodzić do szkół. Boże, jakie długie zdanie. Dziecko wysiadając z autobusu wpadło pod samochód. Są to częste wypadki.
2: Zrobiono tunel, ale od tunelu nie ma znowu chodnika, który by łączył tunel z drogą, a przecież byłaby to droga jakaś bezpieczna.
1: Druga
2: bezpieczna.
1: Droga.
2: On też dziwnie złożone zdanie. A przecież byłaby to druga jakaś bezpieczna i najkrótsza droga z Zatorza na ulicę Dworcową, gdzie jest większość sklepów i urzędów, które do dzieci częściowo również chodzą do szkoły.
1: Też mega zdanie na cały akapit. No jak, poprawiła się sytuacja.
2: Tak, właśnie chciałem tutaj powiedzieć, jak zawsze tam ganie Zatorze, tak muszę powiedzieć, że Zatorze pod względem układu...
1: Macie chodniki?
2: Mamy chodniki, są równe. Nawet dosłownie przed moim blokiem był taki strasznie pokrzywiony chodnik. Kto wie, czy nie z tych lat 80., bo też takie stare płyty, który swego czasu trochę się z tego śmiałem, no ale w sumie jest to, jakoś to podziałało, że został wykopany i położony na nowo po prostu. Te same płyty, tylko po prostu równo. I rzeczywiście już się lepiej chodzi, więc oświetlenie
1: ale
2: jest...
1: Ale ekologicznie.
2: Tak, no taki recykling właśnie. No bo te płyty w sumie dobre były, tylko że po prostu tam korzenie gdzieś się powybijały i trzeba było tylko od nowa ułożyć i spoko.
1: Czyli można, nie trzeba.
2: Tak. No i generalnie właśnie w Zatorze pod względem tam sklepów, jakichś tam usługowych różnych firm, to jest naprawdę fantastyczne. Wszystko pod nosem.
1: Teraz o nieudanej wycieczce uczniów szkoły podstawowej numer 4 w Koninie. Wycieczka zorganizowana przez spółdzielnię turystyczną Gromada 2 czerwca 81 roku. No i wyjazd nastąpił z ponad 2-godzinnym opóźnieniem na skutek niestawienia się przewodnika. Mimo zapewnienia ze strony gromady, że w tej sytuacji przewodnik będzie czekał na nich na miejscu, to znaczy w Gnieźnie, przewodnika nie było. Dzieci oprowadzał po katedrze emerytowany nauczyciel, który ze względu na wiek, 86 lat, nie mógł w pełni tym obowiązkom sprostać.
2: Czytaj, nie dziwię się.
1: Czytaj dalej.
2: Dzieci były zawiedzione, na wycieczkę składały pieniądze, przeprowadzając zbiórkę makulatury i rezygnując z innych imprez. Co na to gromada? Oczekujemy rzeczowych wyjaśnień.
1: Jeszcze tutaj jest napisane, że kierowca nie znał w ogóle trasy. Dobrze, że w ogóle do tego Gniezna dojechali. Okej, okay, tutaj mamy już 95 rok. W tych czasach Konin stał mocno w zakresie tenisa stołowego, bo tam była pierwsza liga i chyba awansował Ekstraklasę. MKS Iskra, tak się nazywał klub. Ale mnie tutaj interesuje podpis redaktora, najpewniej to mężczyzna pisał, bo widzimy tenisistkę stołową w akcji stojącą przy stole do ping-ponga i podpis.
2: Umiejętności sportowe Doroty Wójcik idą w parze z urodą. Porażka z Nikołajewą nie przekreśla jej znakomitej postawy w lidze.
1: Także widzisz?
2: Widzisz, no jaki komplet, że tak powiem.
1: Komplet, no, zdolna sportsmenka, do tego ładna. Na takie rzeczy kiedyś no zwracano, czy pisano o takich rzeczach. Dzisiaj to absolutnie nie do pomyślenia. No a tutaj, proszę pana, wiele się mówiło o tym, że w Sejmie alkohol był sprzedawany. A był też sprzedawany w naszym magistracie, no i proszę bardzo.
2: Knajpy bronimy jak niepodległości, taki tytuł artykuł. Niezła aferka rozpętała się wokół bardzo sympatycznej knajpki o nazwie Czardasz. Już chyba nie istnieje, nie?
1: Nie, nie istnieje na pewno.
2: Chociaż nazwę kojarzę jeszcze, więc tak. Osobą, która za punkt honoru, nie wiadomo dlaczego zresztą, postawiła sobie radykalne zmniejszenie obrotów tego przybytku, jadła i napitku, jest nie kto inny jak nasza szanowna koleżanka, która od pewnego czasu podpisuje się Zawisza.
1: W kwestii przypomnienia, knajpka o wdzięcznej nazwie Czardasz funkcjonuje albo funkcjonowała całkiem nieźle w urzędzie miasta Konina. Powstała dobrych kilka miesięcy temu i od razu trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym gmachu o ponurej dość przeszłości, bo wtedy urząd miejski był w dzisiejszym ANS-ie na Przyjaźni, tam gdzie wcześniej z kolei był...
2: Partia.
1: No i także o każdej porze, miła kobieca obsługa, pewnie ładna też była, domyślam się. Czy w końcu z powodu nie najgorszej kuchni naszą koleżankę z GW, no to domyślamy się, jaki to tytuł, najbardziej zabolała jednak nie kuchnia, miłe panienki, ale... Tak, są miłe, pewnie ładne też były, ale właśnie to piwsko przebrzydłe i jeszcze okropniejsza gorzała. Zaczęła więc bić w dzwony na alarm i dowodzić wszemi wobec, że w miejscu publicznym, jakim niewątpliwie jest Urząd Miasta, w godzinach urzędowania handluje się gorzałą, łamie się w ten sposób jakąś tam ustawę albo jeszcze co gorszego. Czyli tutaj dziennikarze Przeglądu Konińskiego jednak bronili tego alkoholu. Tak. W urzędzie. To jest w ogóle niesamowite.
2: I z tego wynika też, że jakiegoś łamania prawa z tego, bo tutaj jest, że jakąś tam ustawę, czyli że chyba były jakieś zapisy, tak?
1: Prawne, może jakieś które... tam były, ale no...
2: Ale kto by się przejmował?
1: No dobrze, to czytamy dalej, bo będzie jeszcze grubiej.
2: Jak wspomnieliśmy wcześniej, knajpka ruszyła dobrych kilka miesięcy temu, dlatego dziwią nas historyczne teksty koleżanki. No to wiadomo, że kobieta to musi historyczne teksty pisać.
1: Mimo, że ładna na pewno.
2: Tak,
1: była,
2: tak. Po tak długim okresie od jej powstania. Musimy przyznać, że jest to co najmniej zastanawiające, zwłaszcza, że koleżanka niejednokrotnie sama korzystała z dobrodziejstwa umoczenia dzioba w kuflu piwa.
1: Czaisz to?
2: A to już trochę hipokryzja wychodzi w takim razie.
1: No ale to jedno, ale drugie, pisać o takich rzeczach, o kolegach, tak, koleżankach z innej redakcji, to prywatnych. W ogóle... Ale czytaj dalej jeszcze.
2: Jeszcze mówisz grubie, tak. Tak. I to wcale nie po godzinach pracy. O, żeby było jeszcze śmieszniej, tego to już zupełnie nie rozumiemy, osobistym małżonkiem koleżanki jest sam pan wiceprezydent miasta, który w jakiś sposób w powstaniu Czardasza w Urzędzie Miejskim uczestniczył.
1: Dziś w Czardaszu w rozsądnych godzinach, czytaj przed 15, piwa nie uświadczysz, a to już jest chamstwo czyje. No, robi wrażenie ten tekścik. Czy słyszałem?
2: A podpisał się ktoś?
1: No nie, chyba nie ma. Chyba nie,
2: nie ma. O, nie było odważnego.
1: Nie ma odważnego. Natomiast tak, o tej pani dziennikarce też słyszałem już. Właśnie dziennikarka, żona wiceprezydenta Konina w tamtych czasach. I słyszałem też, że bywały konferencje prasowe, gdzie był wiceprezydent. Po drugiej stronie jego żona i była najostrzejszą dziennikarką na tej konferencji.
2: Proszę,
1: tak. Także mąż nie miał lekko z tą panią.
2: No to szacunek, bo to naprawdę nie jest proste tak rozdzielić takie sprawy prywatne, rodzinne w sumie od publicznych.
1: No, to się nazywa, proszę pana, profesjonalizm.
2: Tak jest.
1: To jest naprawdę bardzo profesjonalne podejście.
2: Ale w ogóle Czardasz mi się ta nazwa kojarzy, ale z zupełnie innym miejscem.
1: A nie może jakąś chwili otworzyli sobie, ja wiem z jakim miejscem, mówił, że w piątym osiedlu, tak. Tam była restauracja taka. Może się przeniósł, a może filię po prostu otworzył taką swoją. O, tutaj fajny humorek Zbigniewa Wojnarowskiego. Pan, pewnie ojciec, taki już z łysinką, wielkim nosem, mówi do swojego syna.
2: I mówi tak, zgoda, jak dorośniesz, zostaniesz wybitnym politykiem, ale na razie postępuj uczciwie.
1: No i chyba się z tym zgodzimy, poprzez nasze kilkunastoletnie doświadczenie dziennikarskie. Tak, nie chcemy generalizować, co prawda, ale tak ale ciężko generalnie nie. To dobrze. Ja tutaj jeszcze dalej. Troszeczkę przerzucę kilka stron, bo chciałem a propos tych naszych polityków między innymi, ale tutaj o Marianie Pasku. Pamiętasz tego pana, trener piłkarski?
2: Osobiście nie, ale no wiadomo, że to postać doskonale znana w środowisku sportowym, no bo przecież stadion nosi jego imię.
1: No ja miałem okazję jeszcze poznać nieżyjący już trener, no i tutaj taki krótki tekścik na jego temat.
2: Marian z domu Pasek, też facet, a jakże przystojny i jeszcze bardziej postawny niż poprzednik. Czyli widzisz, o facetach też pisano, że przystojni.
1: Tak, i postawny. Tak,
2: nie wiemy jakim wozem jeździ, ale wiemy, że lubi. Jest trenerem piłkarskim, szkoli młodzież. Niektórzy mylą go z radnym Konstantym Witkowskim. My nie.
1: Pan Marian przyznał ostatnio, że uwielbia piwo i chałwę i dlatego ma taki niezły brzuszek. Powiedział on nawet, że w czasach, kiedy były kłopoty ze zdobyciem chałwy, żona przywiozła z Warszawy 1,5 kg tego smakołyku. Pan Marian zjadł ją w ciągu 3 godzin, popijając mlekiem.
2: Jeżeli później poszedł na piwo, to nawet nie myślimy, co się działo. Ciekawe, że do Czardasza poszedł na piwo.
1: Tak, czy do Urzędu Miejskiego. Okej, i tutaj jeszcze jest o jednym panu, o Marku z domu Zawickim. Facet postawny, przystojny, jeździ zachodnim wozem, pracownik i dziennikarz Gazety Poznańskiej, proszę, oddziału w Koninie. W prasie zaczynał jako akwizytor ogłoszeń, później zaczął pisać... A co się stało jeszcze później?
2: Cechuje go nieugięta wola, tępienie wszelkiego zła i wypatrywanie tych nieprawidłowości, których nikt nie dopatrzyłby się.
1: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Konina Marek Zawicki wybrany został w tajnym głosowaniu na sekretarza urzędu.
2: Cieszymy się, facet o tak nieprzejednanych postawach jak najbardziej zasługuje na to stanowisko. Teraz może zrobić wszystko. Poza tym jest jeszcze kolegą prezydenta Konina Kazimierza Pałasza.
1: No i tutaj jak zaznaczamy też w wielu tekstach, czy przy okazji wielu tekstów, że pewne rzeczy, obyczaje się bardzo zmieniło od tych czasów. Tak jak sekretarz miasta Konina był kolegą prezydenta Konina, w tym wypadku Kazimierza Pałasza, tak i dzisiaj obecny sekretarz jest kolegą prezydenta Konina, tak, Piotra Korytkowskiego.
2: To się nie zmienia.
1: Pewne rzeczy się nie zmieniają. Pan Marek Zawicki został wtedy sekretarzem i był nim prawie 30 lat, aż został kolega obecnego prezydenta. Pan Marek Zawicki wrócił zresztą na swoje, to już tak dosyć złośliwie dziennikarze Przeglądu napisali dalej. Pracował bowiem w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której teraz mieści się Urząd Miasta. No, o tym przed chwilą mówiliśmy.
2: Czyli znał już.
1: Znał korytarze, tak, wiedział, gabinety.
2: Co. To umiejętności dla sekretarza jak najbardziej potrzebne.
1: Tak.
2: Kompetencje.
1: I pewnie też koleżeństwo było wcześniej, później. No tak, takie dobre, przyjazne obyczaje to. A dzisiaj dodajemy, pan Marek emerytowany już, ale jest prezesem Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów.
2: Tak jest.
1: Także cały czas...
2: Od niedawna chyba nawet.
1: Tak, od niedawna cały czas aktywny, cały czas działa. Takie obrazki. Tutaj mamy rozwaloną, zniszczoną syrenę, samochód, który stoi gdzieś tam na konińskim osiedlu. Pokojarzysz takie widoki?
2: Tutaj jest napisane, że przed szkołą podstawową numer 7 w Koninie.
1: Czyli tu obok nas, teraz, na Bydgoskiej. Kiedyś była tam siódemka.
2: To była siódemka.
1: Tak, to była siódemka.
2: Bo ja kojarzę za przedszkolem na 5 osiedlu, jak ja chodziłem do przedszkola, za przedszkolem Pętliszek, numer 11. I tak mi się właśnie coś kojarzy, mieliśmy się taką górkę tam na placu zabaw. Jak się weszło tam górkę, to właśnie jak się patrzyło za płot, to też było widać właśnie tego typu samochód.
1: Bo ja z dzieciństwa pamiętam, że takie właśnie widoczki się zdarzały jeszcze w latach 90. Totalnie zniszczone samochody bez drzwi, bez szyb, bez maski i stały tygodniami, miesiącami w przestrzeni miejskiej. Tak. Nikt ich nie usuwał. Dzisiaj też mamy do czynienia z wrakami w lepszym stanie i też ich trochę jest. No tylko tyle, że są w jednym kawałku.
2: Tak, no bo to jak już właśnie się zacznie rozlatywać, to można go usunąć na koszt docelowo właściciela, ale generalnie najpierw miasto
1: gmina to zrobi. Tak. Dziękujemy. Za dziś to była Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Bartek z Konieczny, portal LM.pl.
2: I Mateusz Kasiński, Meloradio.
1: Do usłyszenia.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Historia Konina, ta audycja właśnie zaczyna się na naszej antenie. Przy mnie jest koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego, pan Piotr Rybczyński.
3: Dzień dobry.
1: Powracamy do tematu, którym zajmowaliśmy się kilka tygodni temu. Przez kilka tygodni także potem była przerwa, bo to było spowodowane stuleciem przewrotu majowego. Mówiliśmy o tym przede wszystkim, co na ten temat pisano w konińskiej prasie, czyli w Głosie Konińskim. No i dzisiaj do tego tematu, który był wcześniej, powracamy. To gospodarcze szanse, czy szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek, pierwsza połowa i szansa poprzez sukiennictwo. Ostatecznie się ta szansa nie ziściła. Była górka, potem był dołek. Z różnych przyczyn to bardzo wnikliwie pan przeanalizował i opowiedział. A co było potem?
3: No cóż, gdybyśmy tak rozpatrywali pewne takie okresy, tak, pewnych możliwości rozwoju gospodarczego Konina, to mamy lata, już w drugiej połowie oczywiście XIX wieku, lata po powstaniu styczniowym. Trudno tu mówić o jednym roku. Jak wiadomo, no, powstanie ostatecznie zakończyło się w 1864 roku, przynajmniej na naszym terenie. Aczkolwiek tak naprawdę w swoim apogeum to jest rok 1863, bo 64 to już jest absolutna jak gdyby agonia pewnych wydarzeń. Zakończona śmiercią, straceniem ojca Maksyma Tarejwy w lipcu 1864 roku. Przy czym, jeżeli mówię, że otwierała się nowa karta, tak, w takich, no, w pewnych mechanizmach rozwoju gospodarczego miasta, to nie oznacza, że miasto jak gdyby się zupełnie nie rozwijało, tak? Że wraz z sukiennictwem nastąpiła jakiś regres gospodarczy. Nie, miasto powoli rozwijało się, zwiększała się liczba ludności, aczkolwiek tutaj odnotowano faktycznie właściwie w tym sensie w nowożytnych dziejach Konina jedyny okres takiego gwałtownego spadku ludności. My mówiliśmy, że obecnie ludność miasta też spada, no ale ta w zupełnie innych jak gdyby konfiguracji, w innych granicach administracyjnych. Natomiast wtedy cały czas XIX wiek i w zasadzie jeszcze początek XX wieku, mówimy o mieście w tych samych praktycznie granicach. Co prawda zwiększa się oczywiście liczba budynków w mieście, bo ich wzrasta powoli liczba ludności, osiągając, no, w okresie powstania styczniowego około 6 tysięcy, aczkolwiek z tą liczbą ludności to jest to, co już też dość dużo mówiliśmy. Mamy problem z tą ówczesną statystyką urzędową, która mieszała różne kategorie ludności, no ale miasto powoli się, za wyjątkiem, no, połowy XIX wieku, między 1849-1851, kiedy w wyniku epidemii cholery, drugiej jak gdyby jej fazy, ale jeszcze bardziej straszliwej niż tej z lat 30. XIX wieku, faktycznie doszło do spadku liczby ludności miasta, i to takiej autentycznej, bo po prostu w tych samych granicach, no i z powodu po prostu śmiertelności mieszkańców. No ale później cholera wygasła, wszystko wraca do jakichś takich normalnych trybów. Natomiast oczywiście przyczyny tego pewnego rozwoju gospodarczego, ożywienia, które następują pod koniec lat właściwie już 60. XIX wieku, i to są lata 70., początek lat 80., spowodowane jest wieloma czynnikami. Oczywiście to jest w ogóle era rozwoju przemysłu, nie tylko w naszym przypadku, naszego miasta czy regionu, ale w ogóle w skali całego kraju, a mógłbym nawet powiedzieć, że w całego właściwie świata, czy tego świata, jak to wówczas rozumiano, bo rzecz jasna nie dotyczy to, prawda, krajów afrykańskich, ówczesnych kolonii, to oczywiste, no ale ten świat też rozumiano troszeczkę wówczas inaczej, no ale oprócz tych ogólnych trendów, No to jest tak, że już sytuacja tutaj w naszym regionie i sytuacja jak gdyby stali kraj. Wraz z upadkiem powstania styczniowego następuje uwłaszczenie chłopów. To uwłaszczenie, których w szkole się naucza, jest bardzo często, ja się zżywam, bo ono jest takie sprowadzone do takiego prostej tezy, że przestali istnieć pańszczyźniani chłopi. No, problem polega na tym, że tak naprawdę w naszym już tutaj regionie pańszczyźnianych chłopów na dobrą sprawę w momencie wybuchu powstania nie było, a przynajmniej, to znaczy, ja jak mówię o tych pańszczyźnianych chłopach, to po prostu w tej czystej formule, tak? Takiej klasycznej pańszczyzny, to już był na naszym terenie relikt, co nie oznacza, że w skali całego królestwa, bo we wschodnich częściach to królestwa, nie mówiąc już na ziemiach jeszcze na wschód, tak, które dawniej należały do Rzeczpospolitej, a zostały włączone bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, to wyglądało nieco inaczej. Natomiast oczywiście ten stosunki takie typowo pańszczyźniane, że mam kawałek ziemi, za to muszę panu odrobić, tak, za ten kawałek ziemi. I już przechodziły w różne formy jak gdyby bardziej kapitalistycznych stosunków, to znaczy kapitalistycznych w tym sensie, że po prostu no, rodzaj dzierżawy, tak, na różnych zasadach, to temat rzeka, bo w różnym czasie to wprowadzano i różnie to określano, notabene zresztą z punktu widzenia części chłopów niekoniecznie to przejście na takie stosunki kapitalistyczne, typową dzierżawę, tak, gotówka była jakoś tam strasznie przez nich dobrze postrzegana, no bo to, jak już kiedyś chyba mówiłem, jak czasami powtarzano, no chłop miał generalnie z reguły najwięcej rąk do pracy, czyli no i gęb do wyżywienia. Oczywiście przy małej jak gdyby towarowości tych gospodarstw i wejściu na rynek trudno było zdobyć środki finansowe, natomiast no najłatwiej było właśnie poprzez pracę, tak? W dużym, ja to tu idealizuję, w dużym uproszczeniu rzeczy przedstawiam, ale taki mechanizm funkcjonował. Ale uwłaszczenie kończyło i w ogóle w chwilę upadku powstania styczniowego nie chodziło sam upadek powstania, ale to, co się stało, to znaczy, że no, pojawia się ukaz uwłaszczeniowy o uwłaszczeniu chłopów, później także mieszczan rolników, no ale także to zapoczątkowuje zupełne zmiany w zakresie pewnym administracyjnym, bo ten dla Rosjan ukaz o uwłaszczeniu chłopów z kwietnia 1864 roku był integralną częścią z ukazem o urządzeniu gmin wiejskich, który zrywał po prostu wpływ miał i faktycznie tak to się stało, wpływ dworu, czyli pana na wieś, czyli no, jego już w tym momencie nie tyle poddanych, co zależnych od niego w pewien sposób gospodarczo, tak? Bo nadal oni siedzą na gruncie, który formalnie należy do pana, więc skończy się ta epoka feudalizmu i ona zapoczątkowuje oczywiście nie natychmiast, tak? Znowu pewne uproszczenie i pewna idealizacja, ale następuje dwa jak gdyby procesy. Z jednej strony powstaje grupa gospodarstw chłopcy zdolnych do samodzielnej już jak gdyby egzystencji. No i te gospodarstwa z czasem też rozwijają swoją produkcję. No i właściciele tych gospodarstw wchodzą na rynek, tak? To znaczy no, chcą sprzedawać część swoich produktów, czyli jak gdyby zmienia się troszeczkę ówczesny rynek rolny, ale to także oznacza zmiany dla dworów, ponieważ no, trzeba już przejść na typowo kapitalistyczny sposób prowadzenia majątków, czyli po prostu zatrudniać siłę roboczą, a tu zaczyna się pewne kalkulowanie, ponieważ no, wykorzystanie ewentualnie lepszych narzędzi rolniczych, z czasem pojawiających się maszyn rolniczych, po prostu jest bardziej efektywne. Poza tym majątki, duża własność szuka sposobów jak gdyby zwiększenia twojej dochodowości. Jest jeden, który położył się cieniem na regionie, to jest po prostu masowe wycinanie lasów i eksport drewna, co doprowadziło zresztą do tego, że wkrótce zaczęto no, odczuwać braki, bo drewno to nie tylko wówczas surowiec energetyczny, no, ale także w dużej mierze jeszcze materiał budowlany. To robiono zresztą tą wycinkę już w pierwszej połowie XIX wieku. No i to rodziło konsekwencje tak na marginesie, kiedy już po upadku powstania styczniowego, no to jest rok 1865-66, przeprowadzano taki gruntowny remont konińskiej fary. Śladem tego jest boczne obecnie wejście, najczęściej używane, tą gruchtą, którą jest tam data na niej 1866, ale ten remont także dotyczył bardzo istotnej części, a mianowicie dachu. Oczywiście my, jak jesteśmy w kościele, to widzimy sklepienia. Jak z zewnątrz to widzimy dach, natomiast musimy sobie wyobrazić, że tam jest konstrukcja drewniana i wtedy no, już uznano, która wytrzymywała sporo czasu, no, ale wtedy zaistniała konieczność, co wiemy jak gdyby no, z dokumentów tak, i z pewnych przekazów. No i jak przystąpiono, to znaczy ze względu na rozmiar tej budowli trzeba było no, dobrej jakości drewna i to odpowiednich rozmiarów. No i tu zaczął się problem, że w najbliższej okolicy już trudno było tego typu materiał znaleźć. Natomiast, ale to już tak na marginesie co do tej dochodowości, ale no, może jeszcze jedną rzecz. Jak dzisiaj wyjedziemy za Żychlin, tak, to mamy te ciekawe miejscowości Teresina, tak, i no, no, to dobra należące do Góralskiego, mają dobra wyszyna.
1: Od imion żeńskich, tak?
3: Tak, od swoich córek, który zakładał też właśnie tam wsie. Natomiast były to pierwotnie tereny zalesione, tak, które właśnie padły w dużej mierze no, łupem, że tak, bo tak już by można to nakreślić, tej właśnie polityki zwiększania dochodowości, wycinania lasów i drewna, które eksportowano, wykorzystując wartę do zaboru pruskiego, do Prus, tak, czyli no, poprzez oczywiście ziemie polskie, poznańskie, zachodnią część Wielkopolski, która znalazła się w zaborze pruskim. Szybko także starano się zwiększyć dochodowość w ten sposób, że produkować jakieś towary, które stosunkowo łatwiej wywieźć, a są dość wartościowe. No i jednym z takich towarów, właściwie głównym, stał się alkohol. Dlatego zaczyna się proces, który rozkłada się na kilkadziesięcioleciu, bo nie od razu to wszystko nastąpiło, ale to jest właśnie ostatnia ćwierć XIX wieku, że właściwie każdy większy majątek starał się mieć własną gorzelnie.
1: I tu musimy na razie przerwać do naszej opowieści. Powrócimy za tydzień o szansach gospodarczych, czy o szansach na gospodarczy rozwój Konina. Rozmawiamy w audycji Historia Konina. Jesteśmy w drugiej połowie XIX wieku. Dziękuję bardzo za dziś pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Konińskie Historie.
3: Dziękuję, do widzenia.
1: I do usłyszenia za tydzień Mateusz Krzesiński, także kłaniam się.
0: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Co w tym magazynie? Zajrzymy do Konińskiego Muzeum, gdzie będą poranki i popołudniówki. O co dokładnie chodzi? O tym już za chwilę. Co łączyło konińską pisarkę Zofię Urbanowską z Zakopanem? O tym opowiedzą członkowie Konińskiego PTT-ku. A na koniec jeszcze słów kilka o tym, że Kazimierz Biskupi chce mieć geotermię. Zaczynamy od wizyty w muzeum. Tam na temat popołudniówek i poranków z Martą Kornalską i Agnieszką Tomaszewską rozmawiała Monika Marciniak. Posłuchajmy.
4: Muzeum Okręgowym w Koninie z okazji obchodów 60-lecia istnienia instytucji nowa oferta oświatowa, a wśród zajęć również te przeznaczone dla gości indywidualnych, dla rodzin, dla dzieci i dla dorosłych. Mówimy o dwóch cyklach, czyli popołudniówka w muzeum i poranki z maluszkiem. Zaczniemy od tych najmłodszych, czyli od poranków z maluszkiem. Kiedy można przyjść z dziećmi, z jak małymi dziećmi i co będzie się tutaj wydarzać?
5: A więc zaczynamy zajęcia już 11 czerwca. Marta Kornalska. Zajęcia się będą odbywać o godzinie 9. Będą trwać około 45 minut. Są to zajęcia przeznaczone dla uczestników od drugiego roku życia i jest to oczywiście forma z opiekunem, opiekunami, tak więc zapraszamy serdecznie takie całe rodziny.
4: Od drugiego roku życia, a ile najwięcej lat mogą mieć uczestnicy tych zajęć?
5: 4., 5. rok życia.
4: I co na tych zajęciach będzie się działo?
5: Zaczniemy od, to są takie zajęcia bardzo sensoryczne, zabawowe, trochę takie przygotowujące do podróży do przedszkola, czyli będziemy mieli trochę tutaj pląsów, będą też jakieś zabawy plastyczne, zabawy z chustą animacyjną, ale wszystko to będzie się odbywać troszeczkę w klimacie naszego muzeum, czyli trochę tak na terenie skansenu etnograficznego albo sali edukacyjnej, troszeczkę muzyki właśnie takiej folkowej, będziemy też sobie bawić się gliną, a także spróbujemy zrobić pranie w stylu dawnej wsi.
4: Czy to wszystko wydarzy się już 11 czerwca?
5: Nie. Zajęcia będą się odbywać co 2 tygodnie, tak więc wszystkie te tematy, każde zajęcia będą miały swoją tematykę. Tak? Zaczniemy sobie od skarbów natury, czyli będziemy sobie doceniać to, jaki jest nasz ogród w muzeum i na bazie tego będziemy przeprowadzać sobie różne eksperymenty właśnie sensoryczne.
4: Mówiłaś, że dzieci pojawiają się na tych zajęciach z opiekunami, ale tym opiekunem nie musi być tylko rodzic, prawda?
5: Nie musi. To może być babcia, może być dziadek, może być ciocia, może być starsze rodzeństwo nawet, tak więc ktoś pełnoletni.
4: Teraz przejdziemy może do popołudniówek w muzeum. Czym będą się różnić od tych porannych spotkań?
6: Popołudniówki w muzeum polecamy dla osób, które... Agnieszka Tomaszewska. Trochę zmęczone już pracą, po pracy czy po szkole dzieci mają ochotę na coś kreatywnego, żeby odpocząć, zrelaksować się. Proponujemy zajęcia z naszej takiej stałej oferty, wzbogaconej już teraz oferty warsztatowej. Na tych zajęciach będziemy i lepić, i kleić, i wycinać, i motać. Będą to zajęcia takie bardzo i plastyczne, kreatywne, więc każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Możemy też, będziemy pewnie też wprowadzać jakieś nowe zupełnie warsztaty, które nie są w naszej ofercie i na pewno każdy sobie znajdzie coś dla siebie.
4: Powiedz proszę, kiedy można się spotkać w ramach tej popołudniówki w muzeum?
6: To będą zajęcia naprzemiennie z porankami maluszka, czyli pierwsze spotkanie będzie 18 czerwca. O godzinie 16:30 będziemy rozpoczynać takie zajęcia. Będą one trwały tak do 1,5 godziny, więc będzie tam możliwość takiego spokojnej pracy, żeby zrobić sobie wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, żeby się nie spieszyć, żeby wyjść z czymś bardzo kreatywnym, takim swoim.
4: A powiedzcie proszę, skąd taki pomysł, żeby rozszerzyć tą tradycyjną ofertę edukacyjną muzeum?
6: Robimy to, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia muzeum i chcieliśmy zachęcić wszystkich, żeby każdy miał możliwość przyjścia, spróbowania swoich sił w czymś, co na co dzień nie ma nawet czasu zrobić, albo boi się spróbować czegoś nowego. Tutaj się nie ma czego bać, można przyjść, spokojnie sobie zrobić to, co proponujemy i spróbować swoich sił.
5: Ja myślę, że jeżeli chodzi o poranki z maluszkiem, no to myślę, że tutaj jest fajna forma taka, żeby te maluchy już od tego wczesnego wieku zaznajomić i w ogóle pokazać im muzeum i jakieś takie opcje poprzez zabawę, nie? Żeby po prostu zapoznały się już. Myślę, że rodzice też, czy to opiekunowie też bardzo chętnie też tutaj spojrzą na to z muzeum z trochę innej strony.
4: Gdzie szukać informacji o zajęciach?
5: Na naszych social mediach, a także na stronie muzeum, a także w mediach.
1: To były pracowniczki Konińskiego Muzeum, Monika Marciniak, także Marta Kornalska i Agnieszka Tomaszewska. Teraz zmieniamy temat. Odwiedzili miejsce opisane w książce Róża bez kolców i nawiązali współpracę z Muzeum Tatrzańskim. W ten sposób członkowie Konińskiego PTTK-u przypomnieli związki pisarki Zofii Urbanowskiej z Zakopanem. Posłuchajmy.
7: No my z sercem pojechaliśmy do Zakopanego i nasze serce i serce pani Zofii Urbanowskiej do tego Zakopanego zawieźli.
1: Marek Chlebicki, Koniński Oddział PTTK-u.
7: Ponieważ ona była bardzo związana z Zakopanem, bardzo byśmy chcieli, spotykając się zawsze 1 stycznia przy grobie pani Zofii Urbanowskiej, co roku, no to naszym marzeniem było to, żeby ona na stałe wróciła do Zakopanego.
8: Jako, że organizacja tego przedsięwzięcia trwała dosyć długo.
1: Wanda Gruszczyńska, Koniński Oddział PTTK-u.
8: Bo zaczęliśmy już w zasadzie w zeszłym roku i udało nam się również oprócz honorowego patronatu namówić osoby, instytucje wspierające. No i oczywiście uzgodnienia z Muzeum Tatrzańskim, czyli bardzo cenne poparcie Muzeum Tatrzańskiego, gdyż prelekcja, która się odbyła się w bardzo nowoczesnej sali niedawno, w zeszłym roku czy 2 lata temu, oddanego Muzeum Palace. Było to naprawdę bardzo dogodne i efektowne. Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym, odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskym czasopiśmie. I cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze 4 osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. I tutaj chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, 2 lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie organizowanej dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje, i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Ta korespondencja jest tam w takim segregatorze, można ją sobie przeczytać. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kenara. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. I również wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. mamy dom kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.
1: A byli to członkowie Konińskiego PTTK-u, Marek Chlebicki i Wanda Gruszczyńska. Na koniec przenosimy się do Kazimierza Biskupiego. O geotermalnych planach gminy mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
9: Jak wiemy bardzo dobrze, kończy się przemysł paliwowo-energetyczny, już za kilka lat w ogóle przestanie funkcjonować na terenie powiatu konińskiego. W roku 2011 byłoby to ostatnią tonę węgla z odkrywki Kazimierz. W tej chwili tereny, które mamy, mamy po pełnej rekultywacji w kierunku wodnym, rolniczym i leśnym. No i czas tutaj na strefę inwestycyjną. Po pełnej analizie i możliwościach pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, a wiemy, że po byłych wyrobiskach będą farmy fotowoltaiczne, będą elektrownie wiatrowe, ale pojawiła się możliwość złożenia wniosku na wykonanie odwiertu geotermalnego i taki wniosek został złożony. Oczywiście to było prawie 3 lata pracy, różnego rodzaju analiz, dokumentacji, samego złożenia wniosków. Bardzo się cieszymy, bo jako jedni z trzech samorządów na terenie Wielkopolski takie dofinansowanie otrzymaliśmy. W chwili, kiedy zostałem wójtem, można powiedzieć 22 listopada 2018 roku, podjąłem takie działania, żeby rozwój naszej gminy był długofalowy. Idziemy w kierunku przede wszystkim oszczędności energetycznych na wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Mamy panele fotowoltaiczne. No i tutaj odwiert geotermalny, który typowo chcemy przeznaczyć pod przemysł i rozwój tych terenów. Mamy potężne tutaj przestrzenie, które można zagospodarować. Chcemy już przygotować się do przyszłych lat, które umożliwią pozyskanie przede wszystkim energii ekologicznej, bo na tym będziemy bazować. I wierzę w to, że przez kolejne lata uda nam to się skutecznie realizować. I jest to przede wszystkim wielki przeskok technologiczny. Mamy energię, którą możemy pozyskać de facto ze źródeł za darmo. Jest kwestia inwestycji w infrastrukturę. My już mamy opracowany wstępny plan, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tutaj ciepła, ale też wiemy, że nie tylko ciepła, ale także i produkcji energii elektrycznej. W pierwszej fazie koncepcja obejmuje dostarczenie energii do strefy ekonomicznej, która jest planowana i projektowana pomiędzy gminą Kazimierz Biskupi a gminą Kleczew, ale tutaj także o zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Kazimierza Biskupiego, Nieświastowa, Kozarzewa, Kozarzewka, no i w dalszej perspektywie dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, jest to kwota 16 milionów złotych, szacowany koszt jest to 23-24 miliony złotych. Po wstępnej analizie głębokość odwiertu jest to 2620 metrów, temperatura w złożu wody 95 stopni. Tak jak powiedziałem, jest to szansa wielkiego rozwoju Kazimierza Biskupiego całej gminy. Wstępny odbiór geotermalny udowodni, że możemy pozyskiwać źródła ciepła. Udowodni to, że możemy pozyskiwać ciepło ze źródeł odnawialnych, ekologicznych. Jest to powiązane przede wszystkim z przyszłością całego Kazimierza Biskupiego i całej gminy, bo mając ekologiczne źródło ciepła, które może zasilić przyszłe hale przemysłowe, różnego rodzaju przemysł, różnego rodzaju hale produkcyjne, daje nam wielką szansę i wielki skok, jeżeli chodzi o czas. A czas jest najważniejszy. Czas transformacji Wielkopolski Wschodniej. Potem kolejne lata, które całkowicie wyłączą elektrownię konwencjonalną na naszym terenie, która także znajduje się na terenie gminy Kazimierz Biskup i chcemy po prostu krok do przodu i przyszły inwestor, który przyjdzie, żeby wiedział, że ma energię, którą może pozyskać ze źródeł geotermalnych.
1: To był wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pat i 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Czas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nudach.

rozpalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.